0: pieniędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Alors, à vola.
1: Poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2, stalowa wola.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
2: Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli od blisko 9 dekad towarzyszy mieszkańcom miasta, ale dziś jest już czymś znacznie więcej niż tylko miejscem wypożyczania książek. O tym, jak biblioteka łączy tradycję z nowoczesnością, wspiera rozwój najmłodszych, integruje lokalną społeczność i odpowiada na zmieniające się potrzeby czytelników, rozmawiam z jej dyrektorem, panią Beatą Życzyńską. W naszej rozmowie nie zabraknie także informacji o wakacyjnej ofercie biblioteki, która tego lata zaprosi całe rodziny do wspólnego odkrywania literatury.
4: Myślę, że naszą dzisiejszą rozmowę rozpoczniemy sobie od historii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, bo ma za sobą kilka ładnych dekad istnienia. Kiedy, w jakich okolicznościach właśnie powstała i dlaczego jej patronem został Melchior Wańkowicz?
5: Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli powstała w 1938 roku, w momencie budowania się zakładów południowych. Wtedy funkcjonowała jako biblioteka zakładowa dla wszystkich osób, które pracowały w Hucie Stalowa Wola. Hołdem takim naszym dla Melchiora Wańkowicza było właśnie przyjęcie jako patrona jego imienia. Melchior Wańkowicz napisał wszystkim znaną, przynajmniej tutaj lokalnie w naszym środowisku, sztafetę, w której opisywał właśnie powstanie zakładów południowych. Biblioteka też na swojej stronie internetowej posiada bardzo bogatą bibliografię dotyczącą Melchiora Wańkowicza. Zapraszam do sięgnięcia. W Stalowej Woli mamy również ulicę Melchiora Wańkowicza i tak się również złożyło, że na tej ulicy jest jedna z naszych filii na osiedlu Hutnik, filia numer 5.
4: Czy Miejska Biblioteka od początku miała swojego patrona, czy to przyszło z czasem?
5: Nie mieliśmy patrona jako zakładowa biblioteka. To po jakimś czasie Rada Miejska zdecydowała, że będzie to Melchior Wańkowicz na prośbę ówczesnej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
4: Jak przez lata właśnie zmieniała się biblioteka i taka jej rola w życiu mieszkańców? Czy od początku mieliście kilka właśnie takich swoich lokalizacji, czy zaczęło się od tej jednej?
5: Początkowo była to jedna placówka. Z czasem oczywiście pojawiły się filie biblioteczne. One też przechodziły swoją metamorfozę. Też się zmieniały lokalizacje w zależności od potrzeb. W obecnej chwili biblioteka funkcjonuje w strukturze Biblioteki Głównej przy ulicy Popiełuszki i czterech filii na terenie miasta zlokalizowanych w konkretnych osiedlach w Stalowej Woli.
4: Jak właśnie wygląda wasza taka codzienna praca? Jak wygląda praca bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki w Stalowej Woli?
5: Cóż, praca w bibliotece, to tutaj może niektórych zaskoczę, a może już nie, bo to już wiadomo od jakiegoś czasu, że to nie są tylko i wyłącznie książki i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Każda książka, która znajdzie się w bibliotece, każdy audiobook, każda gra planszowa, te zbiory biblioteczne muszą przejść swoją drogę, żeby mogły być udostępniane czytelnikom, a więc są szczegółowo opracowywane, przygotowywane do udostępnienia. Wszystkie zbiory są udostępniane i wypożyczane przez system biblioteczny, także też jak najbardziej nie stronimy od nowych technologii i nowoczesnych wyzwań w bibliotece. Oprócz tego, że to jest jakby najważniejsza nasza misja, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, promocja czytelnictwa, zachęcanie do czytania, pokazywanie zbiorów bibliotecznych od literatury pięknej po popularno-naukową, poezję, literaturę dla dzieci. Staramy się mieć w swojej bibliotece zbiory z różnych gatunków literackich, tak aby wszystkie gusta czytelnicze naszych mieszkańców, ale też i osób z okolic próbować zaspokoić. W każdym razie to jest jakby część naszej pracy. Druga część jest to część ta kulturalno-edukacyjna, czyli organizowanie różnych wydarzeń mających na celu promocję czytania książek, innych zbiorów bibliotecznych, przebywania w bibliotece. I na tym polu również staramy się, żeby ta oferta była bardzo atrakcyjna dla czytelników. Współpracujemy mocno z różnymi instytucjami, bardzo często i na szeroką skalę ze wszystkimi placówkami oświatowymi w Stalowej Woli, ponieważ uważamy, że dzieci to jest ta grupa, o którą najbardziej trzeba zadbać, aby chciała czytać, aby chciała sięgnąć po literaturę, aby troszeczkę pokazać inne możliwości spędzania wolnego czasu. Rozumiemy, że technologia, tak, od tego nie uciekniemy, my również ją stosujemy i jesteśmy na bieżąco, ale jednak, żeby ten dobrostan jakoś podzielić między nowe technologie, świat rzeczywisty, a świat cyfrowy, żeby jednak zachować tą równowagę, i pod tym kątem na pewno bardzo mocno stawiamy na dzieci, które trzeba zachęcać do czytania i pokazywać im świat wyobraźni, świat tekstu literackiego, którym może bardzo dobrze współgrać i istnieć obok tych wszystkich kompetencji, umiejętności, jeśli chodzi o nowe technologie.
4: Czyli można powiedzieć, że troszkę sobie tych małych czytelników wychowujecie na takich dorosłych użytkowników biblioteki w późniejszym czasie.
5: Dokładnie tak. To ma swoje uzasadnienie w nabywaniu umiejętności, które będą potrzebne też w szkole, czyli rozumienie tekstu, rozwijanie wyobraźni, kreatywność, obycie z tekstem literackim, swoboda wypowiedzi, kultura języka polskiego. To wszystko jest potrzebne dzieciom do tego, aby móc iść po kolejnych szczeblach edukacji, szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, studia. I my jakby jesteśmy tutaj też takim ogromnym wsparciem dla nauczycieli, wsparciem dla szkół w walce o to, żeby jednak dzieci rozwijały swoje kompetencje językowe i inne. Dlatego też mocno stawiamy na dzieci. Cały czas kontynuujemy dyskusyjny klub książki dla dzieci, gdzie pod okiem bibliotekarza młodzi ludzie dyskutują, już uczą się dyskutować o literaturze, zajmować stanowisko, mieć swoje opinie na ten temat. Na pewno też będziemy kontynuować kluby zorientowanego książkoluba i małego książkoluba. Są to takie kluby dla zorganizowanych grup szkolnych, gdzie współpracujemy z daną klasą z danej szkoły i dzieci przez cały rok uczestniczą w ciekawych zajęciach, w takich polecajkach literackich u nas, a następnie kończą rok w tym klubie dyplomem i przyjęciem w poczet czytelników. Odświeżamy pasowanie na czytelnika, bo widzimy, że taka całoroczna praca, ta aktywność czytelnicza, literacka dzieci przynosi efekty. Dzieci chcą przychodzić do biblioteki, więc bardzo tutaj stawiamy na to, aby ten dzień takiego

0: zainteresowania na czytelnika, uhonorowania tego, że dzieci mocno pracowały, przez co powinni zrobić. Żeby zostać czytelnikiem naszej biblioteki, to wystarczy, że rodzic przyjdzie z dzieckiem jako opiekun prawny z dokumentem tożsamości i bibliotekarze taką kartę założą. Zapiszą do biblioteki, zapisujemy już bardzo małe dzieci. Jest to celowy zabieg, ponieważ owszem, rodzic też może się zapisać, ale nam zależy na tym, żeby to dziecko czuło, że już jest czytelnikiem naszej biblioteki, że to jest dla niego też taka ważna chwila w tym rozpoczęciu aktywności czytelniczej, literackiej, przygodą z książkami. I w zasadzie od pierwszego dnia można wypożyczać, ale nie tylko. Można u nas pobyć z książkami, a to oznacza, że są miejsca wydzielone, gdzie dziecko z rodzicem może zatrzymać się dłużej, może pooglądać sobie książki, może zadawać pytania bibliotekarzom, może spotkać się z innymi dziećmi, z rodzicami. To jest takie miejsce, gdzie nie tylko chodzi o to, żeby wziąć książkę do domu, wypożyczyć i przyjść za chwilę, ale żeby tak być obecnym w bibliotece, przychodzić do nas. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na to, żeby dzieci u nas były.
1: Znajdujemy się teraz w bibliotece głównej, w tej głównej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli. To jest bardzo duży budynek. No i pytam w imieniu takich i większych i mniejszych czytelników, co mogą tutaj znaleźć? Co widzi czytelnik, czy taki niepełnoletni, jak i taki trochę większy, kiedy wchodzi właśnie tutaj do biblioteki?
0: Może zaczniemy od dzieci. Na parterze budynku przy ulicy Popiełuszki 10 posiadamy multitekę. Jest to strefa przeznaczona stricte dla dzieci, czyli księgozbiór dziecięcy, bibliotekarze oferują, kącik tak zwany malucha, gdzie dzieci mogą przebywać z grupą z przedszkola, ze swoją klasą ze szkoły podstawowej, czy po prostu z rodzicami poświęcić czas na przeglądanie literatury bez pośpiechu. Nie mamy z tym problemu, że dzieci u nas są i przebywają w godzinach otwarcia biblioteki, a nawet tak być powinno. Więc cały zakres literatury dziecięcej, jeżeli rodzic nie jest na przykład pewny, jaką książkę chciałby wypożyczyć dla swojego dziecka, bo są dzieci, które już potrafią swoje preferencje wyrazić, wiedzą, co im się podoba, więc tutaj już jest tylko kwestia wypożyczenia danej książki. Ale jeśli rodzic nie jest pewny, służymy radą, prosimy o zapytania do bibliotekarzy, na pewno poradzą, jakie książki wybrać dla dziecka, na jakim etapie rozwoju, w jakim wieku, ponieważ te książki są oznaczone poziomami, a więc od dzieci najmłodszych do tych starszych w wieku szkolnym. Jak najbardziej literatura jest bardzo atrakcyjna. Dbamy o to, aby to były nowe książki, żeby się pojawiały u nas nowości. Są to książki, które są nagradzane w różnych konkursach literackich. Autorów, którzy bardzo stawiają na tekst literacki, który ma dziecku pomóc w różnych problemach, które gdzieś tam się pojawiają. Są wspomaganiem dla rodziców, którzy widzą, że pojawia się jakiś problem i literatura na przykład jest bardzo dobrym materiałem na to, żeby przepracować niektóre sytuacje. Dlatego też w naszej bibliotece prowadzimy zajęcia, warsztaty oparte na literaturze biblioterapeutycznej i takowe książki też posiadamy.
1: To są takie bardziej poradniki, czy takie bajki z jakimś morałem na przykład?
0: To są książki, w których autorzy opisują konkretne sytuacje i zawsze one kończą się jakimś morałem, gdzie jest jakby wyciągnięty dany problem, z którym dziecko może się zetknąć w życiu, z którym się może zetknąć w przedszkolu, w szkole, w rodzinie. Dotyczą one na przykład nieśmiałości, złości, wstydu, lęku przed pójściem do szkoły i takie właśnie zajęcia też u nas są przeprowadzane na podstawie takiej literatury rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, gdzie przychodzą grupy szkolne, przedszkolne i bibliotekarz właśnie na podstawie takiego tekstu animuje też różne zabawy, ale jednocześnie przemyca różne sposoby na to, żeby dziecku pokazać, jak wybrnąć z jakiegoś problemu, z jakiejś sytuacji, która jest dla niego trudna lub niekomfortowa. Kolejnym miejscem, do którego zapraszam dzieci wraz z rodzicami, jest na pewno wypożyczalnia książki mówionej. Posiadamy takie zbiory.

0: utwory jak audiobooki, nawet bardzo stare kasety magnetofonowe, jeśli ktoś chce się zapoznać z takim nośnikiem, na którym jest tekst literacki, to jak najbardziej, ale są to głównie audiobooki i, co bym chciała podkreślić, gry planszowe. Gry planszowe również można u nas wypożyczyć, ponad 400 tytułów i ciągle uzupełniamy. Są to gry planszowe, które pojawiają się na rynku, czyli polecane, rekomendowane, oparte na literaturze, na ekranizacjach filmowych, gry rodzinne, logiczne, dla dzieci, dla dorosłych, a więc polecamy jak najbardziej, całe rodziny mogą w taką grę grać, w bardzo przyjemny sposób na spędzanie wolnego czasu z całą rodziną, dzieci z rodzicami, z dziadkami, zapraszamy serdecznie. Jest w czym wybierać, wystarczy przyjść i wypożyczyć i grać.
1: Czy ten właśnie kącik z grami planszowymi cieszy się tutaj dużą popularnością, czy raczej głównie książki?
0: Dużą popularnością cieszą się i książki, i gry planszowe. Jednak muszę powiedzieć, że tutaj przewaga książek jak najbardziej. Bo jeśli chodzi o gry planszowe, tutaj bardziej rodzice decydują, jakie by chcieli gry planszowe pożyczyć dla malutkich dzieci. Wiadomo, starsze dzieci już same mają sprecyzowane swoje gusta czytelnicze, czy na podstawie których na przykład chcieliby jakąś grę planszową zagrać, bo właśnie tych gier planszowych opartych na literaturze też już troszeczkę mamy. Ale można równie dobrze wypożyczyć i książki, i gry planszowe, i audiobooki, i z plecakiem takich właśnie zbiorów bibliotecznych pójść do domu na weekend. Wydłużyliśmy czas wypożyczania gier planszowych na prośbę czytelników. Okazuje się, że rodziny chcą dłużej sobie pograć w taką grę, bardziej się zapoznać. Znaleźć nowe strategie gry i jak najbardziej to umożliwiamy. Jeśli tylko możemy, umożliwiamy naszym czytelnikom wszelkimi sposobami, aby to, co mamy w bibliotece, te zbiory biblioteczne są przeznaczone dla nich i chcemy, żeby jak najczęściej były wypożyczane. Żeby nie stały na półkach, ale one były cały czas wypożyczane.
1: Czyli to były propozycje dla młodszych czytelników i generalnie dla rodzin z dziećmi. A jeśli chodzi o takich już dorosłych czytelników, gdzie mogą się udać? Co znajdą tutaj ciekawego dla siebie?
0: Cała wypożyczalnia dla osób dorosłych jest przeznaczona dla tej kategorii wiekowej. W roku 2025, pod koniec roku, jasno stwierdziliśmy, że najbardziej czytającą grupą, co jest ciekawe, jest grupa w wieku od 25 do 44 lat. Są to osoby, które najwięcej czytają książek, a więc osoby w wieku produkcyjnym zawodowo, a więc znajdują czas na to, żeby jeszcze czytać. Drugą grupą są osoby dojrzałe i seniorzy i tutaj widzimy, że ta liczba osób w wieku senioralnym również się podnosi. Więc to jest też taki bardzo dobry objaw, że osoby starsze przychodzą do biblioteki, wychodzą z domu, czytają książki, chcą być na bieżąco. Jeśli chodzi o te osoby, to jeszcze chciałabym wspomnieć też ważną rzecz, która od jakiegoś czasu się w bibliotece pojawiła. Bardzo często do biblioteki przychodzą osoby samotne. Mówią nam o tym, że takie wyjście do biblioteki jest dla nich taką odskocznią od tego, żeby być samemu. Jakimś rodzajem rozrywki, chwila rozmowy z bibliotekarzem, bycia, po prostu przebywania w naszych progach, wystarczy, żeby ten dzień jakoś sobie urozmaicić. I to też bardzo cieszy, bo na ile możemy, oczywiście poświęcamy czas takim czytelnikom, no i cieszymy się, że przychodzą do nas, że widzą w tym coś dobrego, co dla nich ma znaczenie, co na nich dobrze oddziaływuje.
1: Tutaj wspomina Pani o seniorach, o osobach starszych, o osobach dorosłych i o dzieciach, ale brakuje jednej grupy wiekowej, czyli młodzieży.
0: Jak najbardziej staramy się, szukamy sposobów na to, żeby przyciągnąć do biblioteki też młodzież. Nie można powiedzieć, że młodzież nie czyta. Czyta, ale w porównaniu z innymi grupami wiekowymi jednak młodzież jest jej mniej. Zdajemy sobie sprawę, że zafascynowanie nowymi technologiami, światem cyfrowym jest tutaj jakby też jedną z przyczyn tego, że może młodzieży jest mniej, ale nie zamierzamy się poddawać. Dla młodzieży również, jeżeli preferują taką formę czytania, na przykład jak e-booki czy

0: czy inne zbiory, to jak najbardziej staramy się też takie zbiory mieć i w każdym miesiącu rozdajemy kody Legimi, gdzie właśnie poprzez platformę cyfrową można czytać książki i jeżeli młodzi ludzie widzimy, że wolą w taki sposób obcować z literaturą, to też nie mamy z tym najmniejszego problemu, umożliwiamy. Jednak nie będziemy się poddawać i będziemy na pewno cały czas zachęcać i próbować organizować takie wydarzenia, aby ta młodzież do nas też przyszła. Młodzież w bibliotece ma też jeszcze jedno miejsce, w którym może spędzać czas. Jest to M-kwadrat, czyli miejsce prowadzone przez Stalowopolskie Centrum Aktywności Lokalnej. I tutaj też może młodzież przyjść, spędzić miło czas z innymi osobami w podobnym wieku, pod okiem opiekuna. Również są planowane różne aktywności i jak najbardziej tą młodzież też do siebie zapraszamy. Więc jeżeli będą chcieli skorzystać z naszej oferty, to jesteśmy po sąsiedzku.
1: A już tak wracając właśnie do tej oferty biblioteki skierowanej do osób dorosłych, to co oprócz tej wypożyczalni dla dorosłych mogą tutaj znaleźć?
0: Na pewno jeszcze dodatkowym miejscem, do którego możemy zaprosić osoby dorosłe, jest czytelnia. W czytelni głównie króluje księgozbiór popularno-naukowy. Korzystają z niej osoby, które pracują, piszą prace magisterskie lub inne, ale też wszyscy, którzy chcą skorzystać z tradycyjnej prasy papierowej. Bardzo dużo mówi się o tym, że papier przemija, że są inne nośniki informacji, tekstu literackiego, ale ja zapewniam, że jest bardzo dużo osób, głównie starszych, które wolą papier, które wolą przeczytać informacje w świeżej gazecie, bo takowe mamy. Mamy ponad 60 tytułów różnych gazet, miesięczników i innych, i gazety codzienne, a więc jesteśmy na bieżąco. I bardzo dużo osób lubi u nas po prostu czytać gazety na miejscu. Twierdzą te osoby, że mogą spokojnie sobie rozłożyć gazetę w ciszy, w spokoju, przeczytać i pójść bogatym o te informacje.
1: Jak tak pani słucham, to oprócz tych audiobooków, książek i gier planszowych, oprócz tego wszystkiego, to chyba brakuje tutaj tylko wypożyczalni jakichś, nie wiem, filmów albo muzyki, chyba że jest coś takiego, a ja na przykład o tym nie wiem.
0: Zastanawiamy się nad tym. Mamy nieduży zbiór w czytelni filmów, głównie o tematyce regionalnej, ale jak najbardziej zastanawiamy się nad innymi zbiorami. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo tak jak pani wspomniała, jest potrzeba pewnie. Są też różne pomysły bibliotek na udostępnianie, wypożyczanie przeróżnych rzeczy. To już jest jakby w przyszłości dalej, ale wszystko zależy od tego, co tak naprawdę będą chcieli czytelnicy u nas wypożyczać. My będziemy na pewno proponować i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości.
1: Pozostając jeszcze w temacie zbiorów biblioteki i rozwoju właśnie tego księgozbioru, to przygotowując się do tej rozmowy, przeglądałam waszą stronę internetową i tam znalazłam taką zakładkę, która się nazywa Zaproponuj książkę. Czy właśnie mieszkańcy Stalowej Woli i okolic chętnie z niej korzystają? Jakie są ich takie najczęstsze sugestie? Jakie są te trendy właśnie w czytelnictwie teraz?
0: Zakładka Zaproponuj książkę funkcjonuje bardzo dobrze. Czytelnicy bardzo często proponują nam książki, które chcieliby przeczytać. Bardzo jesteśmy z tego też zadowoleni, bo księgozbiór, który jest w bibliotece, jest przede wszystkim dla tych osób, które z niej korzystają. A więc jeżeli ktoś proponuje książkę, to znaczy, że chce ją przeczytać, to znaczy, że być może zapoznał się z recenzjami, że mu się podobała, że jest polecana przez ileś może osób, także jak najbardziej czytelnicy mogą i powinni nam proponować takie książki, zarówno w bezpośredniej rozmowie, jak i przez tą zakładkę, a my będziemy się starać, żeby takie książki mieć. Książki, które proponują nam czytelnicy, są to z reguły książki, które uzyskały w ostatnim czasie nagrody literackie, wyróżnienia w prestiżowych konkursach literackich. Będą to również książki pisane przez znanych, topowych pisarzy. One też też się bardzo podobają, ale też polecane przez czytelników jedne drugim. Książki, które chcą czytelnicy przeczytać, zapoznać, a nawet jest możliwe proponowanie spotkań autorskich z właśnie osobami, które chcieliby bliżej poznać.
1: To wszystko przez tę zakładkę Zaproponuj książkę?
0: Przez zakładkę Zaproponuj książkę oczywiście proponujemy książki, które chcielibyśmy, aby znalazły się w naszym księgozbiorze. Natomiast w rozmowach, jak najbardziej w komentarzach pod naszymi postami, które pokazują, o jakie nowości wydawnicze wzbogaciliśmy się, jesteśmy też otwarci na takie propozycje spotkań autorskich. Z jakimi pisarzami chcieliby się nasi czytelnicy spotkać, aby dowiedzieć się od nich, jak powstaje książka, czy u nich samych nawet?
1: To skoro już jesteśmy przy takich wydarzeniach organizowanych w bibliotece, to proszę właśnie opowiedzieć więcej o tych spotkaniach autorskich. Czy to są takie spotkania, które są organizowane w jakiś, nie wiem, konkretny dzień, na przykład raz w miesiącu albo częściej?
0: Z reguły 2-3 razy w miesiącu. Powinniśmy również te spotkania rozróżnić na poetyckie, typowo dotyczące promocji wierszy i tekstów poetyckich. Też autorów, którzy popełnili książki z różnych gatunków literackich, takich jak kryminał, książka obyczajowa, książka fantasy czy inne.
1: W naszej rozmowie wspominała Pani, że w bibliotece działa dyskusyjny klub książki dla dzieci. Podejrzewam, że jest też taki dla trochę większych czytelników.
0: W chwili numer 2 przy ulicy Siedlanowskiego działa dyskusyjny klub książki dla dorosłych, na którym spotykają się miłośnicy literatury. Na każdym takim spotkaniu dyskutują o konkretnej książce, a więc dyskusyjny klub książki to nie tylko samo spotkanie w danym dniu wyznaczonym przez bibliotekę, ale to jest cały proces prowadzący do takiego spotkania, ponieważ osoby w nim uczestniczące, zanim dojdzie do spotkania, muszą się zapoznać z literaturą, przemyśleć jakby to, o czym chcieliby rozmawiać, i czasami są to bardzo żywe dyskusje na treść książki, na to, co dany autor zawarł w swojej publikacji. Widzimy również coraz większe zainteresowanie literaturą fantastyczną i zastanawiamy się nad tym, czy nie powstanie klub dedykowany właśnie temu gatunkowi literackiemu. Na razie jeszcze jest to w kwestii planów, ale zobaczymy, być może taki klub powstanie, bo przybywa czytelników, którzy lubią ten rodzaj literatury. Nadal będziemy kontynuować kafejkę historyczną. Są to comiesięczne spotkania z historią Stalowej Woli i okolic. Kafejkę historyczną organizujemy wspólnie z Fundacją Dionizego Garbacza Stalowianum. I spotkania te dotyczą właśnie historii Stalowej Woli, bardzo ciekawych osób pochodzących z Stalowej Woli, koleje losu tych osób, różnych wydarzeń, i widzimy, że nadal jest duży potencjał w tych spotkaniach, ponieważ nasi mieszkańcy są ciekawi tego, co się wydarzyło w przeszłości, jak to rzutuje na przyszłość, i na tych właśnie kafejkach historycznych są takie tematy poruszane. I mamy nadzieję, że nadal będzie takie duże grono zainteresowanych osób na tych spotkaniach jak do tej pory. Spotkania organizujemy raz w miesiącu, na które serdecznie zapraszamy do Biblioteki Głównej.
1: No i to były te propozycje takich wydarzeń organizowanych przez bibliotekę. No i teraz myślę, że przejdziemy sobie do takiego podsumowania. Czy biblioteka ma może jakieś takie plany na najbliższe miesiące? Na jakieś takie, nie wiem, nowinki technologiczne, albo tak jak Pani wcześniej wspomniała, ten klub dyskusyjny dla fanów literatury fantastycznej?
0: Tutaj te plany, można o nich powiedzieć też szerzej, bo na pewno będziemy się starać o możliwość zagospodarowania naszych przestrzeni nowymi elementami, które będą oczywiście przeznaczone dla mieszkańców, bo biblioteka to nie tylko przyjście, wypożyczenie książki i potem jej zwrócenie, ale tak jak podkreślałam wiele razy, to jest miejsce, do którego można przyjść, spokojnie usiąść, pracować, pisać pracę naukową. czytać prasę, pograć w gry planszowe i to naprawdę może być dłużej niż tylko wyjście i wypożyczenie danego zbioru bibliotecznego. Na pewno będziemy się starać tworzyć nową ofertę edukacyjną dla grup zorganizowanych ze szkół stalowowolskich. Co roku taką przygotowujemy i co roku taką modyfikujemy, ponieważ widzimy, które tematy są bardziej oblegane, gdzie jest większe zainteresowanie. Na pewno będziemy kontynuować zajęcia z elementami biblioterapii, zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi, bo takowe też prowadzimy w

0: W rodzinnym domu Senior Plus w Stalowej Woli, w Domu Pomocy Społecznej, więc na pewno te wszystkie działania będą kontynuowane, bo uważamy, że są one bardzo potrzebne. Jeśli chodzi o zbiory, mogę zapewnić, że będą to nowości wydawnicze, będą to książki polecane przez czytelników, będą uzupełniane serie, sagi, a więc wszystkie te książki, których akcja dzieje się w iluś tomach, bo o to też bardzo często mamy zapytania czytelników, czy jeżeli jest to seria, czy książki będą uzupełniane. Tak, będą uzupełniane, tak, aby od początku do końca dana historia była poznana przez czytelnika.
1: No i już tak rzutem na taśmę zapytam o nadchodzące wakacje. Co właśnie Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli przygotowała dla małych i dużych czytelników?
0: W tym roku zmieniliśmy formułę wakacji w bibliotece. Nie będą to zajęcia codzienne na zapisy, jak do tej pory było, tylko będziemy organizować raz w tygodniu piknik rodzinny dla naszych czytelników, a więc mogą przyjść w zasadzie całe rodziny. Każdy piknik będzie poświęcony innej literaturze, inspirowanej kolorami. Także bardzo serdecznie zapraszamy, bo literatury dziecięcej będzie bardzo dużo. Będą zabawy animacyjne, sensoryczne, gry i widzimy tą taką potrzebę spędzania czasu z rodziną w bibliotece i tych dzieci najmłodszych. One też chciałyby w takiej zorganizowanej grupie móc skorzystać z różnych atrakcji i to będzie taka dobra okazja. W każdym tygodniu jeden piknik, zapraszamy całe rodziny, dziadków. Mamy nadzieję, że to, co przygotowaliśmy, będzie ciekawe i atrakcyjne, a na pewno mogę zapewnić, że każdy piknik będzie opierał się też na literaturze, bo wiem, że są osoby, rodzice coraz częściej mówią o tym, że zabawy, gdzie literatura jest jednym z aspektów takich spotkań, to jest to, czego szukają dla swoich dzieci.
1: No i już tak podsumowując, jak zachęciłaby Pani mieszkańców, czy to Stalowej Woli, czy powiatu stalowowolskiego, albo okolicznych, do odwiedzenia Miejskiej Biblioteki i jej innych lokalizacji, które może mogłaby tu Pani przypomnieć?
0: Zachęcam bardzo serdecznie do skorzystania z całej oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, zarówno Biblioteki Głównej, o której mogliśmy dużo już porozmawiać, prawda, ale również naszych filii zlokalizowanych na terenie miasta. Jest to filia numer 1 przy ulicy Staszica, jest to również filia numer 2 na ulicy Siedlanowskiego, filia numer 3 w Rozwadowie i filia numer 5 na osiedlu Hutnik. Każda z tych bibliotek posiada nowości wydawnicze. Zapewniam, że nie tylko Biblioteka Główna, ale wszystkie nasze placówki są zaopatrzone w atrakcyjny księgozbiór. Można by powiedzieć, że konsultowany z czytelnikami, a więc jest to, co czytelnicy chcieliby przeczytać, ale też czekamy na nowe propozycje, na to, co by widzieli w bibliotece, też jakie działanie. Każda z naszych placówek przygotowuje ofertę i edukacyjną, i kulturalną, a więc serdecznie zachęcam do skorzystania z tego, co dla Państwa przygotowaliśmy, ale też jesteśmy na to otwarci, co by Państwo chcieli robić w bibliotece, co by Państwo chcieli tworzyć w bibliotece i jesteśmy otwarci na takie sugestie.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
3: Z niewielkiej, wędrującej instytucji bez stałej siedziby stała się nowoczesna, wielofunkcyjnym centrum kultury. Mowa o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku. Dziś to nie tylko miejsce wypożyczania książek, ale także przestrzeń spotkań, edukacji i aktywności dla różnych grup wiekowych, od dzieci po seniorów. O nowej siedzibie, bogatej ofercie edukacyjnej i planach na przyszłość opowiedziała mi pani Iwona Nemeczek, dyrektor Niżańskiej Biblioteki Miejskiej.
1: Kiedy powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku i jak wyglądały jej początki?
4: Początki biblioteki sięgają roku 1947. Biblioteka była na początku bardzo małą jednostką, posiadała tylko jeden oddział, była przenoszona z miejsca na miejsce, nie miała swojej stałej siedziby, była między innymi w szkole podstawowej numer 1, w dawnej siedzibie WKU, najdłużej była na ulicy Kościuszki, gdzie w tej chwili

0: mieści się Centrum Historii i Tradycji. Przez ostatnie 8 lat biblioteka stacjonowała w Szkole Podstawowej nr 5 na ulicy Tysiąclecia w piwnicach tej szkoły. Na ulicy Tysiąclecia biblioteka mieściła się do dnia 14 lutego 2026 roku. Od 20 kwietnia 2026 roku jest dostępna dla czytelników na ulicy 3 Maja. Jest to dawny budynek opieki społecznej.
1: No to może teraz coś o organizacji tego nowego miejsca. Co można tutaj znaleźć, co widzi czytelnik, kiedy wchodzi do biblioteki?
0: Czytelnik, wchodząc do biblioteki, na parterze ma do dyspozycji salę wystawienniczą, wypożyczalnię dla dorosłych oraz czytelnię dla dorosłych. W czytelni dla dorosłych znajduje się strefa seniora, miejsce do korzystania z komputerów, do samodzielnej pracy, dwie budki akustyczne, z których bardzo chętnie teraz korzysta młodzież, ale mamy nadzieję, że inni też będą. Jest to bardzo fajne miejsce. Nikt nie przeszkadza, można się skupić i pracować. Pierwsze piętro to już jest oddział dla dzieci, który składa się z dwóch części. Oddziału dziecięcego i strefy młodzieżowej. W oddziale dla dzieci jest ścianka wspinaczkowa, stoliki, zabawki, gry, różnego rodzaju siedziska. Podobnie jest w strefie młodzieżowej, tam dodatkowo oprócz strefy gier planszowych jest też strefa gier PlayStation. No i coś, co cieszy się bardzo dużym powodzeniem, hamak. Mieszczą się na nim nawet 3 osoby, które równocześnie mogą czytać. Mamy też bardzo dużą salę konferencyjną. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby z niej skorzystać, oraz salę edukacyjno-multimedialną i oddział czytelni multimedialnej. Tam są zbiory typu audiobooki, filmy, muzyka. Można też oczywiście korzystać z tego na miejscu i wypożyczyć do domu. Drugie piętro to już administracja i rzecz, która zachwyca chyba wszystkich, w Nisku taras. W okresie letnim będzie można tam siedzieć, czytać. Będziemy też organizować tam różnego rodzaju spotkania autorskie albo z ciekawymi ludźmi.
1: Z tego, co tutaj zdążyłam się zorientować podczas zwiedzania nowej siedziby Miejskiej Biblioteki, to można tutaj czytać książki uprawiając sport.
0: Oczywiście można. Mamy rowerki stacjonarne przystosowane do biurek. Czytelnik może sobie czytać książkę, oglądać film i równocześnie ćwiczyć. Mamy też taką ciekawostkę w postaci pokoju krzyku. Tam znajduje się ogromny worek treningowy, rękawice. Można się odstresować w tym pokoju.
1: Można krzyczeć?
0: Można krzyczeć, nie słychać na zewnątrz. Nikomu się nie przeszkadza.
1: Przechodząc do takiego podsumowania takiej organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku, chciałabym zapytać o to, czy Miejska Biblioteka ma może filię w innych miejscowościach.

0: Bardzo chętnie organizują różnorodne zajęcia. W Nowosielcu najczęściej korzystamy z uprzejmości Koła Gospodyń Wiejskich i robimy kursy kulinarne. Bardzo często odwiedzał nas pan Jerzy Nogal. Panie poznały dużo przepisów nowych, ciekawych, szybkich i tanich. W Zarzeczu jesteśmy bardziej nastawieni na dzieci i młodzież, ponieważ jest tam też świetlica profilaktyczna i staramy się robić dla nich zajęcia związane z tradycją, ale także zajęcia manualne, rozwijające i oczywiście na bazie książki.
1: A jeszcze tak wracając do tych zajęć kulinarnych, to kiedyś, nie wiem czy teraz, na stronie biblioteki można było znaleźć taką niewielką książkę z przepisami.
0: Tak, ta książka jest w dalszym ciągu na stronie, to są nasze niżańskie smaki. Są tam przepisy naszych pań bibliotekarek oraz czytelniczek, które zgodziły się udostępnić.
1: Z tego co pamiętam, to przy naszej ostatniej rozmowie mówiłyśmy chyba o smalczyku.
0: Tak, smalczyk był bardzo dobry, ale robimy też takie imprezy cykliczne, właśnie posiłkując się książką, bo biblioteka to jest głównie książka, a więc były już smaki literatury, były też smaki filmu. To są takie pogadanki. Odnosimy się w nich właśnie do jakichś utworów literackich i do tego przygotowujemy poczęstunek, na przykład magdalenki, ewentualnie coś z Wiedźmina.
1: No to tutaj rozmawiałyśmy sobie o takiej ofercie edukacyjnej w filii miejskiej biblioteki, a teraz przejdźmy do tego, co oferuje Biblioteka Główna, czyli główna siedziba w Nisku.
0: Mamy zajęcia literackie dla osób starszych. Są to tak zwane dyskusyjne kluby książki. U nas działają dwa kluby. Klub, który zajmuje się ogólnie literaturą i taki wyspecjalizowany dyskusyjny klub książki kryminalnej.
1: Kiedy odbywają się te zajęcia? Czy to dla tego ogólnego klubu książki i tego klubu książki kryminalnej?
0: Zajęcia odbywają się po umówieniu się członków klubu. Oczywiście zapraszamy, każdy nowy jest mile widziany. Informacje wcześniej zamieszczamy na naszej stronie i na Facebooku. Udział w klubie jest bezpłatny. Można przychodzić na każde spotkanie, można przychodzić tylko i wyłącznie na wybrane, jeżeli jest to omawiana pozycja, którą jest ktoś żywotnie zainteresowany. Ponadto oprócz takich literackich rzeczy, czyli to, co robi każda biblioteka, spotkania z autorami, konkursy literackie, plastyczne, mamy też dwa kluby rękodzieła. Jeden jest dla dorosłych. Tutaj przychodzą sobie panie, siadają przy kawce, wymieniają się wzorami, udzielają sobie rad, co najlepiej wydziergać, a jaki jest teraz modny kolor i tym podobne rzeczy. Oraz drugi dla maluchów, który się cieszy dużym powodzeniem, jest to klub młodego rękodzielnika. Tutaj przychodzą dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Jest scrapbooking, dekupaż, ale nawet tak proste rzeczy jak przyszywanie guzika.
1: Czyli uczą się też takich przydatnych, praktycznych umiejętności w życiu. Domyślam się, że podczas tych zajęć właśnie klubów rękodzielniczych też pewnie są wykonywane jakieś takie może okolicznościowe dzieła sztuki.
0: Oczywiście, że tak. Zawsze przed każdymi świętami dzieci robią sobie stroiki, kartki. Przed każdym świętem babci, dziadka, mamy. Tym klubem zajmuje się pani Alicja, która ukończyła akurat szkołę artystyczną, więc jest w tym kierunku bardzo dobrze przygotowana i naprawdę wymyśla dla tych dzieci przepiękne zajęcia.
1: Czyli tutaj mamy kluby funkcjonujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku, ale skoro budynek, w którym się znajdujemy, jest tak ogromny i wielopiętrowy, to zapewne każdy z tych klubów ma swój własny kącik.
0: Oczywiście, że tak. Ponadto w naszych progach gościmy też Towarzystwo Ziemi Niżańskiej. Są to miłośnicy historii Niska, mają spotkania u nas minimum raz w tygodniu.
1: A jeśli chodzi o te kluby, o których pani wspominała, to gdzie właśnie znajdują się ich miejscówki, że tak powiem?
0: W sali edukacyjnej dla młodzieży, to jest klub młodego rękodzielnika, natomiast klub rękodzieła artystycznego na dole w czytelni.
1: Kolejnym obszarem działalności biblioteki są niewątpliwie jego zbiory. Które właśnie rodzaje zbiorów cieszą się taką największą popularnością wśród czytelników? Takie klasyczne książki, czy może coś innego?
0: W obecnej chwili największą popularność zdobywają kryminały, oraz polska literatura

0: obyczajowa. Dla kobiet i kryminały polskie. Zagraniczne czytają się mniej. Także zmieniły się troszeczkę trendy, natomiast u dzieci to wiadomo, te dla maluszków sensoryczne bajeczki są ciągle w ruchu, bo są przepiękne, uczą też dzieci, edukują. Czyta się także fantastyka, ale też w zdecydowanie mniejszym stopniu niż kiedyś. Natomiast mamy też fanów literatury popularnej, którzy najczęściej sięgają chyba po psychologię. Ewentualnie historie. Od czasu do czasu przychodzą też miłośnicy tutaj regionalnej historii i udostępniamy wtedy zbiory z naszego regionu, województwa. Ponadto w zbiorach biblioteki mamy gry planszowe, puzzle, wypożyczamy do domu, ewentualnie można sobie skorzystać z tego na miejscu, przyjść grupką, pograć. Mamy ku temu przeznaczone miejsce, stoliki.
1: Czyli to można nazwać taką strefą gier planszowych.
0: Tak, to jest strefa gier planszowych. Mamy też PlayStation, niestety nie wypożyczamy, ale wypożyczamy filmy, audiobooki.
1: Jest też miejsce, z tego co widziałam, żeby też przyjść, popracować w grupach, na przykład dzieciaki, kiedy mają jakieś projekty szkolne.
0: Tak, mamy do tego celu specjalnie przeznaczone miejsca, wygodne siedziska, stoliki, komputery, drukarki, skanery, po prostu wszystko, czego potrzeba.
1: A nawet hamak i klimatyzowane pomieszczenie dla ludzi, którzy nie przepadają za upałami.
0: To jest niezaprzeczalny plus biblioteki.
1: Czyli tak, czyli tutaj mówiłyśmy sobie o książkach i o pozycjach, które najlepiej się czytają. Chociaż w sumie mam tak przy okazji takie pytanie, bo teraz jest bardzo modne takie zdrowe odżywianie, są popularne takie nowinki właśnie w odżywianiu, czy tam właśnie w takim zdrowym stylu życia. A czy to też przekłada się na właśnie taką wypożyczalność takich właśnie poradników?
0: Tak, bardzo dużo takich poradników kupujemy też specjalnie na zamówienie dla czytelniczek. Dużą popularnością cieszą się książki Agnieszki Maciąg o zdrowym życiu. Organizujemy też od czasu do czasu spotkania z dietetykiem. Tutaj mogą sobie przyjść mieszkańcy zainteresowani zdrowym odżywianiem. Ostatnio miałyśmy z kolei spotkanie o ziołach.
1: Czyli zdrowe żywienie, zdrowy styl życia też jest tutaj obecny. Dobrze, czyli tutaj tak, mamy książki, mamy poradniki, mamy gry planszowe. A czy biblioteka posiada również zbiory cyfrowe?
0: Mamy tylko dostęp do platformy Legini na podstawie wykupionych kodów. Natomiast ze zbiorów cyfrowych korzystamy tylko i wyłącznie z Akademiki. To są zbiory naukowe. W tej chwili, z tego co orientuję się, biblioteka w Kolbuszowej stara się stworzyć takie konsorcjum, w które weszłyby wszystkie biblioteki województwa podkarpackiego i moglibyśmy się po prostu wymieniać zbiorami elektronicznymi. Ale oczywiście u nas można wypożyczyć sobie czytniki, w które są wgrane książki. Ewentualnie można pożyczyć czytak, to jest dla osób niedowidzących albo niewidzących, w których też jest dostęp do w tej chwili chyba 9000 pozycji.
1: A skoro już mowa o takich czytnikach i takich bardziej nowoczesnych urządzeniach, to z tego co widziałam, to macie tutaj takie pulpity, gdzie chyba można zamawiać książki.
0: To są stanowiska do samodzielnego zwracania i wypożyczania książek. Można też przez nie zamawiać, ale można też zamawiać sobie książki spokojnie, komfortowo z domu przez Szukaj Książkę i można je odbierać też albo w bibliotece, albo w książkomacie.
1: Kolejnym tematem, który chciałabym teraz poruszyć, są wydarzenia cykliczne, które tworzą taki, można powiedzieć, stały rytm działalności biblioteki. No i właśnie, które wydarzenia cykliczne stanowią taki stały element kalendarza biblioteki?
0: Na pewno Tydzień Bibliotek, który rozpoczyna się zawsze 8 maja i kończy się 15.
1: I to są takie ramy nieprzekraczalne?
0: Nieprzekraczalne. Narodowe Czytanie, które odbywa się zawsze w pierwszy weekend, w pierwszą sobotę września. No i oczywiście Dzień Książki, bardzo często Dzień Psa. Też robimy różnego rodzaju zajęcia.
1: A skoro już mowa o psach, to widziałam tutaj takie maleńkie legowiska.
0: Tak, zapraszamy wszystkich ze swoimi pupilami. Psy są mile widziane, kotki również.
1: Miseczki z wodą czekają.
0: Tak, za zachowanie zwierzęcia odpowiedzialny jest właściciel.
1: A wracając jeszcze do tych wydarzeń, to co mogłaby jeszcze pani do tej listy dodać?
0: Oczywiście robimy zawsze zajęcia w okresie wakacyjnym i feryjnym dla dzieci. Ponadto staramy się obchodzić takie święta popkulturalne typu walentynki,

0: Pięcie wiosny i topienie marzanny, czy też noc świętojańska, puszczenie wianków, tego rodzaju rzeczy.
1: A jakie wydarzenie nazwałaby Pani taką wizytówką Miejskiej Biblioteki w Nisku?
0: Chyba niżeńskie dyktando.
1: Wspominała Pani wcześniej także o spotkaniach autorskich. Czy to są takie jednorazowe spotkania?

0: Gdańska, Puszczenie Wianków, tego rodzaju rzeczy.
1: A jakie wydarzenie nazwałaby Pani taką wizytówką Miejskiej Biblioteki w Nisku?
0: Chyba Niżeński Dyktando.
1: Wspominała Pani wcześniej także o spotkaniach autorskich. Czy to są takie jednorazowe spotkania?
0: Niżeński Dyktando.
1: Wspominała Pani wcześniej także o spotkaniach autorskich. Czy to są takie jednorazowe spotkania?

0: Pan Tomek jest zapalonym alpinistą, sportowcem, kiedyś grał w siatkówkę i koszykówkę chyba też.
1: Czyli zapraszacie takich autorów tutaj z okolic Niska, czy również z innych części Polski?
0: Zapraszamy różnych. Oczywiście chcemy promować jak najbardziej tutaj naszych lokalnych mieszkańców. Natomiast gościmy też autorów z sławy ogólnopolskiej. Na przykład Jędrzej Pasierski, Jakub Ćwiek, Wojciech Chmielarz. No, byli u nas różni panowie i panie też.
1: Jednym słowem zachęcamy do obserwowania strony facebookowej czy strony internetowej biblioteki po nowości. A skoro już mówimy o nowościach, to może przejdźmy do planów takich na przyszłość. Jakie są właśnie marzenia nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku? Bo kiedy ostatnio rozmawiałyśmy, to wtedy to było otwarcie nowej siedziby. A teraz jakie są marzenia wasze?
0: Na pewno naszym marzeniem jest to, żeby to miejsce żyło. Chcielibyśmy sobie wychować przyszłe pokolenie czytelników. Dlatego od września ruszymy już z akcją dla maluchów. W każdą sobotę będą zajęcia dla małych dzieci. No nie powiem, że jednomiesięcznych, ale już od takich półrocznych do trzylatków. Będziemy się z nimi bawić w różnego rodzaju gry, zabawy. Wszystko w oparciu o książkę sensoryczną. Pozwolimy im poznawać świat, swoje uczucia. Będziemy też robić zajęcia z psychologiem. I tutaj będziemy zapraszać nie tylko młodzież, dzieci, ale też rodziców, zwłaszcza rodziców nastolatków.
1: To będą takie spotkania odpłatne?
0: U nas zajęcia wszystkie są bezpłatne, dlatego że chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy mieli równe szanse w uczestnictwie w kulturze.
1: Co powiedziałaby pani osobom, które nie były jeszcze w Miejskiej Bibliotece, a może chciałyby przyjść, albo się zastanawiają i jeszcze nie wiedzą?
0: Serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nasz personel będzie się starał zadowolić każdego czytelnika, pomóc, oprowadzić i znaleźć jakąś formę aktywności dla siebie.
1: Jeszcze takie szybkie pytanko na koniec. W jakich godzinach i w które dni biblioteka jest otwarta?
0: Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, w soboty od 10 do 14. Czasami oczywiście robimy wydarzenia i po godzinie 18, ale to już proszę patrzeć na afiszach.
2: Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli to miejsce, które tętni życiem i energią osób starszych, choć nie tylko. O początkach działalności CAS oraz o misji i wartościach, które przyświecają jego pracy, rozmawiałam z dyrektorem tej placówki, panią Bogną Latawiec.
3: Pomysł na to, żeby Centrum Aktywności Seniora powstało, ewaluował bardzo długo. Przez lata toczyły się rozmowy w różnych gronach i w środowisku, które zajmowało się Uniwersytetem Trzeciego Wieku, i w Miejskim Domu Kultury, i oczywiście w Urzędzie Miasta, i w poszczególnych grupach, które pracowały z seniorami lub na rzecz seniorów. Mam tu na myśli i stowarzyszenia, i kluby, które gdzieś sobie działały na terenie miasta, ale zawsze w takich miejscach, gdzie po prostu nie miały warunków. Albo to było gdzieś kątem przy Domu Kultury, albo w jakichś piwnicach, więc wszystkim w mieście zależało na tym, żeby znaleźć wspólne miejsce, dostosowane i godne tego, żeby seniorzy mogli w tym miejscu ten swój piękny czas emerytury spędzać tak, jak pragną najbardziej. A prezydent też niejednokrotnie podkreśla, że chciał podziękować w ten sposób naszym stalowolskim seniorom, bo to oni budowali nasze miasto. Po tych wielu dyskusjach, oczywiście nieformalnych, doczekaliśmy się czasu, kiedy w Stalowej Woli została powołana Miejska Rada Seniorów. Dopiero ten organ mógł tak naprawdę oficjalnie zwrócić się z prośbą do radnych miejskich o to, żeby takie miejsce dla seniorów stworzyć. No i to się udało. To się udało. W 2019 roku została powołana inicjatywa. W 2021 już budynek został oddany do dyspozycji. Mieścimy się przy alejach Jana Pawła II 10. Zajmujemy górną część budynku Centrum 4. Posiadamy do dyspozycji 1000 metrów kwadratowych. Jest to fantastyczna przestrzeń, nowoczesna infrastruktura dostosowana do potrzeb osób starszych, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Fantastycznie zaprojektowana. Mamy do dyspozycji sale wykładowe, mamy do dyspozycji sale gimnastyczne, sale komputerową, salę, w której różnego typu organizacje seniorskie mogą odbywać i dyżury, i działania wewnętrzne.

0: mieści się u nas również kawiarnia i taras, na który serdecznie zapraszamy.
1: Jak wyglądały pierwsze miesiące działalności? Czy łatwo było zachęcić seniorów do przyjścia do centrum, do udziału w zajęciach?
0: W naszym przypadku tak, ponieważ, tak jak wcześniej mówiłam, te działania się toczyły latami. Wszyscy czekaliśmy na to, żeby to miejsce zostało otwarte i żeby każdy mógł z niego korzystać. A myślę, że też warto podkreślić fakt, że sam czas powstawania budynku, sam czas powstawania tego miejsca był konsultowany już przez seniorów, głównie tych, którzy oczywiście pracowali w Miejskiej Radzie Seniora, ale takie konsultacje były również oczywiście prowadzone też wśród innych grup seniorskich i cały ten projekt, z którego teraz korzystamy, on już był wcześniej, jak to określić, badany przez seniorów. To oni zdecydowali, ile chcą sal wykładowych, ile chcą sal gimnastycznych. To oni zdecydowali, nie wspomniałam wcześniej o tym, że chcą salę kulinarną i to oni mieli wpływ na to, co tam powstało. Więc tak, wszyscy czekali z niecierpliwością. Trudne było chyba to, żeby mentalnie zrozumieć, że wszyscy będziemy razem zajmować jeden budynek i każdy klub, który do tej pory na co dzień miał swoją przestrzeń, swoje przysłowiowe szafy, swoje przysłowiowe przestrzenie, nie wiem, na dokumenty, na rzeczy takie potrzebne do swojej działalności, musiał się z tym rozstać i wejść do pustego budynku
1: i współdzielić tę przestrzeń.
0: Więc to było chyba mentalnie najtrudniejsze, żeby wszystkich tego nauczyć, ale to tak naprawdę dość szybko, bardzo sprawnie się udało. W tym momencie działamy na zupełnie innych zasadach, ale myślę, że takich, które zostały zaakceptowane przez seniorów.
1: Jak wspomina Pani moment otwarcia centrum? Wcześniej wspominała Pani, że to było w 2021 roku, czyli chyba jeszcze w czasach koronawirusa.
0: No muszę powiedzieć, że faktycznie otworzyliśmy bardzo trudny start, ale też taka olbrzymia niecierpliwość i chęć wyjścia z domu, więc nasz początek był głośny, huczny i radosny, ponieważ wszyscy już uznaliśmy, że możemy już wyjść, możemy już się cieszyć, możemy się spotykać. Otworzyliśmy Centrum Aktywności Seniora uroczystą sesją Miejskiej Rady Seniora, podczas oczywiście której był pan prezydent Lucjusz Nadbereżny i uroczyście tego faktu dokonał, po czym zaczęliśmy codzienną działalność. Oczywiście, że jeszcze w tych trudnych czasach, jeszcze troszkę mieliśmy na uwadze to, żeby nie kumulować bardzo dużych ilości osób w jednym miejscu, więc te zajęcia dzieliliśmy na odpowiednie godziny, robiliśmy oczywiście przerwy i próbowaliśmy się dostosować do wtedy panujących warunków, ale tak, była olbrzymia radość, była chęć przychodzenia i oczywiście od razu olbrzymie zainteresowanie seniorów.
1: No właśnie, jak to jest? Czy Centrum Aktywności Seniora to jest tylko dla osób tak 60+, czy młodsze osoby też można tam znaleźć?
0: Bardzo się cieszę i dziękuję za to pytanie. Koncepcja działania, którą tworzyłam przed otworzeniem tego centrum, bo miałam przyjemność też uczestniczyć już w przygotowaniach do tego wydarzenia i już wiedziałam, że może się zdarzyć tak, że moja koncepcja działania tego miejsca spotka się z akceptacją osób, które decydowały o tym, kto tym miejscem się zajmie. I nie ukrywam, że jak tworzyłam ten plan na to działanie, to z góry założyłam, że to nie może być miejsce tylko dla seniorów, bo nie chcemy stworzyć takiego przysłowiowego, brzydkiego słowa użyję, getta, bo to nie o to chodzi. Seniorzy są częścią naszej społeczności i absolutnie nie różnią się w żaden sposób od innych naszych etapów w życiu. Po prostu mają w tym momencie więcej czasu dla siebie i cieszą się już, czym mogą się cieszyć. I z góry założyłam, że to musi być miejsce, które będzie otwarte i dla seniorów, i dla młodzieży, dla dzieci i tak naprawdę na to liczyłam. W tym momencie organizujemy bardzo dużo spotkań, które dzieją się w połączeniu, głównie z przedszkolami, bo jest najprościej, bo przedszkolaki są zawsze zainteresowane naszymi propozycjami, głównie kulinarnymi, a takowe działania prowadzimy, ale też zapraszamy do naszych działań młodzież z liceów, współpracujemy z wyższymi szkołami, mamy patronat uczelni Uniwersytetu Rzeszowskiego, więc mnóstwo rzeczy łączymy, mimo tego, że nosimy nazwę Centrum Aktywności Seniora i to może w jakiś sposób nakierowywać, to chcemy każdą naszą działalnością udowadniać, że tak nie jest. Poza tym w naszych murach, jak już wspominałam, mieści się kawiarnia. Kawiarnia jest zupełnie komercyjna. Każdy może z niej skorzystać, każdy może przyjść, każdy może napić się kawy, zjeść przepyszne domowe ciastko, a przede wszystkim skorzystać z tego tarasu, który też w okresie letnim jest po prostu przepiękny.
1: Jak tak Pani słucham, to przypomina

0: Przypomina mi się rozmowa, którą miałam z panią Anną Maciuch, która właśnie jest ze Stalowo-Wolskiego Centrum Aktywności Lokalnej i właśnie to Centrum Aktywności Seniora trochę mi przypomina te takie centra aktywności lokalnej, które mamy już 3 w Stalowej Woli.
1: Bardzo podobnie działamy. Z panią Anią Maciuch miałam przyjemność pracować w Miejskim Domu Kultury przez długie lata, więc może też z tego wynika nasze podejście do działania, bo mamy wspólne korzenie i myślę, że zdarza nam się podobnie myśleć, więc tak. Tamte są skierowane głównie do młodzieży i poprzez młodzież do innych części naszej społeczności, a my z kolei wychodzimy od seniorów, ale nie zamykamy się, broń Boże, na żadnych innych.
0: Jak zdefiniowałaby pani misję Centrum Aktywności Seniora?
1: Główną misją Centrum Aktywności Seniora jest zrzeszanie seniorów, zrzeszonych i niezrzeszonych, utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji fizycznej i psychicznej, w jak najlepszym stanie i w dobrostanie oraz wzajemnie szacunku międzypokoleniowym.
0: No tak, no wcześniej mówiłyśmy, nie, że to jest miejsce, które nie zamyka się tylko na seniorów, ale też otwiera na młodsze grupy wiekowe, na
1: młodzież. Jak najbardziej. Seniorzy bardzo mocno korzystają z energii młodzieży, za to fantastycznie i z, myślę, że nieukrywaną przyjemnością dzielą się swoim doświadczeniem, swoją kreatywnością. I po prostu widać po nich, że chcą dawać jak najwięcej od siebie.
0: Co według pani wyróżnia Centrum Aktywności Seniora spośród innych instytucji tego typu?
1: I to też jest fantastyczne pytanie, ponieważ tak naprawdę jesteśmy jedyną tego typu instytucją w województwie podkarpackim.
0: Nie tylko w Stalowej?
1: Zdecydowanie nie tylko w Stalowej. Tutaj śmiało mogę powiedzieć, że w województwie podkarpackim nie ma takiej jednostki. Jesteśmy jednostką budżetową miasta, powołaną przez Radę Miasta, finansowaną z budżetu gminy i miasta Stalowa Wola.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
4: Sport w naszym mieście.
2: Wysokie Góry traktuje jako przestrzeń przekraczania własnych granic, ale też ucieczkę od codzienności i sposób na porządkowanie myśli. Często powtarzam, że buty same nie chodzą, co znalazło swoje odzwierciedlenie w jego książce opisującej dalekie podróże. Już teraz zapraszam was do wysłuchania mojej rozmowy z Tomaszem Oleksakiem, alpinistą z Niska.
0: Myślę, że nie będę oryginalna, jeśli zapytam pana na sam początek, jak to się stało, że zainteresował się pan w ogóle takimi wyprawami wysokogórskimi? Jaka była w ogóle pana pierwsza taka wyprawa poważna w Wysokie Góry?
5: To może zanim powiem o poważnych, to powiem o niepoważnych, jeśli można. Ja miałem 12 lat, byłem na obozie harcerskim, moja mama była w kadrze, w Gorcach, 30 kilometrów po górach. Mając lat 12, cierpiałem, pakałem, złorzeczyłem na tyle, na ile umiałem. Wtedy odechciało mi się gór na bardzo długo. No jest to taka rzecz, że na przykład nie wolno czytać Żeromskiego mając lat 15, bo się go nie lubi już potem zupełnie do końca i się po niego nie sięgnie. Mając lat 18 pojechałem z Resowią na obóz kondycyjny do Zakopanego z moją drużyną siatkarską i tam Nosal, Kasprowy Wierch, Giewont, co drugi dzień i wszystko biegiem. Z Zakopanego biegiem nie, tam, że sobie chodzimy, wchodzimy, podziwiamy, tylko po prostu ładujemy mięśnie i wszystko trzeba było tam sobie wybiegać. A potem oczywiście życie, praca, rodzina, dom, wszystkie te inne sprawy, które nie pozwalały na rozwijanie jakichś zainteresowań tak za bardzo. Aż na emeryturze zrobiła się taka spora przestrzeń czasowa i pojechałem na Tubkar, na 4000, najwyższy szczyt Maroka, najwyższy szczyt Afryki Północnej i pojechałem w zimie. Z tej perspektywy ktoś może powiedzieć, ale Tubkar, co tam, insta górka, jakoś trekkingowe wejście generalnie, można sobie tylko raczki ubrać i kijki i idziemy. Zgadza się, ale na pierwszy raz to było coś fajnego i to było wejście zimowe i to też było coś fajnego. Wróciłem po 6 latach tam i uważam, że wejście zimowe na Tubkar jest bardzo fajnym, ciekawym, wymagającym startem.
0: Czyli od tych czasów, powiedzmy nastoletnich, miał pan po prostu przerwę w takim

0: Takim wspinaniu się w wysokie góry. A co pan właśnie wtedy robił? Czym pan się zajmował?
1: No ja grałem w siatkówkę, też jeśli chodzi o sport. Grałem w Resowi, potem w Gwardii Szczytno i koniec lat 80. to można sobie pokojarzyć, że to praca w niebieskim mundurze pchnęła mnie do tego klubu i w tamte rejony, więc prawie 30 lat byłem policjantem. Ale w międzyczasie grałem jeszcze w siatkówkę w Orkanie tutaj w Nisku, na B-klasowych boiskach w piłkę nożną. Cały czas byłem aktywny sportowo. Nie odpuszczałem sobie, tylko to była taka, że tak powiem, już bardziej zabawa, amatorka. Niemniej ten gen sportowy non-stop, że tak powiem, we mnie siedział. No i tak to się potoczyło.
0: Czyli tak, po tych takich pierwszych wyprawach w góry, jeszcze w takich czasach, powiedzmy, nastoletnich, cały czas był pan aktywny fizycznie, aktywny sportowo, a kiedy właśnie zdecydował się pan na to, żeby z aktywności takiej sportowej po pracy, zdecydował się pan, że właśnie te góry będą takim stylem życia?
1: No tak, po przejściu na emeryturę zrobiła mi się naprawdę spora przestrzeń życiowo-czasowa. Dziecko na studiach, żona w pracy, ja zostaję, to powiem, sam. Ile razy można kosić trawnik, ile razy można odśnieżać i tak dalej. Wiadomo, wszystkie rzeczy domowe się spełnia, ale ja nigdy nie chciałem, że tak powiem, wieść tego sobie takiego życia, którego nikomu nie odmawiam. Tego zwykłego, szarego, żeby pójść do Biedronki, skosić trawnik i robić zakupy i tak dalej od początku do końca. Ja cały czas byłem ciekawy świata. Ciekawość świata, mój kościół, mój meczet, moja synagoga, to po prostu we mnie się działo i szukałem oferty na wyprawę. Ze Stalowej Woli kolega zrobił takie wyprawy na ten Tupra i z nim pojechałem, tam miał kilka jakichś tam rzeczy do wyboru, ale tu patrzę, jest fajne wyzwanie. Ja jestem młody, silny, biegam, czterotysięcznik, jeszcze Afryka, w Afryce jeszcze nie byłem, w bardzo wielu już krajach byłem, a w Afryce mi się nie zdarzyło, no więc dobra, no to ten Tupkal. No i na Tupkalu było tak, że jest to, co ja bardzo lubię, jest potężny wysiłek, jest nagroda, jak się stanie na szczycie, jest to uczucie spełnienia i zmęczę się niesamowicie, mam sukces, a potem wracam, wykąpię się i jestem nowym człowiekiem i w tym momencie absolutnie jestem spełniony. Zobaczyłem, że jak najbardziej jest to temat dla mnie.
0: Czy to jest też troszkę tak, że oprócz tej ciekawości właśnie do wychodzenia w takie wysokie góry popycha pana taka chęć przekraczania własnych granic?
1: Na pewno tak. To pytanie jest naprawdę takie wielowątkowe, bo na tą chęć chodzenia w góry nie jest tylko to, że ja sobie odhaczam kolejne szczyty, nie jest tylko to, że ja podróżuję, nie jest tylko to, że ja udowodnię sobie, bo tylko sobie, że jeszcze potrafię wejść na 5000 czy na inną górę przy złej pogodzie, przy trudnościach technicznych. Wszystko razem składa się na to, że ja to lubię. Natomiast odżegnuję się od słowa pasja, bo tak naprawdę z pozycji mojej, już prawie 60-letniego człowieka, mogę powiedzieć, że pasją to jest życie, pasją powinna być rodzina i pasją może być codzienność wszystkich czynności, które przeżywamy w zdrowiu. To, co robię, ja to bardzo lubię, ale nie chcę nazywać pasją. No to będę kiedyś pasją oznaczała cierpienie, to tym bardziej jeszcze. Ja nie cierpię.
0: W rozmowie z innym wspinaczem usłyszałam coś takiego, że ta wspinaczka wysokogórska właśnie nie jest pasją, tylko takim oderwaniem od rzeczywistości.
1: Zgodziłbym się tutaj i myślę, że rozumiem tego człowieka, o czym on mówi i mogę dopowiedzieć, że to na pewno też jest zupełnie inna okoliczność. W Nisku nie ma gór, u nas nie ma generalnie na tym północnym Podkarpaciu gór. Wszystkie góry wysokie, które są, trzeba jechać daleko. To już jest podróżą, to już jest tą ciekawością, już jest tym oderwaniem od naszej rzeczywistości. To jeżeli ja mam tak dużo czasu na emeryturze, tym bardziej jest to dla mnie fajne, ważne, istotne.
0: Jak często właśnie organizuje albo bierze pan udział w takich wyprawach?
1: Był czas, ostatnie lata to były tak intensywne, że w miesiącu potrafiły być po dwie wyprawy robione przeze mnie. Ponieważ Korona Europy, którą w pewnym momencie zacząłem realizować, to jest

0: 46 państw i w każdym jest jakiś najwyższy szczyt. Poza tym są jeszcze inne ciekawe góry, wyprawy. Nakręcała mnie, o tak powiem, dawała mi taki fajny napęd do życia, od planu do planu, od góry do góry. Po zdobyciu 45 szczytu, bo szczytu pagórka w Kazachstanie, ponieważ w tej części europejskiej Kazachstanu ta góra ma 500 parę metrów Jurmysz i tylko Polacy tam praktycznie jeżdżą. Ona jest oznaczona biało-czerwonym polskim szelikiem kibicowskim. Troszkę zwolniłem. Ostatnio byłem na Tejdek. Tam niektórzy ajatolachowie alpinizmu, czyli ci bardzo tacy dogmatyczni, uważają, że być może tam jest najwyższy szczyt Hiszpanii, ale moim zdaniem nie, bo to już jest Afryka. Na Tejdę weszliśmy, też wejście fajne, zimowe, nocne, na wschód słońca, żeby tam zobaczyć i udało nam się to wszystko fajnie zrealizować. Zwolniłem, pisałem książkę i druga wyprawa będzie za koło polarne.
1: Czyli teraz przed panem wyprawa w niezbyt wakacyjne rejony, bym tak powiedziała, i 46 szczyt. Gdzie on się znajduje i kiedy będzie próbował pan go zdobyć?
0: Duforspitze w Szwajcarii. Jest to drugi wysokości w koronie Europy. Jeżeli Elbrus będziemy zaliczać do korony Europy, to trzeci. Techniczny szczyt w Szwajcarii. Długie przejście taką eksponowaną śnieżną granią. Trzeba iść na ubezpieczeniu. No, jest to taki wymagający, chyba najbardziej w koronie Europy szczyt i ja cały czas czekam na partnera, z którym będę mógł pójść spięty liną bez lęku.
1: To można nazwać troszkę taką ofertą matrymonialną.
0: No tak, fajnie. Nie pomyślałbym nigdy w ten sposób, akurat nie. Natomiast ja poszukuję. To nie tak intensywnie, nie tak, że się ogłaszam. Czasem się zapytam kogoś, czasem ktoś mi powie, czasem się trafi jakaś okazja, bo ktoś tam jedzie i też kilka okoliczności musi się zegrać, żeby to stało się ciałem. Powiem tak, generalnie nie powinien być to ktoś, kto ma umiejętności mniejsze ode mnie, przynajmniej równe, tak żebyśmy mieli tutaj dobrą asekurację.
1: A to jak właśnie określa pan takie umiejętności, na jakiej podstawie?
0: No to tak do końca nie jest takie oczywiste. Ludzi, których znam, którzy mogliby ze mną pójść, to oni już tam byli i już tam nie chcą iść. Nie mogę ich namówić. Natomiast wszystkich innych, tak, rozmawiamy, to wiemy, kto na jakich górach. Byłem tu, byłem tam, na takich, a w jakim miesiącu, na jakim tam, a może z kimś jeszcze taki. Tak można sobie zweryfikować, tak mniej więcej, jakie to są umiejętności tegoż człowieka.
1: Jaki jest najwyższy szczyt, który kiedykolwiek pan zdobył?
0: No, Elbrus 5642, najwyższy szczyt Rosji. Najwyższy szczyt również zaliczany przez niektórych do korony Europy i do szczytów europejskich, ponieważ są kontrowersje co do przebiegu granicy pomiędzy Europą a Azją, akurat nie w tamtym rejonie, bo faktem jest, że jeżeli poprowadzić by granicę główną granią Kaukazu, to Elbrus jest na północ, jest w tej części europejskiej. Ale utarło się to takie pierwsze dominujące, które było i funkcjonowało w bibliografii, że tam jest ta granica, no, ale wciąż ona jest umowna i Reinhold Messner, który kompletował koronę ziemi, to od niego się tak wzięło, on właśnie zakwestionował położenie tego szczytu jako szczytu azjatyckiego. I wiele osób sprzyja, że tak powiem, tej wersji. Chyba troszkę więcej nie sprzyja. Niemniej teraz, jak jest określona sytuacja geopolityczna, wiadomo jaka, w Rosji, to na Narodnają, która jest tam zapisywana na Uralu gdzieś tam, szczyt mający niecałe 2000 metrów, w ogóle nie trudny jakiś, tam nikt nie jeździ. I wszyscy, którzy chcą robić, znajdują sobie tą determinację, żeby w tym czasie pojechać, bo to naprawdę trzeba być determinowanym i wiele kotwic zerwać w sobie, to robią Elbrus. Zresztą on jest zaliczany tak czy inaczej do rozszerzonej korony ziemi. To już jest kawał fajnej góry.
1: Tutaj wspomina pan o koronie ziemi, ale wcześniej mówił pan o koronie Europy. To jest tak, że ta korona Europy to są najwyższe szczyty tutaj na naszym kontynencie?
0: Tak, ta korona Europy to jest taki projekt, który polega na zdobyciu, wejściu, osiągnięciu wszystkich najwyższych szczytów, punktów

0: państw europejskich. Państw europejskich jest 46. Tych szczytów jest kilka mniej, dlatego że na przykład wspólny szczyt najwyższy ma Albania z Macedonią Północną, on leży na granicy, jest najwyższym dla jednego i dla drugiego. Również jest uznawany za wspólny szczyt Mont Blanc dla Francji i dla Włoch. Włosi uznają Mont Blanc, tam jest granica, że to jest również ich, Francuzi tego nie uznają, ale tam nikt nie wszczyna wojen, to gdzieś od czasów napoleońskich jest jakiś problem tam graniczny. Czyli korona Europy generalnie, najwyższe punkty państw, szczyty, punkty góry państw europejskich i jest tam ich lista i według tej listy na te szczyty się wchodzi, jeździ. Mało jest bliskich, ale niektóre, tak jak Śnieżka, powiedzmy sobie, czy Klikesz na Węgrzech, można zrobić szybko.
1: Jako rozgrzewkę.
0: No tak, no to jest tak bardziej podróż, bym powiedział. Natomiast no już trzeba robić wyprawy do Islandii, na lodowiec, na te Hanadalsnykir. Ale jak już się tam jedzie, to nie tylko, żeby wejść na tą górę. Jak już się jest w tej Islandii, to jeszcze te kilka dni, żeby zobaczyć maskonury, żeby zobaczyć gejzery, żeby stanąć na płycie tektonicznej, być jedną nogą w Ameryce, a jedną w Europie, bo jest tam takie miejsce na Islandii, czyli poczuć tą egzotykę. Na wyspy Owcze to również. One są małe i można wiele rzeczy zobaczyć w ciągu 2-3 dni, ale warto, bo w te rejony się po prostu nie jeździ. I jakby nie te góry, jakby nie korona Europy,

0: pewnie w takich miejscach.
1: A jaki jest właśnie szczyt, którego zdobycie sprawiło panu taką największą satysfakcję? Albo może widok był tak piękny, że do tej pory go pan pamięta?
0: Z widokami to często był problem. Byliśmy, już przypominam teraz Andorę i Coma Pedrosę. Ludzie mają piękną perspektywę w Pirenejach, z tego zobaczyć. Tu na Hiszpanię, tutaj na Francję, tu jest Andora. No nie da rady, dlatego że jakbyśmy weszli, to otuliła nas taka potężna mgła, takie mleko, że nie zobaczyliśmy nic. I na wielu takich górach, na Grossglockner, ludzie mają, widzę zdjęcia, piękne w słońcu, prawie no 3700 tam z hakiem, fajny szczyt z elementami gdzieś tam spinaczkowymi w Alpach, w Austrii. A my wchodzimy w huraganie, a na końcu w gęstej mgle i nie widzimy nic.
1: Nie było tego szczęścia do pogody?
0: Było na Elbrusie, tam było szczęście zwielokrotnione w każdym elemencie, okupione wcześniej wieloma trudami, bo ja się tam zatrułem, ja tam nie wiem, czy nie miałem pierwszy, jedyny raz choroby wysokościowej połączonej z zatruciem, odwodniłem się nieprawdopodobnie. I generalnie to, że ja tam wszedłem, to jest w ogóle właśnie głowa. Ten ostatni odcinek już szedłem głową, ale 4 dni czekaliśmy na okienko pogodowe. Wszyscy czekali, 300 osób poszło, wiele osób nie dało rady mimo wszystko, nie mieli dobrej aklimatyzacji, przecenili siły. Jest tam taki ostatni trawers, który jest Golgotą i kasuje tych najsłabszych. Bo ona generalnie nie jest techniczna, ta góra nie jest jakoś trudna, ale ma swoją wysokość, oddycha się zupełnie inaczej. Jak się nie ma tej aklimatyzacji, to może być źle. Było słońce, przez te 4 dni doczekaliśmy się pięknego okienka pogodowego, także mogłem widzieć wszystko i jeszcze więcej.
1: Na czym właśnie polega ten proces aklimatyzacji?
0: No to trzeba przystosować organizm do coraz wyższych wysokości. Polega to mniej więcej, tak z grubsza rzecz biorąc, na to, że systematycznie, najczęściej każdego dnia przesuwamy sobie granice wyżej. Idziemy na przykład, nie wiem, jesteśmy na 3000 metrów i wychodzimy sobie 500 metrów w górę i wracamy. Te 500 metrów w górę zostaje nam w płucach pamięci tej oddechowej, mięśniowej, tak skrótowo powiem. Następnego dnia wychodzimy 1000 metrów z tych 3000, no 4000 już, prawda? Mamy te 3,5 zrobione aklimatyzacji, wychodzimy tu. To jest nasza aklimatyzacja na 4, ale wracamy sobie na 3,5, już nie na 3, tylko na 3,5 na nocleg. Krok po kroku, czyli robimy taki skoczek, wracamy, taką drabinkę, żeby przystosować organizm do rozrzedzonego powietrza, do dać się, tak powiem, mu napompować i przystosować do sytuacji. Zbyt szybkie wejście może nawet tam prowadzić do jakiejś rozerwy płucnej, do wody w płucach, do wielu różnych nieciekawych rzeczy.
1: A czy tę zdolność aklimatyzacji można utracić, jeśli nie wspina się przez jakiś tam czas?
0: Generalnie aklimatyzacja, jak podaje literatura i moi mądrzejsi koledzy, utrzymuje się do 3 tygodni.
1: Czyli generalnie... Tylko?
0: Tak, ten organizm wraca do takich parametrów, na których żyje codziennie. To jest normalne zjawisko. Więc jeżeli chcemy sobie gdzieś tam połączyć jakąś górę, na przykład bardzo często ludzie, którzy zdobywają Mont Everest, padą, aklimatyzują się na Aconcagua, wchodzą tam na prawie 7000 metrów i potem w tej przestrzeni 3 tygodni jadą, czy może tam nawet 2, i tam jadą na Mont Everest i mają już fajną aklimatyzację zrobioną w Ameryce Południowej, ale to 3 tygodnie tylko trzyma, tak mniej więcej. Każdy organizm tam inaczej reaguje. Tak jest przyjęte, 3 tygodnie.
1: Czyli to jest jeden z takich etapów przygotowania się do wyjścia w wysokie góry, a jak to wygląda generalnie, chronologicznie? Od czego się zaczyna takie planowanie wyprawy w góry, takie wysokie góry?
0: Od marzenia, to po pierwsze. Od pomysłu, to drugie. Zejścia z kanapy, to jest, że tak powiem, rzecz równorzędna. Potem logistyka cała, więc ja na przykład szukam dostępnych połączeń, kiedy jest tam najlepiej pojechać. Oczywiście zależy też, w który rejon świata jedziemy. Na półkuli północnej najlepiej jest oczywiście w okresie letnim. Mont Blanc czy jakiś inny fajny, wysoki cel. No to trzeba sobie szukać mniej więcej ostatnia dekada lipca, pierwsza dekada sierpnia. To jest taki prime, powiedzmy, kiedy jeszcze jest

0: starego śniegu najmniej, a nowego jeszcze nie ma. A jak będzie ten nowy, no to on będzie bardzo mały, wyprażony, wywiany i ryzyko pogodowe najmniejsze generalnie. Więc jeżeli mam takie terminy, szukam sobie połączeń, robię checklistę, kompletuję zespół, wszystkie etapy, że tak powiem, idą tutaj jakoś tam razem. I jak jedziemy w górę, no to też trzeba się aklimatyzować. Ja na Mont Blancu byłem z kolegą, najpierw mieliśmy aklimatyzację na Mont Blanc du Tacul, na takim szczycie, gdzie się tam wyjeżdżało na kolejkę na Igle, spędzaliśmy noc w kosmiku, zjeżdżaliśmy do Chamonix na dół, troszkę spinaczki skałkowej, takiej techniki, do tego jakaś lekcja gdzieś tam hamowania czekanem, takie tego typu rzeczy. Ta wysokość w organizmie się, że tak powiem, zaaklimatyzowała, organizm do niej. I potem był Mont Blanc, był robiony w takich etapach, że wchodziliśmy sobie do schroniska na 3800 do Gutera, takiego futurystycznego budynku. Tam mieliśmy noc i rano trzeba było już tam sobie atakować ten około 1000 metrów do góry na Mont Blanc.
1: Wszystko zaczyna się od marzenia, później od pomysłu. A w jaki sposób zbiera pan właśnie ekipę na taki wyjazd?
0: No tak, bo od samego początku, na pierwszej wyprawie byłem z kolegą Tomkiem z Łodzi i tak fajny człowiek, nie stwarzający problemów, konkretny, że do tej pory jest to właśnie jedyny człowiek, który od samego początku jesteśmy jakby taką w tej grupce się trzymamy. Po drodze, na każdej wyprawie ktoś tam dochodził nowy, organizowany przez kogoś innego, organizowany przy mnie, aczkolwiek nigdy nie było takiego wielkiego natłoku nowych ludzi. No i wyprawa weryfikuje, że tak powiem, charaktery, lubimy się, nie lubimy się, zaufamy sobie w tych górach, nie zaufamy sobie i robi się fajna grupka ludzi. No i tak, no, ja się cieszę, nie? Że taką fajną grupą możemy jechać gdzieś tam daleko i będzie fajnie, ja wiem, że będzie fajnie.
1: Ile osób powinna liczyć właśnie taka grupa wspinaczy? Czy to są 2 osoby, 5 osób, 10 osób? Jak jest najwygodniej według pana?
0: Tak do końca nie ma chyba reguły. Jedyną jakąś regułą taką jest poziom umiejętności. Czyli jeżeli idziemy na trudną górę, ja wśród swoich znajomych mam tylko jedną osobę i taką, która wiem, że zrobimy tą górę razem i nikomu innemu nie mogę tego zaproponować, bo no, nie dość, że o siebie, to bałbym się jeszcze o tego kogoś w tym momencie. To jedziemy we dwóch. Byliśmy na Cukrzpicę tą drogą taką ferratową, być może nie trudną, ale ludzie tam giną i to po kilka osób rocznie przeceniają po prostu swoje umiejętności. Na Wordergauspitz, moim zdaniem, z tych najwyższych szczytów Liechtensteinu, to jest przejście takim paskudnym grzebieniem przez 2 godziny w jedno, potem 2 trzeba wracać. Wąziutki, taka kruszyzna jak mleczaki u dziecka w buzi, ślisko, a z jednej strony przepaść, a z drugiej strony przepaść. To nie jest tak, żeby się człowiek bał o swoje życie, ale to są takie chwilówki, tak bym to określał, że z jednej strony diabeł, z drugiej Pan Bóg jest. To mniej więcej tak to wygląda, że jest ta adrenalina i mnóstwo różnych myśli. Więc na takie góry trzeba iść z kimś doświadczonym. Jeżeli idziemy do Kazachstanu i wiadomo, że to jest wyprawa na górę, która ma 500 metrów raptem, gdzieś tam stepową, a reszta będzie, nie wiem, jakaś Omaata i tym podobne wyprawy gdzieś tam pod chińską granicę bardziej turystyczne, to ja mogę rozwinąć, było nas 8. Taką byśmy granicę przyjęli. Mniej więcej tak to wygląda. Na trudne góry mniej, bo to zależy od umiejętności technicznych. A na takie lekkie góry mniejsze może być większego osób.
1: Myślę, że idąc w takie wysokie góry, też jedna, myślę, z takich osób, które właśnie znajduje się w takiej grupie wspinaczy, powinna chyba znać reguły pierwszej pomocy, nie? Bo różne rzeczy mogą się na takiej wysokości wydarzyć. Czy w pana przypadku też tak było, że były jakieś takie sytuacje kryzysowe?
0: Na szczęście odpukać nie zdarzyły się tego typu sytuacje. Bardzo dobrze i fajnie jest, gdy znajduje się taka osoba, która zna zasady resuscytacji czy jakichś innych podobnych rzeczy związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, ale z reguły jest tak, że zabieramy ze sobą bandaże, maści, te rzeczy, które się tam przydają przy jakichś tam drobnych skaleczeniach, zwichnięciach. Natomiast kluczową rzeczą jest to w takich przypadkach, żeby się dobrze ubezpieczyć i mieć tą szansę na to, żeby w przypadku, no, gdy

0: się dzieje naprawdę coś poważnego, nie mieć oporów, żeby zadzwonić i żeby ten helikopter przyleciał, żeby ta pomoc była i żeby nie było z tyłu głowy, że ja będę musiał za to opłacić ze swoich pieniędzy, no bo tak poza Polską to praktycznie wszędzie tak jest, że trzeba za tą pomoc płacić, wykupić trzeba ubezpieczenie. To nie ratuje oczywiście od zdarzeń, od wypadków, bo to są dwie różne rzeczy.
1: Jest taką, można powiedzieć, poduszką bezpieczeństwa, nie?
0: Tak, z tyłu głowy absolutnie ma się tą poduszkę bezpieczeństwa, poczucie tego, że gdyby coś się zdarzyło, to tak. A mówię to do takich drobnych rzeczy, to no, każdy sobie poradzi no, na tyle, na ile umie. Czasami się zdarzało, były na wyprawie osoby, które wykonywały zawód lekarza, sporo lekarzy chodzi, no to wtedy mamy w ogóle generalnie komfort. Odpukać, powtórzę, nie było nigdy takiej sytuacji kryzysowej, dramatycznej, która by skutkowała, nie wiem, przerwaniem wyprawy, wezwaniem helikoptera i tym podobne, ale te rzeczy są powszechne w górach.
1: Wspominał pan przed chwileczką, że zabieracie właśnie taką prowizoryczną apteczkę, nie? W sensie, że jakieś bandaże, jakieś lekarstwa, a co właśnie jeszcze powinno znaleźć się w takim plecaku wspinacza? Jaki sprzęt, jaka żywność? Co właśnie jest takim niezbędnikiem w takim plecaku?
0: Na wyprawy bierzemy bardzo dużo rzeczy, a idziemy na górę i robimy sobie na przykład ten atak szczytowy, to bierzemy plecaki mniejsze, podejściowe i tam już są też inne rzeczy. Generalnie co powinniśmy tam pozabierać na ten, no bo będę troszeczkę skakał. Do apteczki to są bandaże elastyczne, wszystkie lekarstwa, jakie my bierzemy, żeby tam nam nie uciekło, środki przeciwbólowe, zwłaszcza na takie bóle głowy, środki przeciwobrzękowe, maści przeciwko opuchliznom, bandaż elastyczny, koc termiczny przeciwko wychłodzeniom. To jakby z tej strony apteczki, ze strony konsumenckiej tego jedzenia, no też nie możemy zabrać ze sobą całej kuchni. To wiadomo, bierze się albo liofilizowane jedzenie, takie gotowe, które się tam zalewa, ale nie każdemu ono podchodzi, nie każdemu smakuje. Znam mnóstwo ludzi, którzy całe wyprawy na zupkach chińskich opędzają i są...
1: A co z puszkami?
0: Też ludzie zabierają. To jest bardzo indywidualna sprawa, jeśli chodzi o wyżywienie. Czyli są ludzie, którzy zabierają kabanosy, są ludzie, którzy zabierają jakieś tam mięso i bułkę. Ja bym mówił, nie należy zmieniać swoich nawyków żywieniowych, bo to się może w górach źle skończyć. To jest jedno. Dwa, trzeba wziąć energetycznych rzeczy, ale takich wypróbowanych, że której wiemy, że nie będziemy mieć jakiegoś problemów żołądkowych, no bo no, z tym się nie da chodzić tak naprawdę. To są rzeczy przyziemne, ale one się dzieją i no, żywność musi być generalnie wypróbowana. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt, no to znowu mamy całą gamę potężną. Zależy, gdzie jedziemy, co nam tam będzie potrzebne. Czasami wystarczą raczki, czasami trzeba zabrać raki, czasami wystarczą kijki, czasami trzeba zabrać szczekan, kask, podkoszulki termiczne, takie, owakie, każda warstwa, ubieramy się przecież na cebulkę, więc polary, więc ociepliny, więc kurtki puchowe, więc goreteksy, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV na wysokości, gogle przeciwśnieżne, rękawice cienkie, rękawice grube, spodnie mogą być trekkingowe, spodnie mogą być jakieś goreteksowe.
1: Zastanawiam się, ile to wszystko razem musi ważyć.
0: Na przykład 80-litrowy plecak zabierali moi koledzy strażacy, jak jechaliśmy na Elbrus. To oni zabierali, ja mieściłem się w plecaku 45-litrowym, na przykład ze wszystkim, ale już się nauczyłem. Po prostu to jest mój taki plecak, który jak sobie tam ten komin otworzę, to on ma te 45 litrów i to mi musi wystarczyć w tym momencie. Co prawda gdzieś tam sobie już doczepiałem poza nim śpiwór i parę innych rzeczy, ale dałem rady. No jest ciężko. Jest ciężki, czasami to waży 30 kilo i to trzeba na swoich plecach przenieść od schroniska do schroniska, jak mówię, na podejścia aklimatyzacyjne, na ataki szczytowe jest zupełnie inaczej. W tym momencie zostawiamy większość, bierzemy to, co niezbędne.
1: Czyli już wiemy, jak przygotować się do takiej wyprawy. No i teraz chciałabym poruszyć, myślę, taki troszkę trudniejszy temat. Czy zdarzyło się właśnie podczas którejś z pana wypraw, że szczyt, na który się pan wspinał, był zbyt dużym wyzwaniem?
0: Generalnie to myślę, że do pani pytania mógłbym dopasować pierwszą wyprawę na najwyższy szczyt Austrii, na Grottgrottner. Ponad 3700, prawie 3800 metrów. Ja po prostu byłem jeszcze bardzo mało doświadczonym wspinaczem.

0: graczem, bardziej turystą wysokogórskim w tym momencie i no, ubrałem się tam źle. Wysprzętowiony byłem po prostu źle. Wpadł na tapetę taki huragan potężny z lodowym deszczem, że no, po prostu wyziębił mnie, przemoczył i ja musiałem tam w ostatnim schronie przed górą przeczekać te kilka godzin, aż reszta grupy wejdzie na szczyt i niego zejdzie. Więc tutaj szczyt mnie pokonał, ale przez jakby tak mój własny brak doświadczenia. Ja to kładę na swój karb, swojego, że tak powiem, tej niewiedzy, bo za rok poszedłem i również były trudne warunki, ale ja już miałem w międzyczasie około 20 wypraw. Miałem buty, które same nie chodzą, ja w nich byłem, ale były bardzo fajne. Miałem wszystkie warstwy jak należy, wszystko przygotowany byłem tak, że powiedziałem tak, sprzęt nie może mnie pokonać, góra mnie może pokonać, sprzęt mnie nie może, no i wszedłem.
1: Czy ten szczyt, o którym pan wspominał, to w końcu go pan jakby nie zdobył, w sensie, że został przez pana niezdobyty, czy wrócił pan tam jeszcze w innym terminie?
0: Podczas tej wyprawy niezdobyty, oczywiście nie miałem takiej możliwości, natomiast to nie jest tak, żebym ja tej górze odpuścił, wróciłem za rok. No już wszedłem z dużo większym bagażem doświadczenia i z należytym sprzętem.
1: A która z pana wypraw, albo który ze szczytów, który pan zdobył, był dla pana takim największym sprawdzianem? Czy to właśnie fizycznym, czy psychicznym?
0: Wordek Grauspitz, szczyt, najwyższy szczyt Liechtensteinu. Przejście takim bardzo nieładnym, taką granią nieładną, grzebieniem właściwie, bo wystrzępione tam wąskie kamienie, bardzo wąziutkie przejście, przepaściście z jednej i z drugiej strony, 2 godziny w jedną stronę, 2 godziny w drugą i żadnych stopni, ferrat, ułatwień technicznych. No tam jest pełna koncentracja, absolutnie, i to mi dało dużo satysfakcji, dlatego że ja tam, może nie jakiś tam lęk pierwotny, ale wielokrotnie miałem tam zawahania, prawie że nad każdym krokiem, tak trzeba było go stawiać bardzo ostrożnie. Miałem też chwilę zawahania, taką irracjonalną trochę, powiem szczerze, nad Zugspitze, najwyższym szczycie Niemiec, kiedy między lodowcem a skałą, pionową skałą, gdzie już trzeba się wpinać do ferraty i no wspinać regularnie, była szczelina brzeżna, taka, która nie pozwalała dotknąć tej skały, stojąc na brzegu lodowca. Popatrzyłem się w dół, nie dostaję rękami do skały, po prostu trzeba było się przechylić i lecieć, żeby się oprzeć na tej skale, złapać się liny, wpiąć i dalej do tego. Bardzo wiele osób miało ten moment.
1: Bał się pan wtedy o swoje życie?
0: Nie, to nie o życie. To miałem taką irracjonalną, że tak powiem, chwilówkę. Nie wiedziałem do końca, czy w którym momencie jestem. To aż takich rzeczy, żebym był na skraju jakiegoś takiego emocjonalnego stanu, że się boję o swoje życie, to nie, ja nie podejmuję ryzyka, aczkolwiek ono się może zdarzyć niezależnie od mojej chęci. To nie miałem, ale tu ewidentnie muszę powiedzieć, był taki lęk, który moim zdaniem nie miał uzasadnienia. Ja nie miałem okularów korekcyjnych, tylko miałem te przeciwsłoneczne tutaj w tym momencie. Tak sobie myślę, może ja to nie potrafiłem zdystansować tej odległości w jakiś tam sposób, cokolwiek. Tak sobie to tłumaczę, bo to nie ma racjonalnego uzasadnienia. Ja potem w końcu się przechyliłem, to była sekunda lotu, oparłem się o to i wiesz, co jest, czemu, co ja, o co mi w ogóle chodziło, nie, tutaj w tym momencie. Do skały, zapiąłem się do liny, na górę. Co prawda jest to potem, ja mam takie bardzo fajne zdjęcia stamtąd, bo kolega mi wszedł wcześniej, poganiał mnie i mi robił na takich właśnie tych pionowych tych wejściach i tam widać na nich nawet tą właśnie skalę tego, o czym mówię, co to jest za przejście. A generalnie przepiękny szlak, każdemu polecam, kto mnie słucha, żeby przejść sobie na Zugspitze przez piekielną dolinę z Hammersbach na sam szczyt. Rewelacja.
1: A czy w takim właśnie swoim górskim dorobku ma pan takie szczyty, one się chyba nazywają dziewiczymi, takimi, które wcześniej nie zostały przez nikogo odkryte?
0: To chyba takich szczytów jest już mało. Ja nie mam, ale mogę powiedzieć tylko w ten sposób, że może są takie szczyty, bardzo rzadko odwiedzane, na Bałkanach. My mamy bardzo zabagniony obraz górski, ponieważ góry, które

0: są najbardziej zadeptane, najwięcej ludzi jest, to są Tatry. Nigdzie indziej na świecie nie spotkałem tyle, tak wielu turystów, jak widziałem w Tatrach. Więc na Bałkanach można w Kosowie, w Macedonii przejść całymi dniami, wędrować kilkanaście godzin i nie uświadczyć na szlaku nikogo. Zupełnie. Więc tu może jest jakaś dziewiczość, a może nie. Raczej wątpię generalnie, ale jest takie poczucie tego, że nie jesteśmy komercyjni, o tak bym powiedział w tym momencie.
1: Przechodząc już do takiego podsumowania naszej rozmowy, nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o Pana takie górskie marzenia. I w sumie dzisiaj mówiliśmy sobie o takich szczytach w Europie. A czy są może takie poza naszym kontynentem, które chciałby Pan kiedyś odwiedzić? Albo o których Pan marzy i może to marzenie jest jeszcze bardzo odległe?
0: No pewnie, że są. Marzenia trzeba mieć, one nas pchają do działania, a raczej może powinny pchać, powinny się i trzeba je materializować. U ubiegłej zimy mieliśmy pojechać do Ameryki, polecieć do Ameryki Południowej i mierzyć się za Aconcagua, najwyższym szczytem Ameryki Południowej w Argentynie. Z przyczyn ode mnie niezależnych ten temat nie wypalił. Jestem głęboko przekonany, że nadchodzącej zimy to w końcu nam się uda w takim czy innym składzie, żeby tam polecieć i próbować podjąć ten temat. Tak, to jest, że tak powiem, takie mi najbliższe i ta góra, ja to mówię, że się do mnie uśmiecha, jest ona do mnie najbliżej, na przykład Kilimandżaro. Jestem namawiany, ale ja nie czuję tej góry, tak powiem szczerze. Ona mnie tam nie wała, troszkę mnie też zniechęca, tam konieczność przyjmowania różnych szczepień. W tym kontekście, że chyba ten mój organizm to jest taki trochę nie na te szczepienia reagujący różnie. Góra Kilimandżaro też generalnie nie jest trudną, a Aconcagua jest bardzo fajnym wyzwaniem i takim uważam bardzo realnym dla mnie. Jestem namawiany na trekking po Himalajach i on jest też do pewnej wysokości finansowo jest dostępny, bo tam nie ma co ukrywać. Od wysokości przekraczania barier te permity wzrastają i opłaty. Tak jak powiedziałem, ja jeżdżę, wszystko robię za własne pieniądze, wszystkie góry. Nie mogę, że tak powiem, rodziny terroryzować swoimi jakimiś tam dziwactwami w tym momencie, więc robię to w miarę

0: no powtórzę się i jakoś pamiętam, czuję to i uważam, że jest w moim zasięgu finansowo-fizycznym, że tak powiem. Korony Ziemi jako takiej nie, aczkolwiek można próbować lecieć do Australii i tam na górę Kościuszki, która w ogóle nie jest w jakiś tam sposób trudna, problemem tylko jest logistyka, żeby się tam w miarę jakoś finansowo przedostać i stamtąd wrócić. Kilimandżaro, ja się śmieję do kolegów, którzy mnie tam namawiają, że to mogę, jak będę miał 75 lat, to się zapiszę tam z wami i pojadę wtedy na to Kilimandżaro.
1: I już tak przechodząc do takiego zakończenia, no takie pytanie podsumowujące. Czego nauczyły pana góry?
0: Oj, może tak, inaczej. Pomogły mi w przebywaniu z samym sobą, z fajnym mieszkaniem we własnej głowie. Nie chodzi to o to, żeby jechać w góry ze stresem i go tam zostawiać, zupełnie nie. Właśnie uważam, że trzeba w góry jechać odstresowanym, bo nie wolno mieć przy fajnych, wysokich celach głowy zaplątanej w inne jakieś tam historie. Ale nie ma co ukrywać, jeszcze jak się idzie tam w góry długo, wysoko i ciężko się oddycha, to różne myśli przychodzą do głowy. Ja to nazywam właśnie mieszkaniem we własnej głowie, porządkowaniem sobie, umiejętnością tego odganiania tej rezygnacji, na przykład przetrwania trudnych chwil. Czy ktoś sobie tam liczy do 100, czy ktoś idzie czasami w takim otępieniu jakiś, ja generalnie to tak, ja wpadam w takie już nic, tylko sobie oddycham, idę w takim otępieniu i czekam i najczęściej mnie wyrywa głos kolegi, że dobra, jeszcze tylko 100, nie? No to już wiem, że będę, że już na tą, że już sobie tam dam radę z tą górą. Nie chcę wpadać w patos, że góry uczą siebie, tak generalnie, ale one są bardzo fajne, one nie ranią, one uczą, o, może uczą przewidywania, zorganizowania, bo wysokie góry trzeba jechać.
1: Mimo że same są nieprzewidywalne?
0: To jest ten paradoks, że to jest uczciwe ze strony gór, że my wiemy, że ich nieprzewidywalność jest przewidywana w ten sposób, inaczej niż człowiekiem, który potrafi tam ukryć swoje emocje i pod jakąś tam maską fajności skrywać fałsze, a potem gdzieś tam wychodzi i bywamy zranieni. Góry nie ranią, bo wiemy od razu z mety, że one są nieprzewidywalne i niespecjalnie będą toczyć z nami, że tak powiem. One dają tam swoją naturę, pokazują pogodę, pokazują naturę, ale ona nie jest celowana w nas. One nie robią tego złośliwie, one po prostu uderzają w to miejsce, gdzie akurat my jesteśmy, gdzie się w tym momencie znaleźliśmy. To nie jest tak jak z człowiekiem, że ktoś nas będzie chciał zniszczyć. Góra po prostu sobie robi swoje. I uważam, że góra nie rani.
2: Urbex, czyli skrót od angielskiego Urban Exploration, to pasja polegająca na odkrywaniu opuszczonych, często niedostępnych miejsc. Fabryk, szpitali, pałaców czy bunkrów. O takich właśnie miejscach, również tu, na Podkarpaciu, nasza reporterka Emanuela Kwaśniak rozmawiała z Mateuszem Chmielem, eksploratorem, który od lat zagląda tam, gdzie większość z nas nigdy by nie zajrzała.
3: Na Podkarpaciu nie brakuje miejsc, które można odkrywać, ale które już są opuszczone, które mają kawałek historii w sobie. I właśnie tutaj w studiu jest ze mną pan Mateusz Chmiel, który takie miejsca odwiedza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Proszę mi na sam początek powiedzieć, jak zaczęła się pana historia z takim zwiedzaniem takich miejsc, z urbexowaniem, myślę, że tak to można nazwać?
4: Myślę, że można tak to nazwać. No, moja historia zaczęła się w ten sposób, że nawet nie wiedziałem, że coś takiego jak urbex istnieje. Natomiast mocno interesowałem się historią, więc jednym z miejsc, które sobie odwiedziłem w ramach takich, powiedzmy, wycieczek turystyczno-krajoznawczych po Podkarpaciu, była twierdza Przemyśl. I wtedy, że tak powiem, wciągnął mnie ten klimat miejsca, które zostało całkowicie opuszczone przez ludzi, którego, kiedy ja tam byłem, to nikt poza mną nie odwiedzał, nikt tam nie spacerował, a nosiło w sobie bardzo dużo, że tak powiem, historii.
3: I który to był rok? Kiedy się zaczęła ta przygoda, że tak powiem?
4: Szczerze mówiąc, tak dokładnie tego nie pamiętam, kiedy to było, ale wydaje mi się, że to było około roku 2010, może nawet trochę wcześniej.
3: Jak zrobiło na tobie wrażenie właśnie takie pierwsze wejście w miejsce, które no, jest zapomniane, opuszczone?

0: Jakie to były wrażenia, te pierwsze, bo później słyszałam, że też inne się jakieś pojawiły, o których też porozmawiamy.
1: Te, które były pierwsze, to na pewno było trochę zdziwienie, że jednak ktoś takie zabytki zostawił po prostu samemu sobie, a drugie, no, można by to nazwać taką fascynacją, tym, że oglądamy miejsce, które nosi w sobie taki duży ładunek historyczny, natomiast jest całkowicie przez innych zapomniane. I właśnie samo to, że to miejsce zostało opuszczone, zapomniane, nosi w sobie znamiona tych zniszczeń, no na pewno też robi duże wrażenie na odwiedzających.
0: Czyli można powiedzieć, że na sam początek to była ta właśnie chęć zaczerpnięcia tej historii Poznania, też ciekawość, ale odwiedziłam twój profil na Instagramie i widziałam, że też zamieszczasz dużo zdjęć. Czy ta twoja historia też się wiąże z tym, że w takie miejsce nie tylko je odwiedzasz i oczami czerpiesz z tego, ale też robisz zdjęcia, jak to wygląda?
1: Znaczy, na początku to było tak, że głównie sobie po prostu zwiedzałem, czytałem historię tych miejsc, ale później, gdy do jakiegoś miejsca wracałem dwukrotnie, czy tam trzykrotnie, to za każdym razem jego stan był gorszy, więc pomyślałem sobie, że dobrze by było też takie miejsce jakoś udokumentować, zostawić po tym jakąś pamiątkę. Na początku mojej przygody, jeszcze bardzo długo też później, to tak naprawdę tych zdjęć nie umiałem w jakiś dobry sposób wykonywać, więc kolejnym takim etapem to był zakup przeze mnie lustrzanki, to była nauka w ogóle fotografowania. Stąd się w ogóle u mnie wzięła też później dopiero pasja do fotografii, ale to jeżeli chodzi o robienie takich zdjęć, powiedzmy, świadomie, w jakiś taki, powiedzmy, jakościowy sposób, bo też nie chcę powiedzieć, że jestem jakimś świetnym fotografem, to jest jakieś 4-5 lat dopiero.
0: Chciałabym teraz porozmawiać o takich zasadach, bo gdzieś tam, jak czytałam o urbexie, no to są pewne zasady, że nie wiem, nie chcę tutaj właśnie ja mówić o tych zasadach, czy właśnie urbex ma jakieś takie konkretne zasady, jak to wygląda?
1: Znaczy tak, jakichś takich spisanych zasad to właściwie nie ma. No, trudno mówić o jakichkolwiek sformalizowanych zasadach w, powiedzmy, aktywności czy tam pasji, która nie jest w żaden sposób sformalizowana. Nie istnieje żaden związek urbexu ani nic takiego. Natomiast istnieją takie stworzone przez kogoś kiedyś, legendarnego, bo tak naprawdę nie wiemy przez kogo, zasady, które mówią o tym, żeby miejsc przede wszystkim nie dewastować, zostawać je w takim samym stanie, jak je zostaliśmy, jak również nie upubliczniać lokalizacji tych miejsc.
0: No właśnie to gdzieś tam miałam w głowie. A wiadomo, czemu właśnie nie można upubliczniać takich miejsc? Dlaczego? Czy może dlatego, żeby właśnie ktoś nie przyszedł i nie zdewastował?
1: Dokładnie o to chodzi, bo nawet jeżeli wśród 100 osób trafi się 98, które przyjdzie, zwiedzi, zrobi zdjęcia, nagra sobie film, to wśród tych 100 osób znajdą się też dwie, które albo coś stamtąd zabiorą, albo coś zniszczą. I myślę, że stąd właśnie wzięła się ta zasada mówiąca o tym, aby lokalizacji nie podawać. Co nie w każdym przypadku ma jakikolwiek sens, ponieważ no, są miejsca, w których zostały tak naprawdę już gołe ściany, które są pomalowane w każdym możliwym centymetrze kwadratowym, więc nie w przypadku każdego obiektu ma taki sens.
0: To jak to wygląda w twoim przypadku? Jak takie miejsca znajdujesz, żeby je właśnie obejrzeć? No bo słyszałam, że to nie zawsze jest to przypadek, że po prostu, o, jest jakiś obiekt, idę zobaczyć, tylko słyszałam, że to raczej szukasz sobie po internecie i tak dalej, żeby takie miejsce znaleźć, pojechać do niego, obejrzeć, zrobić zdjęcia.
1: Rzadko to jest tak naprawdę przypadek. Zdarza się, że na przykład jedziemy gdzieś samochodem w jakieś konkretne miejsce, czy nawet rowerem, i widzimy po drodze opuszczony budynek, więc chcemy do niego zajrzeć, zobaczyć, jak on wygląda w środku, ale tak szczerze mówiąc, przynajmniej w moim przypadku, bo też mówię za siebie, są to raczej rzadkie przypadki. Raczej planujemy to, co chcemy zobaczyć, i najpierw zdobywamy informacje. Ja też często planuję sobie trasę, planuję sobie w międzyczasie też noclegi, bo rzadko to są też wyjazdy na jeden dzień, bo powiedzmy sobie szczerze, już tak trochę teren Podkarpacia mi się wyczerpał, więc zacząłem wyjeżdżać dalej. Natomiast jest też sporo osób, które faktycznie siedzi w internecie, poszukuje jakichś miejsc opuszczonych w swoim regionie i po kolei, powiedzmy, sprawdza je, można by to tak kolokwialnie nazwać.
0: Czyli można powiedzieć, że ty też poszukujesz w internecie, a może jest tak, że też masz znajomych, którzy też urbexowaniem się zajmują i od nich może czerpiesz inspirację, jak to wygląda? Gdzie najczęściej poszukujesz takich miejsc, żeby się wybrać tam?
1: Najczęściej to jest po prostu wymiana informacji. Powiedzmy, istnieje pewne grono osób, które

0: się tym uchybeksowaniem, jak to nazwaliśmy, zajmuje i wśród nich po prostu dzielimy się tymi informacjami.
1: Powiedziałeś, że tutaj na Podkarpaciu już prawie masz wyczerpane te miejscówki, więc o nich sobie troszkę opowiemy. Tak jakbyś mógł powiedzieć, w której części Podkarpacia takich najwięcej miejsc jest? Czy to może północ, południe, środek tutaj regionu?
0: Myślę, że na terenie całego województwa można znaleźć wiele interesujących obiektów. Wiadomo, że są takie obiekty, które są powszechnie znane, wykorzystywane na przykład przez fotografów do sesji, jak na przykład Siarkopol w Tarnobrzegu czy Strefa Jeziórko. I tutaj nikt lokalizacji takich miejsc nie będzie ukrywał, bo wiadomo, że tam nie ma już tak naprawdę co zniszczyć czy co ukraść. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, to takimi najbardziej znanymi, powiedzmy powszechnie opuszczonymi miejscami i w sumie ewenementem na skalę Europy czy świata są opuszczone cerkwie, których jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o te cerkwie, to też ich lokalizacja w większości nie jest jakąś większą tajemnicą, ponieważ najczęściej one są zabezpieczone i zamknięte, a po prostu wejście do nich polega na rozmowie z opiekunem i uzyskaniu klucza do nich.
1: One pewnie znajdują się, tak strzelam, południowy wschód Podkarpacia?
0: Południowy wschód, ale niekoniecznie tylko na południowym wschodzie, bardzo dużo jest też w regionie Lubaczowa.
1: A jakie jeszcze ciekawe miejsca tutaj na Podkarpaciu, o których możesz opowiedzieć, które zobaczyłeś i co tam zobaczyłeś? No bo tak jak mówisz, to są naprawdę różnorodne miejsca.
0: Tak, są bardzo różnorodne. Na Podkarpaciu jest też dużo obiektów tak zwanych industrialnych, czyli jakichś starych fabryk, hal poprodukcyjnych. Są też innego rodzaju zakłady przemysłowe. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie konkretne miejsca, tutaj w tym przypadku raczej nie chciałbym ich wymieniać z tego względu, że obiekty poprzemysłowe najczęściej są też po prostu niebezpieczne i osoby niezaznajomione z tematem, nie mające, że tak powiem, oczu dookoła głowy, mogłyby sobie tam po prostu zrobić krzywdę. I chociaż prawda jest też taka, że jeżeli ktoś będzie chciał do tego dotrzeć, to znajdzie. To nie jest tak, że jest to jakaś wiedza tajemna, zarezerwowana dla wąskiego grona osób.
1: No to jeżeli już mówisz, że tak, no faktycznie tak jest, że jeżeli ktoś chce, no to się dowie i tam pojedzie. Jeżeli taka osoba miałaby zwiedzić takie miejsce, no to jakieś rady od ciebie, żeby być tam bezpiecznym w jakiś sposób?
0: Przede wszystkim nie iść samemu. Druga sprawa, przygotować się też do tego. No na pewno nie iść w klapkach, tylko wziąć sobie mocne buty, wziąć sobie długie spodnie, latarkę i przynajmniej jeszcze jedno źródło światła, żeby mieć ze sobą. No i też powiadomić kogoś, że w takie miejsce się idzie, bo gdyby na przykład zdarzył się, nie daj Boże, jakiś wypadek, no to ktoś musi nas stamtąd wyciągnąć.
1: A czy były jakieś takie miejsca, które już zniknęły z mapy Podkarpacia, czy ogólnie na mapie Polski, które no zniknęły i nie udało ci się ich odwiedzić?
0: Na pewno takie były, aczkolwiek jakiegoś takiego konkretnego trudno mi sobie przypomnieć, żeby ono zniknęło całkowicie. Najczęściej nie udało mi się danego miejsca odwiedzić po prostu dlatego, że wcześniej zostało albo w jakiś sposób zamknięte, zabezpieczone, albo po prostu zostało rozkradzione i zdewastowane i nie było już po prostu sensu.
1: Słuchałam twojej rozmowy jednej i mówiłeś, że w powiecie kolbuszowskim jest cegielnia. Wracałeś kilka razy?
0: Tak, wracałem tam kilkukrotnie, ponieważ to miejsce oczywiście zaczęło trochę niszczeć, natomiast cały czas, że tak powiem, wyglądało atrakcyjnie i też inne osoby z różnych województw, które mnie odwiedzały, które też zajmują się podobną tematyką czy fotografowaniem, bardzo chciały odwiedzić, więc często się tam wybierałem z nimi.
1: A czy są jakieś takie inne miejsca, które właśnie wielokrotnie tutaj gdzieś na Podkarpaciu odwiedzałeś, bo były no właśnie takie ciekawe, interesujące?
0: Wielokrotnie odwiedzałem niektóre cerkwie na Podkarpaciu, które no, są jeszcze zachowane, powiedzmy, w jakimś przyzwoitym stanie, bo też właśnie kiedy ktoś przyjeżdżał na przykład z zagranicy czy z innego województwa, no to był jego taki główny cel, żeby zobaczyć, jak wygląda taka zamknięta od wielu lat cerkiew od środka, bo to też na pewno robi duże wrażenie.
1: Rozumiem, że jak spotykasz nowych ludzi, nawet gdzieś się podróżując po prostu, nie z myślą o urbexie, rozmawiasz z lokalnymi ludźmi. Zdarzyło ci się tak, że właśnie jakiś lokal, jak usłyszał, jakie masz hobby, polecił ci jakąś miejscówkę właśnie, że gdzieś jest jakiś opuszczony budynek?
0: Zdarzało się, tak jak najbardziej. Nawet kiedy gdzieś byliśmy za granicą, to zdarzało się wielokrotnie, że kiedy mówiliśmy, że zwiedzamy właśnie takie opuszczone budynki, to dostawaliśmy porady, gdzie można coś ciekawego zdaniem tych lokalnych osób znaleźć. No taka też ciekawostka, kiedyś nawet strażnicy graniczni, którzy nas

0: zatrzymali, ponieważ byliśmy zbyt blisko granicy, powiedzieli nam, że jak wam się cerkwi podoba, to tam kawałek dalej jest jeszcze jedna fajna.
1: No proszę, czyli zdarza się. A skoro działaś w tym tak jakby świecie urbexu, czy tutaj na Podkarpaciu dużo takich osób jest, takich eksploratorów bym nazwała?
0: Trudno powiedzieć, ile tak naprawdę jest takich osób. No szacowałbym, że może kilkadziesiąt tak naprawdę, a w całej Polsce może to być jakieś kilkaset osób. Natomiast no, nie ma takich dokładnych danych, bo też jak można by określić, czy ktoś jest eksploratorem, czy nie. Czy jeżeli ktoś raz pojechał w takie miejsce, to już nim został, czy też musi to robić regularnie, w jakim odstępie czasu. Więc jest to bardzo trudne do policzenia.
1: Tak, rozumiem, ale właśnie chodzi mi, czy z takimi osobami właśnie gdzieś tam masz kontakt, jeździsz z nimi wspólnie w takie miejsca?
0: Tak, jak najbardziej. Są to osoby i z Podkarpacia, i są to osoby z innych województw też w Polsce. Z zagranicy raczej tak stricte z nikim nie podróżowałem, aczkolwiek też mam kontakt z wieloma osobami z zagranicy.
1: Dobra, no to tak, o Podkarpacie teraz na chwilę zostawiamy. W Polsce, jakie najbardziej cię w Polsce interesują takie opuszczone miejsca? Już nie mówię o konkretnych, że to i to, tu i tu, tylko dajmy na to, nie wiem, może jakieś szpitale, opuszczone więzienia. Jak to wygląda? Co jest w twoim kręgu zainteresowania, jeżeli chodzi o takie budynki?
0: Ja akurat mam dość szerokie spektrum zainteresowania, jeżeli chodzi o opuszczone budynki, bo są osoby, które najbardziej lubią na przykład opuszczone domy, lubią jakieś tam pałace, dworki, tego typu sprawy. Inne osoby interesują obiekty sakralne, jeszcze inne właśnie jakieś szpitale, kostnice, to też dość popularny temat, jeżeli chodzi o eksploratorów. A są i tacy, których interesują po prostu typowo obiekty przemysłowe. Natomiast nie mam jakiegoś takiego ulubionego rodzaju miejsc, jeżeli chodzi o Polskę. Lubię właściwie każdy z tych rodzajów. Może najmniej jakoś ośrodki wypoczynkowe, ponieważ no, odwiedzanie 50 takich samych pokoi jakoś mnie mało interesuje.
1: A za granicą, czy właśnie trafiałeś za granicą na jakieś takie budynki, czy jeździłeś specjalnie, żeby jakieś zobaczyć?
0: Tak, ja celowo jeżdżę za granicę właśnie, żeby odwiedzać takie atrakcyjne wizualnie głównie miejsca i też raczej takie mocno stare i mocno zniszczone, ponieważ no, lubię po prostu taką estetykę na zdjęciach. Jeżeli chodzi o zagranicę, to najbardziej chyba lubię właśnie opuszczone wille, w których pełno jest starych przedmiotów, zabytkowych obrazów, jakichś tam dokumentów, zdjęć. To jest taki mój ulubiony rodzaj, jeżeli chodzi o te zagraniczne.
1: I też pewnie fajnie wyglądają one na twoich zdjęciach.
0: No mam taką nadzieję, no już nie mnie to oceniać, jak wyglądają, no staram się, żeby wyglądały jak najlepiej.
1: Jeżeli miałbyś tak wrócić sobie do swoich wspomnień, czy masz coś w głowie, co zrobiło na tobie takie, nie wiem, jakieś wrażenie, tak coś bardzo wpłynęło na ciebie, jak coś zobaczyłeś? Jakaś taka może historia z jakimś miejscem związana?
0: Może niekoniecznie sama historia, bo historii to najczęściej już szukałem później, jak wracałem skądś, jakieś miejsce mnie zaciekawiło. Natomiast no, niejednokrotnie mnie po prostu zszokowało to, jak ogromny majątek ludzie zostawiali w takich budynkach, nie zabezpieczając go zupełnie. Mówię tak głównie o jakichś pałacach, w których, jak sobie później sprawdzałem, znajdowały się na przykład rzeźby, fortepiany, obrazy, za które no, gdyby ktoś je zabrał, można sobie przez cały rok tak naprawdę żyć. I to mnie chyba najbardziej szokowało, że takie rzeczy po prostu zostawały pozostawione samemu sobie i nikt ich później nie przejmował, nie trafiały do żadnego muzeum, nie trafiały nawet do czyjejś kolekcji, gdyby się je udało na przykład komuś sprzedać, a po prostu sobie stały i niszczały.
1: Czyli można powiedzieć, że później gdzieś tam w głowie miałeś, co musiało się stać, że ktoś zostawił to wszystko tak naprawdę?
0: Dokładnie, to ciężko też na przykład w przypadku jakiegoś domu czy niewielkiego dworu znaleźć historię danego miejsca, bo nawet jeżeli zaczniemy szukać jakichś artykułów prasowych, nawet znając nazwiska tych osób, to najczęściej po tych 10 czy 15 latach jest to już praktycznie niemożliwe. Natomiast no, nie trudno się domyślić, że jeżeli ktoś zostawia dom w nienaruszonym stanie, z którego nic nie jest zabrane, a po prostu wszystko stoi, to wiąże się z tym jakaś tragiczna historia, którą czasami poznajemy, ale najczęściej niestety nie.
1: Jeszcze tak wrócę do twoich zagranicznych podróży, bo takie pytanie mi się zrodziło. Co wyróżnia tamte właśnie budynki opuszczone do tych, które tutaj masz, że tak powiem, pod ręką? Czy coś się takiego bardzo wyróżnia?
0: Czy to zależy też od kraju, bo jeżeli mówimy o krajach, powiedzmy, biedniejszych od Polski, typu Litwa i Łotwa, to najczęściej jest to po prostu taki typowo postsowiecki klimat. Jeżeli mówimy o budynkach na przykład w Skandynawii,

0: no to jest ten taki surowy skandynawski styl. Jeżeli będziemy rozmawiać o Włoszech czy Francji, no to ten typowy przepych, to że te budynki nie zostały rozgrabione podczas żadnych wojen i najczęściej w takim nietkniętym stanie stały przez wiele, wiele lat. Więc no, to wszystko zależy od miejsca, w które się wybieramy.
1: A teraz masz jakieś takie miejsce, które masz na liście jak najbliżej, które chcesz zobaczyć w najbliższym czasie?
0: Czy jest jakieś takie konkretne miejsce? Trudno mi powiedzieć. Raczej nie mam czegoś takiego, że kiedyś tak miałem, ale już mi trochę to przeszło, że chcę zobaczyć jakieś jedno konkretne miejsce i się na nie nastawiam. A głównie dlatego, że urbex to nie są szachy, więc często jadąc na takie miejsce okazywało się, że to, na którym mi najbardziej zależało, to jest już dawno albo zniszczone, albo niedostępne. Natomiast mam w głowie kilka pomysłów na kolejne wyprawy, ale to podzielę się nimi, jak je zrobię.
1: Dobra, a jakieś takie marzenie? Może, nie wiem, zgaduję, może jakaś, nie wiem, Ameryka Południowa czy coś? I tam jakiś urbex?
0: W moim przypadku bardziej Azja. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, bardzo lubię ten klimat i chciałbym kiedyś tam turystycznie pojechać. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie miejsca stricte opuszczone, czyli taką wyprawę, powiedzmy, typowo urbexową, to bardziej Chiny, myślę.
1: To jeszcze na sam koniec poproszę Cię o takie ogólne rady dla osób, które chciałyby być takim eksploratorem i odwiedzać takie właśnie opuszczone miejsca.
0: No przede wszystkim nie dewastować, bo jeżeli ktoś zacznie się w tym środowisku, tak kolokwialnie mówiąc, obracać, to, że ktoś zniszczył, coś ukradł, zostanie szybko zauważone przez inne osoby, więc raczej później na pomoc liczyć nie można. Jakbym mógł dać jeszcze jakąś radę, no to przede wszystkim dbać o własne bezpieczeństwo i to jest najważniejsze. Lepiej czegoś nie zobaczyć, niż żeby miał nam się zawalić sufit na głowę.
1: W takim razie dziękujemy za te rady. Mamy już chyba wszystko. Dziękuję Ci za rozmowę i życzę Ci udanych podróży, czy to do Azji, czy do Ameryki Południowej i wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

9 właśnie minęła. To jest Radio SK2, czyli radio, w którym usłyszycie tylko polskie najlepsze hity. Bajm, Biała Armia, tak rozpoczniemy tę godzinę, ale będzie też Mrozu, Piotr Cugowski, Jerem Sikorski czy Kasia Popowska. To wszystko jeszcze w tej godzinie. Ja, Rząbek, kłaniam się nisko.

Ależ oczywiście tańczyć można, wręcz wypada w wakacje szczególnie, bo wakacje to czas wolny od nauki, więc można poszerzać swoje na przykład taneczne pasje. Czemu by nie? I do tego mamy polską najlepszą muzykę, do której również nóżką można poruszać. A tymczasem patrzę, że polska marynarka wojenna wcale wakacji nie ma. Ostatnio poszła sobie na zakupy i kupiła nowoczesne drony V-BAT, one się nazywają. I te bezzałogowe statki powietrzne będą prowadziły operacje rozpoznawcze na Morzu Bałtyckim, głównie w celu obserwacji rosyjskich okrętów. No i proszę bardzo, Polska też ma już bat na wroga.

I rzeczywiście przyjdzie taki dzień. Nie, chodzi mi o ten utwór Kasi Popowskiej. Ten dzień to poniedziałek, czyli jutro. Jutro rusza kolejny tydzień, w którym to będziecie walczyć o pobyt w wypasionym pięciogwiazdkowym hotelu. Tym razem powalczycie o klucze do hotelu Hilton w Świnoujściu i tam będziecie mogli zabrać kogoś i spędzić uroczy czas, żeby przekonać się na własnej skórze, że Polska jest najfajniejsza. Co trzeba zrobić, żeby się tam znaleźć? Przede wszystkim wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i przekonać nas do tego, żebyśmy do Was w poniedziałek zadzwonili, a później już tylko odpowiadacie z wiedzy o Polsce i proszę bardzo, klucze do super pokoju w fajnym hotelu są Wasze. sk2.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.

0: wciąż świeży, wciąż nowy. Sezon od Dawida Podsiadło, tak nazywa się ten utwór. A takich utworów, takich najlepszych polskich i tylko polskich hitów mamy w Radiu SK2 dużo więcej i za chwilę o tym przekonacie się na własnej skórze. Przygotowałem mnóstwo dobroci muzycznych dla Was. Zostańcie z nami więc i zróbcie głośniej. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i

0: Chwilę o tym przekonacie się na własnej skórze. Przygotowałem mnóstwo dobroci muzycznych dla was. Zostańcie z nami więc i zróbcie głośniej. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i

0: 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.

0: Na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
2: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
3: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: I po reklamie.

0: Rok 2003, wtedy ten utwór ujrzał światło dzienne. Marcin Rozynek, najlepsze. Marcin też zdobył nagrodę, pamiętam to doskonale, od Eski. Eski Music Awards w roku 2004 został artystą roku. No, jak się słucha tego, co Marcin zaprezentował, to wcale człowiek się nie dziwi. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Godzinę 10 rozpocznie nam nasza cytrynka kochana Lemon.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
4: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: Oh.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Agnieszka Gaz da Muła. Lato nad zalewem Podwolina rozpoczęło się z przytupem. Za nami bieg nisko na piątkę i Nordic Walking oraz występy artystów. A dziś przyszedł czas na niżańskie regaty. Przy tej okazji członkowie jacht klubu Nisko zachęcają do zostania klubowiczem, mówi Marta Powęska, wicekomandor.
16: Zapraszamy na takie spotkania z nami. Nadchodzące regaty będą okazją.
15: Wracając do letnich atrakcji, między 13 a 17 pod Centrum Edukacji Multimedialnej możecie obejrzeć zabytkowe samochody, a o godzinie 18 odbędzie się koncert zespołu Grzegorz Janczak i kochankowie Peggy Brown.
0: Ależ ten czas szybko leci, już godzina 10 na zegarach i w tej godzinie na pewno usłyszycie BRO, elektryczne gitary, Bledkę, Kamila Bednarka, Roxana Węgiel, Dżem czy zespół Kombi, ale na początek tej godziny zespół

Lemon, czyli wiecie, no jedyna na świecie cytryna, przy której człowiek się nie krzywi, bo oni naprawdę robią dobrą, świetną robotę. Zresztą posłuchajcie sami. Jarząbek, dzień dobry.

stare dobre czasy się człowiekowi przypominają, jak słyszy takie utwory. Elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie i całe szczęście, że się tą główkę podrapał, bo tak to by z tym liściem pewnie do pętli dojechał. Natomiast w Radiu SK2 serwujemy wam nie tylko to, co kiedyś się słuchało i słuchało się nałogowo, ale serwujemy też prawdziwe nowości. I teraz właśnie taka nowość przed państwem: Bledka w kawałku Tańcz, czyli w utworze, na który cały czas możecie głosować w polskiej gorącej dwudziestce. Zapraszam na sk2.pl, tam oddajecie swoje głosy, a my już gramy. Bledka, Tańcz! Tańcz, Bledka!

Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami przy niedzielnym śniadanku jest tak, że po prostu brakuje czegoś dobrego, bo się nie kupiło w sobotę, a w niedzielę to już za późno. Dlatego proszę bardzo, zaserwowałem wam dżem smacznego. Natomiast patrzę też na naszą ekipę, która jest coraz większa, naszą biało-czerwoną ekipę, która już 4 lipca na Stadionie Narodowym będzie oglądała sobie mecz Mundialu za Sławkiem Peszko i z nami i będzie też strzelała karniaczki i będzie też się dobrze bawiła przy fajnej muzyce, bo będziemy mieli i bramkę, i piłkę, i fajnego DJ-a, tak więc no wypadałoby tam być, prawda? Ale żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, zgłosić się do naszej zabawy SK Karniaki Cup, a później wykończyć zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Na sk2.pl to zdanie macie dostępne, można sobie wejść, posłuchać, no i wy zgadujecie to wygwizdane słowo. Kto zgadnie, ten jedzie z nami na Stadion Narodowy, kto nie zgadnie, no to dostaje też stówkę, więc zawsze jest ta wygrana. Moi drodzy, sk2.pl, tam wchodzicie i tam się zgłaszacie. W poniedziałek kolejna runda.

0: Jeżeli komuś mało lata, to proszę bardzo, dorzucam Filip Lato, Sun and Grace. No i za chwilę wracamy do najlepszej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty? Od...

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Tocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: KFC.
1: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico.

0: Intermarché. Nasze ceny rządzą. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: to tylko takimi kultowymi utworami. Manam, kocham cię, kochanie moje, w Radiu SK2, a po 11 pojawi się u nas Sanach ze swoim marcepanem. Ja na przykład lubię marcepan, nie każdy lubi, ale ja lubię marcepan i tylko, że muszę mieć na niego, wiecie co, muszę mieć jakąś taką, muszę mieć ochotę na niego. I coś czuję, że tuż po godzinie 11 będę miał wielką ochotę.
1: Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
8: Super tania niedziela w Auchan.
9: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: I po reklamie.
2: Mniej niż godzina została do południa, a więc już prawie pierwsza połowa dnia za nami. Bardzo się cieszę z tego powodu, że spędzacie ją razem z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami. I z tej okazji zaserwuję wam teraz marcepan od Sanach. Jerząbek, dzień dobry.

A pić trzeba, szczególnie jeżeli za oknem mamy taką pogodę, jaką mamy, to nawadniajcie się, moi drodzy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. A tymczasem, jeżeli o nawodnienie chodzi, no to jeden z polskich producentów wody mineralnej pozwał Skarb Państwa, domagając się ponad 5 milionów złotych odszkodowania z powodu wyższej stawki VAT na wodę mineralną właśnie. Bo jak się okazuje, firma zarzuca, że przepisy podatkowe faworyzują słodzone napoje i wody smakowe, na których stawka VAT wynosi 5%, podczas gdy zwykła woda mineralna jest obciążona najwyższą 23% stawką VAT. I wiecie co to znaczy? No to znaczy to, że zwykła woda ma tyle samo VAT, co woda z prądem.

No po prostu jestem zachwycony tegorocznym męskim graniem. Naprawdę dobrze to brzmi, a jeszcze lepiej brzmi na żywo, więc jeżeli chcecie usłyszeć męskie granie na żywo, no to będziemy mieli wejściówki już od poniedziałku. Kolejna porcja wejściówek poleci do Was. Słuchajcie Radia SK2, żeby się dowiedzieć, jak je zdobyć i kiedy je zdobyć. Mamy ich trochę, więc nie zawahamy się ich rozdać. Tak samo jak klucze do wypasionych hoteli. W przyszłym tygodniu akcja Polska jest najfajniejsza rusza z przytupem po raz kolejny. Tym razem będziemy rozdawali klucze do pokoju w hotelu Hilton w Świnoujściu, więc jeżeli chcecie powalczyć o pobyt w takim pięciogwiazdkowym, fajnym hotelu, to wchodzicie na sk2.pl i zgłaszacie się do naszej zabawy, a później trzeba się jeszcze tylko wykazać wiedzą o Polsce i klucze są wasze. sk2.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły, a my gramy dalej. Bajm o tobie już teraz w Radio.

0: Dla jednych to stare czasy, dla innych, no, czasy, które przeżywają drugą młodość. Rok 95, Various Monks wydaje singiel Zabij Mnie, singiel promujący płytę Elf tego też zespołu. No i właśnie takie kawałki mamy dla Was, takie starsze, ale mamy też absolutne nowości. Wszystko oczywiście po polsku, bo tylko tak gramy Wam w Radiu SK2 i za chwilę o tym przekonacie się po raz kolejny, bo przygotowałem dużo dobrej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
13: I po reklamie.

0: zdradzę wam małą tajemnicę. Od momentu, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, czyli były momenty, no po prostu rozpłynąłem się w nim, rozkochałem. Za wszystkim stoi Kasia Sienkiewicz. Bardzo pani Kasiu dziękujemy za ten utwór. No a już za chwilę wybije godzina 12. Jeżeli jesteście jeszcze w piżamie, co w niedzielę czasami się zdarza, no to mimo wszystko to jest chyba ostatni moment, żeby się przybrać.
1: Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
3: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower.
4: 3-4 lipca. Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy.
3: Partnerzy wydarzenia: Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.
4: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: Sponsor główny: Kolpol. Sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Agnieszka Gazda, Muła. To będzie prawdziwa gra w kolory. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zmienia formułę wakacyjnych zajęć. Zamiast codziennych spotkań wprowadza cotygodniowe pikniki dla czytelników w każdym wieku. Każde wydarzenie będzie inspirowane innym kolorem oraz literaturą dziecięcą, mówi Beata Życzyńska, dyrektor Stalowowolskiej MPP.
16: Bardzo serdecznie zapraszamy, bo literatury dziecięcej będzie bardzo dużo. Będą zabawy animacyjne, sensoryczne, gry.
15: Każdy tydzień wakacji to jedno spotkanie, a organizatorzy do wspólnej zabawy zapraszają całe rodziny.
0: Fanfary, moi drodzy, pierwsza połowa dnia już za nami.

godzina 12 właśnie wybiła. Piszecie do mnie, że nie było klepania. No dobrze, no to w tej godzinie poklepiemy troszkę i pozdrowimy wszystkich klepiących, a zaczynamy od Rotarów. No zapraszam na jedną z dzikich plaż. O, Jarząbek, dzień dobry.

Jeżeli ktoś chciałby pójść na jakieś lekcje samoobrony, to zapraszamy do pani Sarsy. Sarsa, bronię się, ten kawałek właśnie wybrzmiewa w Radiu SK2, a tymczasem Norwegia zakazuje w szkołach podstawowych sztucznej inteligencji. Od nowego roku na pewno zostanie wprowadzony całkowity zakaz korzystania z tych narzędzi dla szkół podstawowych, dla dzieci w wieku 6-13 lat. One nie będą mogły korzystać z AI-a, natomiast gimnazjaliści, czyli 14-16 lat, będą mogli używać sztucznej inteligencji tylko pod nadzorem nauczycieli. W szkołach podstawowych 17-19 lat AI będzie dostępne pod nadzorem, a uczniowie będą rozwijać kompetencje z nią związane. No i powiem wam szczerze, że może jest w tym jakiś sens, bo przecież wypadałoby najpierw nauczyć się samemu myśleć, zanim myślenie odda się w ręce robota, prawda?

Na to słowo się rzekło kobyłka u płotu, że tak powiem. Czas na pozdrowienia dla wszystkich klepiących o tej porze kotlety przed niedzielnym świątecznym obiadem. Proszę bardzo, no to klepiemy. I pozdrawiamy wszystkich, którzy robią właśnie to samo. I przewracamy na drugą stronę, proszę bardzo. Trochę soli, panierka jest. I na patelnię, moi drodzy, a najlepiej klepie się przy najlepszych polskich hitach. O właśnie, o, świetnie wyklepane. No, dobra, to klepcie dalej, towarzysze, a my gramy.

0: Was na pewno nic nie ominie, nic dobrego, jeżeli chodzi o polską dobrą muzykę, bo jesteście na dobrej fali. Radio SK2. Za chwilę wracamy do tych najlepszych polskich hitów. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami, bezpieczną przyszłość.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź

0: Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl. To jest Hot! Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: I po reklamie.

0: Pan Stachurski zachęca do tego, żeby iść w stronę słońca. Problem jest tylko taki, że iść w stronę słońca o tej porze, no to jest karkołomne zadanie, dlatego że, no jakby nie patrzeć, to słońce jest cały czas w zenicie, więc no iść w stronę słońca o tej porze, to raczej stać w miejscu. Ale stojąc w miejscu, człowiek przynajmniej się nie cofa, prawda? I z tym zostawiam Was na tą drugą połowę niedzieli. Jutro pamiętajcie, pierwszy poniedziałek wakacji, to z tego powodu cieszą się dzieci, rodzice trochę mniej, jeżeli urlop zaczynają później. Jarząbek, kłaniam się.
1: Reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś furę, a Acelin 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej, tak?

0: Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Na plaży, basenie, w aucie, w domu albo przy grillu. Drugi dzień słonecznych wakacji ofunduje nam darmową saunę i to niezłą. A ja dorzucam hity, które opalają uszy. Bea, tabletka, Sanach. Chłopaki też wpadną z tym, co najlepsze. Krem z filtrem na skórę, a polskie hity w SC2 na resztę.

I love you, I love you, klimatyzacja, till love w SC2, bo nie jesteśmy sami. Czytam, że prawie 200 milionów Europejczyków walczy z upałami. Jak walczymy my, Polacy? 726-826-826, Messenger Eski2 już odpaliłem. Wrzucajcie głosówki, piszcie, jak wygrywacie z tym żarem, a ja gram. Eska2. Beata i bliżej. Można podejść bliżej trochę klimki, tak, albo tego wiatraczka, ale fajnie chłodno.

0: wybaczcie, ale teraz w SK2 zapinamy pasy i skaczemy z Andrzejem Piasecznym.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Co to ja widzę? Panowie w obcisłych spodenkach z gumką, kolorowe koszule, kwiatowe sukienki i dancingi do białego rana. Skoczyliśmy do 1974 roku, w którym też powstała piosenka, o której autorka jej, Anna Jantar, od pierwszego odsłuchu powiedziała, że to będzie hit. I tak właśnie narodziło się Tyle słońca w całym mieście. A dzisiaj za oknem afrykański żar, słońca nie brakuje. Ta piosenka pasuje do tego weekendu jak żadna inna.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Anna Jantar, Tyle słońca w całym mieście.

0: Lanbery i ostatni most w SC2. Plaża, woda, piękne widoki, prawie 40 stopni Celsjusza, ale cóż, nie dla mnie. Łukasz wysłał zdjęcie na Messengera Eski2. Z tego, co ja tutaj widzę, remont, tak, gipsowanie albo malowanko, wiatraczki pracują i faktycznie nie ma klimatyzacji, ale za to jaki jest u was klimat?
1: Eska2.
0: I po remoncie mieszkanie będzie wyglądać na błysk. U ciebie również. I kto do niego wejdzie, będzie gwizdał z zachwytu, jak Dawid Podsiadło. Nowość w SC2. O wiele szybciej schną ściany.

0: wczoraj rozgrzał narodowy do czerwoności, a dzisiaj powtórka z rozrywki. Wielki finał stadionowej trasy. Dawid Podsiadło ze swoją nowością na błysk w SC2. A za chwilę Red Leaves.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Obuwie Summer Edition.

0: drogi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
1: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
2: Obuwie Summer Edition.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
0: Volkswagen. I po reklamie.

0: Może jak jest w nocy po północy, to trochę za późno, żeby kochać. W Radiu SK2 kochamy tylko najlepsze polskie hity, to Kombi, a za chwilę godzina 14 i najświeższe i sprawdzone newsy, między innymi S7, która jest zablokowana po wypadku. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama. Tania niedziela w Auchan. Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Agnieszka Gazda-Muła. Już wkrótce, letnie popołudnia, zamienią się w prawdziwą filmową przygodę. W Stalowej Woli startuje Letnie Kino Dzieci, czyli cykl filmowych spotkań pod chmurką. O szczegółach Emanuela Kwaśniak.
12: Przed małymi kinomaniakami 4 wyjątkowe spotkania z filmem, pełne emocji i humoru. Zaprezentowane zostaną animacje Niesamowite przygody Skarpetek, Kicia Kocia ma braciszka, Fantastyczny Angelo oraz Basia Jestem w sam raz. Lipcowe spotkania odbędą się w co drugą sobotę, natomiast sierpniowe nieregularnie.
11: Najbliższe spotkanie odbędzie się 11 lipca. Start o 18 na tarasie MDK-u.
13: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
14: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu była prowadzona reanimacja motocyklisty. Niestety lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
13: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Trasa S7.

SC2, rekordowe, najlepsze polskie hity, walizki, ręczniki, piasek w butach, uśmiech na twarzy. Tak wygląda drugi dzień wakacji z najlepszymi polskimi hitami. Kaśka Kowalska, Kowalski, witajcie!

0: Igor Herbut, Zalia.
1: Jak boom, pał, szachmat, koniec. Old school jak Boniek, zara podam majka, póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
0: Tak jak Westę 2 wczoraj było w Żywcu. Skończony Żywiec rozpoczął wczoraj męską rundę po Polsce z jednym z najbardziej super festiwali, na których jest moc.
2: SK2.
0: Kolejny przystanek. Początek lipca, Poznań, męskie granie. W SC2 gramy. Polskie hity, które idealnie pasują do tego lata. Ewelina Lisowska.

Piosnek parę jeszcze dla Was mam w SC2, a nawet nowość. Po 6 latach przerwy zapowiedź nowego albumu. Artur Rojek w objęciach. Przy takich dźwiękach trasa sama się układa na te wakacje w SC2.

0: zrobić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Auto Rud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie. Informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
9: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK. Sponsor główny, Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.

0: Duety odprowadzają nas do mety. W ST2 Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło i ich samoloty i lądujemy powoli, bo za chwilę godzina 15. I najważniejsze, sprawdzone newsy. Te z dróg, ale również te z wód Jakub Konieczkowicz dla Was przygotował.
1: Reklama.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: I po reklamie.
0: Jest

0: Wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: I po reklamie.
2: Jest

0: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczynę wybuchu ustalają służby. Woda niezdatna do kąpieli w dwóch kąpieliskach w Polsce, podał Główny Inspektorat Sanitarny. Dwa obiekty zamknięto dziś w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
1: Słońce na pełnym regulatorze dzisiaj, w trybie prawdziwa Sahara w SC2 hity, idealne na te upalne dni, aby spędzić je w domu. Mrozo, nie ma miejsca jak dom, życie jak wino, z tobą na chacie, będzie także o kijach.

0: Mamam. Wyjątkowo zimny maj w SC2, choć mamy kwadrans po 15 i wyjątkowo gorący weekend. I takie same newsy z kolorowej prasy. Uliczny taniec czytam Justyny Steczkowskiej. Jusia walczyła z wiatrem. No, w ten weekend wszyscy walczymy z wiatrem. Słonecznym.
1: SK2.
0: Tam słońce, gdzie my, Wiktor Dyduła w SC2.

0: ST2, bracia wierzą w lepszy świat. Do takiego zabierze nas może teraz wehikuł czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wylądowaliśmy obok jednego z takich skromnych

0: mieszkań w Krakowie i to, co wyróżnia to miejsce, to taki klimatyczny, długi, drewniany balkon, na którym rosną róże. I do drzwi wejściowych puka chłopak, w ręku trzyma skrzypce, a drzwi nagle skrzypią, otwierają się i staje w nich dziewczyna. Ma piękne warkocze i ta dziewczyna ma na imię Krystyna, a ten chłopak to Zbyszek. Napisał jej piosenkę, prawdziwą historię, początków ich wspólnego małżeństwa, które zaczęło się ponad 40 lat temu. Zbigniew Wodecki.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jego prawdziwa historia. Każdy z nas ma taki dom w głowie. Lubię wracać tam, gdzie byłem, w wehikule czasu w SC2.

Jak dzieci, dzisiaj wszyscy możemy wskoczyć do wody. A ja gram na ochłodę. Nowość w SK2. SK2. Temperatura jak w ostatni dzień lata. Gips i

0: Za kierownicą robią chłopaki robotę. Kilometry same uciekają, droga jakby trochę nagle krótsza. Na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. Gibbs, Ego, Farmany, ostatni dzień lata, ostatnie miejsce, 13. Oby szczęśliwa. SK2.pl, tam głosujecie.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix.

0: Emigranci w SC2 i na falochronie. Teraz pewnie jest przyjemnie, jak morska bryza daje ochłodę. A punktualnie o godzinie 16 gorące pogodowe newsy ma dla Was Jakub Konieczkowicz. Są alerty rozgrzane do czerwoności. O szczegółach za chwilę o 16 w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku.

0: A, 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRS. 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Agnieszka Gazda, Muła. Niżańska Biblioteka wchodzi w tryb wakacyjny. Od jutra do 28 sierpnia będzie otwarta od poniedziałku do piątku między 8.30 a 16.30. Mimo, że wakacje dopiero się rozpoczynają, znamy już plany na wrzesień.
4: Chcielibyśmy sobie wychować przyszłe pokolenie czytelników, dlatego od września ruszymy już z akcją dla maluchów, od takich półrocznych do trzylatków. Będziemy się z nimi bawić w różnego rodzaju gry, zabawy, wszystko w oparciu o książkę sensoryczną.
3: Mówi Iwona Nemeczek, dyrektor niżańskiej MBP. Zajęcia będą się odbywać w każdą sobotę.
5: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze. Ostrzegają synoptycy z IMGW. Front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
6: Czyli mniej więcej z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, po Warmię.
5: Mówi Anna Kryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
7: A my się dzisiaj rozpływamy. I to od słońca jest jednak ratunek, bo dzisiaj mamy niedzielę handlową, prawda?
8: To prawda.
7: I nie mogła się trafić nam niedziela handlowa w lepszym momencie. Za oknem przecież taki upał, że spokojnie, nawet spacer po galerii handlowej, uwierzcie, jest zdrowy.

0: Marisa. No, prawdziwa lampa dzisiaj nad Polską. Słońce nie pyta, tylko robi swoje. A my w SC2 zabieramy was myślami tam, gdzie jest troszeczkę chłodniej. Hotel, leżak, basen, jacuzzi, w ręku lemoniada z lodem i parasol nad głową, czyli Polska jest najfajniejsza. To jest nasza zabawa, w której co tydzień wysyłamy naszych słuchaczy, może w kolejnym tygodniu właśnie ciebie, do pięciogwiazdkowego hotelu w najpiękniejszym miejscu Polski, w wielu najpiękniejszych miejscach Polski. Kolejne, które to będzie, kolejnym będzie Świnoujście i hotel Hilton. Proszę bardzo. My za wszystko płacimy. Ty tylko musisz zgłosić się na sk2.pl. Polska jest najfajniejsza i napisać, w którym zakątku Polski jest ci najfajniej.
1: SK2

0: jak sierpnia.
1: Oby był chłodniejszy od końca czerwca. Krzysztof Zalewski w SC2, a teraz muzyczne spotkanie, które dojrzewało latami. Tego lata słodko-gorzki owoc tego spotkania. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Nowość w SC2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: ma nic chłodniejszego jak myśl unoszącego się dmuchawca albo latawca na wietrze i to zafundowała nam Desce 2. Urszula, gdzie gramy na wakacje najlepsze polskie hity, a trzeba w ten weekend na starcie tego lata bardzo dużo tankować. I nie chodzi tylko o wodę, bo jeszcze tylko dwa dni będzie obowiązywał program ceny paliw niżej. A potem pewnie będzie drożej?
1: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Eskadr.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Handlową niedzielę możesz w

0: Bricko zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Bricko Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricko Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
3: Gorąco?

0: W ST2 rozpędzona luna, a my zwalniamy. Już za chwilę, kierowcy, dla was bardzo ważne informacje. Są utrudnienia po wypadku na S3 w zachodniopomorskim. Szczegóły o 17 w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Hipertania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1700.

0: Skidba.
1: Reklama.
2: Hiper tania niedzielowo są.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1700.

0: telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: I po reklamie.
13: Jest 17. SK News. News ESK 2. Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy Wopru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny Paliw Niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazał resort, warunki zostały spełnione, można więc odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ma obowiązywać do 30 czerwca.
14: Wczoraj, w sobotę, był dzień szwagra w kalendarzu i nie wiem dlaczego, Kuba, ale w niedzielę, dzisiaj, też jest dzień szwagra. Dlaczego?
15: No, czemu nie? Trzeba sobie poświętować.
14: W końcu szczęśliwi czasu nie liczą.

A ze szwagrem najfajniej się świętuje, takie święta tylko w SC2 trwają dwa dni. Męskie granie, dżungla, perfekcyjne lato przy tym co najlepsze w SC2. Bryska na dzień dobry w Kowalskim, witajcie!

0: Perfekt w Radiu SK2. Dzisiaj wiele miast walczyło z upałami, ale także biło rekordy ciepła. Między innymi Toruń, gdzie było powyżej 40 stopni, 40,3, ale najcieplej padł ten rekord. Perfekt w Radiu SK2. Dzisiaj wiele miast walczyło z upałami, ale także biło rekordy ciepła. Między innymi Toruń, gdzie było powyżej 40 stopni, 40,3, ale najcieplej padł ten rekord. I to jest rekord ciepła w historii. Dzisiaj meteorolodzy zauważyli tyle na stacji w Słubicach. 40 stopni, 40,5. Zobaczyli przez chwilę 40,5 stopnia na plusie w cieniu. Ja cię kręcę.
1: To ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.

0: wideo i wszystko jedno. Jeżeli wam jest, to zapraszam do Wehikułu Czasu.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: Tutaj gramy takie numery, które wpadają w głowę i to bez pytania o to, czy można. Tak jest właśnie z tym kawałkiem. Seno Victorii, numer z płyty Detox, płyty Dżemu, wydanej 35 lat temu. Łapano wtedy oddech po tej całej komunistycznej historii i wolne wybory parlamentarne miały miejsce, a Dżem, biorąc to wszystko pod uwagę, wydał numer, który był tą właśnie tęsknotą za lepszym światem. Hymn o wolności.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Słodki sen Dżemu. O Wiktorii. W wehikule czasu SK2.

0: fajnie śmigają te gitarki, a jedne już się otwierają, ostatnie zostaną otwarte za 25 minut. Bramy na Stadion Narodowy, oblegane przez fanów, chcą przeżyć razem z Dawidem Podsiadło finałowy, obrotowy dzisiaj koncert w stolicy, na którym też pojawi się ten numer. Propozycja prosto z pieca. W waszych głośnikach kończy się sezon w SC2, to znaczy nie, no, u nas trwa na najlepsze wakacyjne hity cały czas.
1: Emocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. I po reklamie.

0: Tutaj zagraniczne numery nie mają wstępu. W SC2 gramy tylko to, co wyrosło na naszym muzycznym podwórku. Kancelaria i zabiorę cię na prawdziwe podwórko. Lepiej to dzisiaj nie wychodzić, a jak już tak, to z rozwagą, bo cały czas żar leje się z nieba. I do kiedy? Jakub Konieczkowicz powie w newsach SC2 za niecałe 2 minuty o 18:00.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen. I po reklamie.
0: Jest 18:00, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim. W kierunku Szczecina jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zdarzyły się 2 samochody, 1 osoba zginęła, 3 są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. Upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW 3 stopnia. Z kolei dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą pojawić się burze. Jutro rusza pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12:00. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: SK2. Stalowa wola.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
5: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Ale losy.
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
22: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
23: O nie! Gdzie moja kasa?
22: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
0: To będzie ostatnia reklama.
24: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
25: I po reklamie.

0: Bezpłatnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
12: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.

0: wakacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
1: Znaczki pocztowe to nie tylko kolorowe obrazki naklejane na koperty. To także historia, pasja, a niekiedy prawdziwe kolekcjonerskie skarby. W dzisiejszym magazynie lokalnym zajrzymy do świata filatelistów. Powiemy o najcenniejszych znaczkach, wystawach organizowanych na Podkarpaciu i o tym, dlaczego ta pasja wciąż przyciąga kolejne pokolenia. Z przedstawicielem Polskiego Związku Filatelistów rozmawia już teraz nasz reporter Tomek Widak.
3: Adam Masuń, wiceprezes Zarządu Okręgu Rzeszowskiego Polskiego Związku Filatelistów, również przewodniczący Komisji do Spraw Filatelistyki Młodzieżowej przy Okręgu Rzeszowskim PZF.
4: Działa pan w Okręgu Rzeszowskim Polskiego Związku Filatelistów. Proszę powiedzieć, od ilu lat już ta przygoda trwa?
3: Moja przygoda z filatelistyką rzeszowską trwa już ponad 10 lat, natomiast filatelistą jestem od dziecka.
4: Okej. Okay. Ilu członków zrzesza wasza grupa, wasza organizacja tutaj, ta rzeszowska?
3: Aktualnie w Okręgu Rzeszowskim mamy około 140 czynnych filatelistów zrzeszonych w PZF-ie.
4: Okej, okay, ale to nie są tylko osoby z Rzeszowa czy tutaj z okolic, ale z całego Podkarpacia, tak?
3: Okręg Rzeszowski obejmuje swoim zasięgiem część naszego województwa. Tak, Dębica na przykład już należy do Okręgu Tarnowskiego. Wobec tego tutaj mamy tą wschodnią część naszego województwa.
4: Czyli Przemyśl,
3: Jarosław? Krosno, Jarosław, Tarnobrzeg, Mielec.
4: Okej, okay, a Stalowa Wola, Nisko?
3: Też.
4: Okej, okay, dobra. Jak wiele kół filatelistycznych w ogóle jest w Polsce? Bo tutaj na Podkarpaciu mamy ten rzeszowski okręg. Powiedział pan o Tarnowskim, ale czy ma pan wiedzę, ile jest ogólnie ich w Polsce?
3: W Polsce mamy 22 okręgi Polskiego Związku Filatelistów. Każdy z okręgów dzieli się na oddziały. Z kolei w oddziałach bądź bezpośrednio pod zarządem okręgu wydzielone są koła filatelistyczne.
4: Okej, okay, no to dobra, to skupmy się na waszym tutaj rzeszowskim oddziale. Proszę powiedzieć, czym na co dzień zajmuje się wasz oddział, oddział rzeszowski?
3: Przede wszystkim spotykamy się, by rozmawiać o filatelistyce. Mamy spotkania wymienne, gdzie członkowie spotykają się, wymieniają się walorami, dyskutują na temat różnych walorów pocztowych. Dodatkowo przychodzą osoby niekoniecznie związane z filatelistyką, które chcą wycenić znaczki, porozmawiać. Często są to spadkobiercy filatelistów, którzy dostają materiał, chcą zobaczyć, jaka jest jego wartość, co można z tym zrobić. Z drugiej strony spotykamy się w celu popularyzacji filatelistyki. Spotykamy się, aby również porozmawiać na temat wystawiennictwa, ponieważ jednym z celów Polskiego Związku Filatelistów jest wystawiennictwo. Znaczki, a także inne materiały pocztowe możemy gromadzić w celu pogłębiania zbiorów, tak dla siebie, tak żeby oko pocieszyć. Natomiast taką kwintesencją filatelistyki jest wystawiennictwo na wystawach bądź na pokazach filatelistycznych.
4: To gdzie te pokazy, gdzie te wystawy organizujecie? Tutaj na Podkarpaciu, czy wychodzicie też poza nasz region?
3: Polski Związek Filatelistów organizuje wystawy krajowe bądź lokalne. Są to specjalistyczne wystawy, na których można przedstawić pewne zbiory uszeregowane według różnych kategorii wystawienniczych, na przykład historia poczty, jakaś tematyka, wystawa kart pocztowych, gdzie tutaj wystawiane są zbiory według pewnego szablonu, pewnych ram. I takie zbiory są poddawane ocenie przez jury. Uzyskuje się wówczas nagrody, wyróżnienia, srebrne, złote medale bądź Grand Prix. Z kolei najlepsze tego typu zbiory są wystawiane na wystawach światowych, podczas których wystawiane są również inne zbiory z innych krajów, też zrzeszonych w podobnych organizacjach filatelistycznych. Są również pokazy filatelistyczne lokalne, które mogą być organizowane w różnych instytucjach, muzeach, domach kultury. Wówczas wystawiane są materiały filatelistyczne, najczęściej znaczki obrazujące pewną tematykę. tematykę wpisującą się w organizację imprezy. Na przykład mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to możemy zorganizować pokaz prezentujący piłkę nożną na znaczkach pocztowych. Albo mamy rocznicę lokacji danego miasta, to wówczas możemy wystawiać materiały pocztowe związane właśnie z historią takiego miasta.
4: Okej, no to skupmy się na konkretnych miastach i powiedzmy, gdzie w Przemyślu wystawiane są takie znaczki, gdzie organizujecie takie wystawy?
3: W Przemyślu wystawa filatelistyczna była organizowana 2 lata temu z okazji rocznicy twierdzy Przemyśl. Tam w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej była wystawa przedstawiająca walory naszego kolegi, pana Janusza Batora.

0: podczas wystawy z historii Poczty Przemyskiej Twierdzy kolega wystawił unikatowe w skali światowej walory pocztowe przedstawiające korespondencję, która była nadsyłana i wysyłana w czasie oblężenia Twierdzy Przemyskiej.
1: To może od razu też powiedzmy, kim jest pan Bator, żeby tak przybliżyć jego sylwetkę.
0: Pan Janusz Bator jest wieloletnim filatelistą, członkiem również Polskiej Akademii Filatelistycznej, czyli takiego organu wybitnych filatelistów w obrębie Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów. Jest wystawcą. W swoich zbiorach posiada dokumentację pocztową właśnie z Twierdzy Przemyśl. Swój zbiór wystawowy prezentował wielokrotnie na krajowych, a także i światowych wystawach, zdobywając najwyższe nagrody, złote medale, Grand Prix, na przykład w Libercu w ubiegłym roku również uzyskał chyba jedno z najwyższych wyróżnień.
1: Okej, no dobra, to zostawmy Przemyśl, przechodzimy do Rzeszowa. Gdzie organizujecie wystawy w Rzeszowie?
0: W różnych miejscach. Przede wszystkim w domu filatelisty. Jest to budynek zlokalizowany przy ulicy PCK, nieopodal Filharmonii Podkarpackiej. Tam właśnie się spotykamy, tam również mamy salę wystawową, na której mamy ekspozytory i wystawiamy właśnie te nasze materiały. Ale oprócz tego organizujemy pokazy w innych miejscach, na przykład w Mielcu, w Krośnie, w Tarnobrzegu czy w Leżajsku, podczas różnych imprez. W ostatnim czasie mieliśmy dwie wystawy filatelistyczne organizowane w Politechnice Rzeszowskiej. Jedna była zorganizowana z okazji rocznicy i roku Ignacego Łukasiewicza. Mieliśmy wówczas krajową wystawę filatelistyczną, a drugą z kolei mieliśmy z okazji 60. rocznicy Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej i tam była wystawa akurat na temat lotnictwa i kosmosu.
1: A bywacie też w Stalowej Woli, Nisku, czy to bardziej tylko Tarnobrzeg, Mielec, Leżańsk, tylko te tereny?
0: Wcześniej tak, wszystko zależy od aktywności członków poszczególnych kół filatelistycznych. Jeżeli istnieje potrzeba bądź organizacja tego typu pokazów, jak najbardziej również i w tych miejscach organizowane są pokazy.
1: Okej. Skąd bierze się fenomen filatelistyki, która ma przecież już wielowiekową tradycję?
0: Fenomen filatelistyki bierze się z tego, że część osób chce mieć pewne materiały unikatowe, czyli mieć coś indywidualnego, coś pokazać, czego nikt inny nie ma. Oczywiście filatelistyka to nie tylko znaczki pocztowe, czyli klasyczne obrazki z ząbkowaniem, które można włożyć do klasera, ale filatelistyka to też każdy materiał pocztowy, który przeszedł taką drogę pocztową od nadawcy do adresata. Są to wszelkiego rodzaju listy, karty pocztowe, stemple, pocztówki, korespondencja opatrzona różnymi znakami pocztowymi. Czy to są znaczki, czy to są stemple, czy to są adnotacje. Dla kolekcjonera ważne jest również posiadanie jakiegoś dokumentu. Filatelistyka to nie tylko kolekcjonerstwo, ale to też taka dziedzina na pograniczu dwóch obszarów, zarówno kultury, czy dziedzictwa kulturowego, jak i również historii, bo to też jest historia, czyli mając pewną korespondencję, znamy drogę tej korespondencji. Możemy mieć na niej różne stemple odbiorcze, nadawcze, być może też stemple cenzury. Dla niektórych też jest ważny aspekt sentymentalny, czyli na przykład korespondencja od kogoś bliskiego, na przykład, nie wiem, z jakiejś misji wojskowej albo z jakiegoś ciekawego miejsca z drugiego końca świata. To też jest ważne.
1: Czyli tak to tak jak pan mówi, znaczki opowiadają pewną historię, coś pokazują. To nie jest tylko tak, że to jest tylko znaczek pocztowy, bo wielu myśli tak, że filatelistyka, to znaczek pocztowy. Ktoś tam sobie zbiera i tak, a to jest właśnie mylne przekonanie.
0: Tak, ale wśród klasycznych znaczków pocztowych zdarzają się pewne walory unikatowe. Mhm. Czyli są to znaczki, które na przykład mają błędy podczas druku. Są

0: znaczki, których w ogóle na świecie jest bardzo mało. Najbardziej znane to są znaczki i najcenniejsze to są te znaczki z początku wprowadzenia znaczków, czyli to jest druga połowa XIX wieku, czyli to jest Black Penny, pierwszy znaczek, to jest Mauritius. Zachowało się jedynie 30 znaczków Mauritusa, więc ceny tych znaczków na aukcjach dochodzą do horrendalnych kwot.
1: Kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset?
0: Wartości podchodzą już bliżej miliona.
1: O, wow.
0: Dolarów.
1: Za jeden znaczek?
0: Za jeden znaczek, tak.
1: To już trzeba być naprawdę pasjonatem, żeby coś takiego kupić.
0: Polski znaczek numer jeden, wydany w 1860 roku na terenie zaboru rosyjskiego, ma różną wartość. Są i też znaczki właśnie numeru jeden. Zależy, czy z templem, czy to jest znaczek w dobrym stanie technicznym, czy uszkodzony, czy z jakimś odbarwieniem, albo załóżmy z jakimś błędem drukarskim, to wartość taka rynkowa takich znaczków dochodzi nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
1: Dlaczego można się w ogóle nauczyć dzięki filatelistyce?
0: Filatelistyka, jak dawniej hasło głosiło, uczy i bawi. Czyli przede wszystkim młode pokolenie bawi, ale też uczy. Czego uczy? Przede wszystkim jakiejś dyscypliny. No, w dzisiejszych czasach jest zdecydowanie łatwiej być kolekcjonerem, ponieważ mamy aukcje internetowe, mamy giełdy. Dawniej trudniej było zdobyć materiały, więc trzeba było mieć sporo cierpliwości, żeby uzbierać jakiś zbiór.
1: No i też bazę kontaktów.
0: I bazę kontaktów, no, tak. Z drugiej strony filatelistyka też uczy, czy to historii, czy to kultury. Kiedyś jeszcze walory pocztowe były źródłem informacji. Przede wszystkim na znaczkach były różne informacje przekazywane, czy to kulturalne, czy to sportowe, czy inne. Również i propagandowe, bo znaczki też służyły do propagandy. Niektóre kraje w minionej epoce na znaczkach przedstawiały różne symbole, czy to komunistyczne, czy inne, które ukierunkowywały społeczeństwo na dany temat.
1: No to u nas w okresie PRL-u chyba to tak mocno propaganda wybrzmiewała na znaczkach i nie tylko na znaczkach.
0: Tak, to nie tylko znaczki, ale również i też stemple pocztowe są znane, zresztą w zbiorach materiały, które promują PZPR czy pierwszych sekretarzy.
1: To skoro już rozmawiamy o znaczkach, chciałem zapytać, czy znaczki mają tylko i wyłącznie formę papierową, czy są wykonane również z innych materiałów? A jeżeli tak, to jakich?
0: Klasyczne znaczki wykonane są faktycznie z papieru, może być papier drzewny, bezdrzewny, ale i też są znane inne materiały do wykorzystania. Na przykład materiały, to może być jedwab, to może być folia aluminiowa. Polska jako emitent znaczki wydała na kilku materiałach. Na przykład na jedwabiu z okazji 460. rocznicy Poczty Polskiej, czy na folii aluminiowej, ale inne kraje, i tutaj dominuje Austria, mogą wydawać na innych materiałach. Tutaj Austria dominuje w tym zakresie. Co roku wydaje kilka różnych znaczków wytwarzanych na czy to materiał, czy to skóra, czy to szkło, czy to jakiś materiał tekstylny. Mamy również znaczki na przykład w kształcie komety, gdzie w komecie zatopiony jest pył kosmiczny. Z kolei mamy również też drewniane, mamy znaczki z tworzywa sztucznego imitujące formę 3D. W okresie pandemii Poczta Austriacka wydała serię znaczków na papierze toaletowym, na materiale, z którego powstawała właśnie maseczka ochronna, bądź na ligninie. Wobec tego tutaj

0: zbiorach.
1: No dobra, no to skoro już pan mówi o swoich zbiorach, to to pytam, od ilu lat kolekcjonuje pan znaczki? Kiedy pan zaczął w ogóle zbierać znaczki? Kiedy pan zaczął swoją przygodę z filatelistyką?
2: Przygodę z filatelistyką rozpocząłem na początku szkoły podstawowej. Już w pierwszej klasie razem ze swoim bratem zbieraliśmy znaczki i tak już zostało. Natomiast był taki okres, że przestałem się interesować trochę filatelistyką na okres szkoły średniej czy okres studiów. Później oczywiście wróciłem do tej filatelistyki i już mieszkając w Rzeszowie ponownie zapisałem się do Polskiego Związku Filatelistów, tym razem do Okręgu Rzeszowskiego.
1: A pamięta pan swój pierwszy znaczek?
2: Pierwszy znaczek pewnie to było coś z bajkami albo ze sportem. Już na pewno nie pamiętam.
1: Chciałbym zapytać, co pan zbiera i jakie znaczki posiada pan w swojej kolekcji? Może tak dla przykładu wymieńmy te najciekawsze.
2: Zbieram Polskę klasyczną, czyli to, co jest wydawane przez Pocztę Polską i mam praktycznie wszystkie znaczki wydane od 1955 roku do chwili obecnej. Natomiast to jest taka filatelistyka klasyczna, którą chyba każdy filatelista posiada. Natomiast oprócz tego zbieram inne rzeczy. Tematycznie znaczki, walory pocztowe, korespondencje związane z szeroko rozumianą wodą, zapory wodne, wodociągi, budownictwo wodne, a także zbieram cenzurę korespondencji stanu wojennego 1981-82 rok i myślę, że to jest chyba największy zbiór, który dotyczy historii poczty.
1: No dobra, to dopytam. Czy ma pan w swojej kolekcji znaczki stricte powiązane z Rzeszowem, albo Przemyślem, Stalową Wolą, albo ogólnie z Podkarpaciem?
2: Tak, mam sporo takich. Jest to korespondencja rzeszowska, mam również koperty z okresu stanu wojennego ze stemplami cenzury właśnie z Rzeszowa i z województwa podkarpackiego.
1: A jak duża jest ta kolekcja?
2: Trudno mi powiedzieć, ile sztuk tego typu materiałów jest, ponieważ nie specjalizuję się w zbieraniu tematyki rzeszowskiej, bo to jest oddzielna tematyka, tak zwana resowiana. Natomiast tematycznie mam nawet tutaj ze sobą kilka kopert właśnie wysłanych z Rzeszowa.
1: No dobra, no to teraz przejdę do takich tematów ogólnych, czyli czy ma pan może wiedzę, jaki jest najrzadszy lub może najcenniejszy znaczek na świecie?
2: Najcenniejsze znaczki to te najrzadsze, czyli te, których dzisiaj jest najmniej, czyli od wydania zachowało się ich najmniej na świecie. Jest to na pewno Black Penny, czyli ten pierwszy znaczek wydany w 1840 roku, a także tak zwany znaczek Mauritius. Ich wydano około 500 sztuk, natomiast do dnia dzisiejszego zachowało się chyba nie więcej niż 30 sztuk. One znajdują się najczęściej w muzeach, ale jest kilka walorów, które krążą gdzieś w obiegu filatelistycznym. W 2021 roku na aukcji jego wartość została oszacowana na poziomie 8 milionów euro.
1: Okej, a czy w Polsce mamy również znaczki osiągające stosunkowo wysokie ceny?
2: Tak, są to znaczki nietypowe. Oczywiście pierwszy znaczek, czyli ta tak zwana jedynka, która w zależności od stanu, od rzadkości ma różną wartość, ale to są też również znaczki nietypowe, z błędami. Na przykład słynny jest znaczek odwrotka z bokserami. Przykładowo cena takiego znaczka to jest około 50 tysięcy złotych na aukcji. Znane są też znaczki, które nie zostały wprowadzone do obrotu pocztowego. Z różnych przyczyn one również mają wysoką wartość rynkową. Przykładowo w 1978 roku, jak przygotowano start Polaka w kosmos, typowano dwóch pilotów, Hermaszewskiego i Jankowskiego. W tym czasie w celach propagandowych przygotowano dwa rodzaje znaczków, z Hermaszewskim i z Jankowskim, które były przygotowane i miały być one wydane po udanym locie i po powrocie kosmonauty na Ziemię. Okazało się, że wyleciał Hermaszewski, natomiast były te znaczki z podobizną Jankowskiego. I co się okazało? Te znaczki nie zostały zniszczone, tylko kilkanaście arkuszy zostało w sposób nielegalny wprowadzone w obrót filatelistyczny. I taki właśnie znaczek, czy takie znaczki są gratką dla kolekcjonera, osiągając oczywiście wysokie

0: oprócz tego typu walorów cenne są znaczki czy walory pocztowe, przede wszystkim korespondencja z okresu II wojny światowej. Przede wszystkim są to, jest to korespondencja poczty polowej, choćby nawet na przykład z kampanii wrześniowej czy na przykład z Powstania Warszawskiego. Taka korespondencja poczty harcerskiej ustemplowana stemplami poczty, a także Armii Krajowej, też są cenną gratką.
1: A jak rozpoznać, że znaczek znaleziony w domu może mieć wartość kolekcjonerską? Co osoba, która na przykład znajdzie taki znaczek, powinna zrobić? Czy może się na przykład do Was zgłosić, do rzeszowskiego oddziału?
0: Tak, jak najbardziej. Można taki znaczek czy takie znaczki przynieść ze sobą do filatelisty i tutaj my możemy oszacować, czy jego wartość, taką wstępnie rynkową, ale i też specjalistycznie możemy również ocenić jego autentyczność w przypadku właśnie takich nietypowych błędów z jakimiś próbami, bo wśród filatelistów są eksperci, którzy mając swój materiał porównawczy mogą sprawdzić autentyczność znaczka, czy został wydany, czy nie został sfałszowany, bo na rynku spotyka się znaczki podrabiane, bo skoro niektóre znaczki mają wartość rynkową na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych, albo nawet i więcej, to wówczas to jest ryzyko, że są fałszerze, którzy podrabiają takie znaczki, bo jest to technicznie możliwe.
1: Okej, a czy zdarza się, że właśnie do Was przychodzą mieszkańcy Podkarpacia z prośbą o wycenę jakichś znaczków w klaserze?
0: Tak.
1: Które zostały im na przykład, nie wiem, po babci, po dziadku, po rodzicach?
0: Spotykamy się z sytuacją, w której przychodzą do nas, do naszego domu filatelisty, wnukowie czy bliscy filatelistów, mając zbiory, chcą oszacować ich wartość albo chcą wystawić na jakiejś aukcji i chcą poznać wartość rynkową. Tutaj warto jeszcze wspomnieć nazwisko pana Lesława Szmuca, takiego rzeszowskiego filatelisty. Być może nie wszyscy wiedzą, ale pan Lesław mieszkał przez pewien czas w Rzeszowie, był z Rzeszowem związany, zmarł kilka lat temu, już mieszkając w Krakowie. To właśnie on był wybitną osobowością w zakresie filatelistyki. Był ekspertem, który mógł rozpoznać fałszowane znaczki, mógł je wycenić, miał niebagatelny materiał porównawczy, praktycznie unikatowy w skali kraju.
1: Czy w dobie internetu, komunikatorów, tradycyjna poczta no, ma mniejsze znaczenie, powiedzmy sobie to wprost. Czy to odbija się również na filatelistyce?
0: Dzisiaj znaczki pocztowe jako opłata przesyłki jest już pomijana. Nie wysyła się już teraz korespondencji w takim stopniu, jak to było lata temu. Czyli ta filatelistyka trochę straciła na znaczeniu. Oczywiście wysyłana jest korespondencja urzędowa, paczki. Tam też są pewne stemple oznakowania, które są ciekawym materiałem filatelistycznym dla tej historii poczty. Niemniej jednak mamy tutaj odzwierciedlenie w filatelistyce. Mamy mniej znaczków, ale z drugiej strony mniej znaków, mniejszy nakład to też większa wartość w perspektywie przyszłych lat. Czyli jeżeli 20-30 lat temu nakład danego znaczka był na poziomie 2-3 milionów, w chwili obecnej nakład tych znaczków jest 20 tysięcy, 120 tysięcy. Wobec tego, jeżeli za x lat dotrwa połowa tych znaczków, więc one też będą miały jakąś wartość nie tylko kolekcjonerską, ale również wartość taką rynkową. Z drugiej strony poczty wybranych krajów, wychodząc naprzeciw właśnie tej dobie internetowej, wydaje tak zwane kryptoznaczki. Kryptoznaczek jest to taki znaczek internetowy, wirtualny, czyli możemy kupić token na poczcie bądź w sklepie filatelistycznym, zarejestrować się na swojej stronie czy domenie internetowej tych kryptoznaczków i mieć tam właśnie znaczek wirtualny. Ponieważ nakład takich tokenów jest niewielki, 500 sztuk,

0: do 1000 sztuk. Wobec tego istnieje również tutaj kolekcjonerstwo właśnie w internecie. Można sprzedawać takie znaczki wirtualne, można je kupować, wymieniać je i tutaj nagle mamy ten klaser, tyle tylko, że wirtualny. To też jest taki poziom kolekcjonerstwa, niemniej jednak no, nie można wszędzie tego pokazać. To nie jest taki namacalny materiał, który jest ważny dla klasycznych filatelistów. Niemniej jednak w Europie Zachodniej bardzo popularne są właśnie te kryptoznaczki. Tam cena takich znaczków nawet już przekracza 10-20 razy więcej kosztów nabycia. Wobec tego już po zakupie wartość takiego tokena, takiego kryptoznaczka wzrasta już 20-krotnie, więc zysk już jest niesamowity. To też jest taka nowość. W Polsce nie znalazła uznania, bowiem filateliści przede wszystkim to są osoby starsze, które przede wszystkim no, mają ten materiał, który chcą pokazać, chcą przeglądać i który przede wszystkim mają fizycznie.
1: Nie dziwię się, bo ja też jakbym zbierał znaczki, no to też bym wolał mieć je w klaserze, żeby je pokazać. No bo tak wirtualnie, no to jest bardziej pod siebie się robi, nie? A jednak jak ma się klaser, no to można pokazać rodzinie, można pokazać znajomym, można wyjść z tym klaserem, nie wiem, do szkoły, na jakieś spotkanie, na jakąś wystawę i wtedy pokazać ją fizycznie, że ma się coś takiego.
0: Tak.
1: Można dotknąć, można powąchać.
0: Tak, można dotknąć, można, zwłaszcza jeszcze jak są różne znaczki nietypowe, można też powąchać.
1: Zapachowe, tak.
0: Można posmakować, bo też? Były też wydane znaczki jadalne, były też również o zapachu kawy, o zapachu papryki, więc tutaj no, na rynku można znaleźć naprawdę różne znaczki, które prezentują różne walory, bym powiedział, wzrokowe i smakowe.
1: Okej, ale dopytam jeszcze już na zakończenie naszej rozmowy o jeden wątek, bo wspomniał Pan, że organizowane są czy to w Polsce, czy na Podkarpaciu różnego rodzaju wystawy, ale też Wy jako oddział filatelistyczny jeździcie po szkołach i pokazujecie te znaczki. Jakim zainteresowaniem cieszy się w ogóle odbiór, jeżeli chodzi o filatelistykę wśród młodych ludzi, wśród dzieci, wśród młodzieży? Jak oni reagują na takie znaczki? Czy podchodzą do tego z zainteresowaniem, czy to raczej machają ręką i mówią, a to już takie jest przestarzałe, wolimy formę wirtualną.
0: Podczas spotkań w szkołach widzimy bardzo duże zainteresowanie dzieci znaczkami, niezależnie czy to są dzieci z tych młodszych klas, od 1 do 3, czy ze starszych. Oczywiście każdy inaczej odbiera tą filatelistykę. Dzieci są zainteresowane przede wszystkim kolorowymi znaczkami, kolorowymi obrazkami, bądź nietypowymi znaczkami. Czyli te dzieci z klas młodszych zainteresowane są taką klasyczną filatelistyką. Czyli coś, co można włożyć do klasera, coś, co można pooglądać, ułożyć w pewną serię tematyczną. Jak mamy pojemnik z różnymi znaczkami, to wybierają te, które no, są dla nich ciekawe. Z kolei w przypadku starszej młodzieży, to tam zainteresowanie trochę skierowane jest na taką wartość, bym powiedział, albo historyczną tychże walorów, albo coś, co może być cenne albo unikatowe. Czyli to jest albo korespondencja z nietypowych miejsc, albo jakaś wojskowa korespondencja, albo na przykład znaczki przedwojenne, zwłaszcza jeszcze z jakimiś stemplami ciekawymi, które obrazują miejsce, skąd ta przesyłka została nadana.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a Wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
4: Sport w naszym mieście.
2: Sport w czasach PRL-u był czymś znacznie więcej niż tylko rywalizacją na boisku. Stanowił narzędzie polityki, propagandy i budowania społecznej tożsamości. W dzisiejszej rozmowie razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego przyjrzymy się fenomenowi zakładowych klubów sportowych na Podkarpaciu, które przez dekady kształtowały lokalne społeczności i

0: sportowe, tradycje regionu. Porozmawiamy też o tym, dlaczego państwo tak mocno zaangażowało się w organizację sportu po II wojnie światowej oraz jaką rolę w tym systemie odgrywały zakłady pracy. Nie zabraknie również historii najbardziej rozpoznawalnych klubów z regionu. Od Stali Rzeszów i Stali Mielec po Stal Stalową Wolę i Czuwaj Przemyśl. Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego przyjrzymy się historii zakładowych klubów sportowych na Podkarpaciu i w tym celu będziemy musieli się cofnąć do realiów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dlaczego właśnie po wojnie nasze państwo tak mocno weszło w organizację sportu?
1: Tak, no wydaje mi się, że sprawa jest o tyle logiczna, że komuniści po prostu rozpracowali, jak działa sport. To znaczy, nowa władza bardzo szybko zrozumiała, że sport to świetne narzędzie polityki. No, można z jednej strony pokazać sukcesy, zarówno sportowe, jak i socjalizmu, budować poczucie dumy. Można też było przez moment zapomnieć po prostu o codziennych problemach. No, to jest też istotne, zwłaszcza w czasach, prawda, kryzysu. Zresztą, jeśli porozmawiamy z osobami, które śledziły sport w latach 60., 70., no to z pewnością też powiedzą, że sukcesy, na przykład piłkarskie na arenie międzynarodowej także, no to była świetna odskocznia, że może i nic nie było wtedy, ale jednak przynajmniej można było popatrzeć, poczuć się dumnym z bycia Polakiem, z tych sukcesów i z ogrywania najlepszych. Także, no rzeczywiście sport tutaj stał w centrum, niejako trochę w centrum propagandy, zaryzykuję to stwierdzenie, ale też to, o czym należy pamiętać, to to, że był no praktycznie w całości upaństwowiony. To znaczy kluby, związki sportowe, różnego rodzaju komitety, to wszystko stopniowo podporządkowano instytucjom kontrolowanym przez partię na przestrzeni lat. Państwo nie tylko wzięło na siebie kontrolę klubów, ale wręcz też całe finansowanie, prawda, czyli wszelkiego rodzaju resorty, komitety, to wszystko odpowiadało za finansowanie klubów. No i oczywiście no, to miało swoje z jednej strony plusy, bo oczywiście spora kroplówka ze strony państwa, ale z drugiej strony ogromne minusy. No bo okej, my płacimy, to chcemy sukcesu. I tu był cały pies pogrzebany. W każdym razie każdy sukces na igrzyskach czy mistrzostwach musiał pokazywać taką wyższość systemu socjalistycznego nad zgniłym Zachodem. No, w Polsce to przybierało pewną formę, ale też pamiętajmy, że na przykład w Związku Sowieckim, jeśli sobie włączymy filmy z tamtego okresu, no to też widzimy, że ta rywalizacja była czymś więcej niż tylko rywalizacją sportową. No i oczywiście, co jest istotne, no sport był też takim narzędziem pewnej kontroli, to znaczy władza mogła też mieć wgląd w to, co my, Polacy, co inni mieszkańcy bloku wschodniego robili nie tylko w czasie pracy, ale też w czasie wolnym.
0: Teraz jak Cię tak słucham, to przypomina mi się taki dokument, który kiedyś oglądałam na temat sportowców mieszkających w Rosji, że ten sport właśnie dla Rosji jest taką swego rodzaju przepustką do wielkiego świata i do pokazania takiej swojej wyższości nad innymi narodami. A że ci sportowcy właśnie, którzy no, nie odnoszą sukcesów, no to różnie kończą.
1: Tak,
0: no
1: najlepszy przykład z Korei Północnej, prawda? Gdzie te mecze właśnie, jeśli dobrze pamiętam, to był chyba Mundial w 2010 roku, kiedy Korea Północna grała. Tamta propaganda też to ubrała w wydarzenie właśnie rywalizacji, pokazanie, że my jesteśmy lepsi. Choć no jak wiemy, no Korea Północna i ta ichniejsza reprezentacja nie zawojowała Mundialu. Natomiast no, to właśnie tak mniej więcej wyglądało. Ten akurat przypadek jest przejaskrawiony, ale cała reszta się zgadza.
0: Wróćmy jednak do realiów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i porozmawiajmy o tym, na czym właśnie w praktyce polegało powiązanie zakładów pracy ze sportem. Czy właśnie pracownicy tych zakładów, którzy byli zawodnikami tych klubów, czy mieli z tego jakieś korzyści? A jeśli nie byli tymi zawodnikami, to czy spotykały ich jakieś nieprzyjemności?
1: Generalnie cały ten model opierał się na takiej, nazwijmy to, relacji opiekun protegowany. To znaczy każdy klub musiał mieć jakiegoś, najczęściej musiał mieć jakiegoś opiekuna, prawda? Tak jak mamy słynne nazwy CWKS, Cywilno-Wojskowe Kluby Sportowe. No tutaj najbardziej chyba znanym przykładem jest Legia Warszawa, no akurat na naszym podwórku podkarpackim, no Resowia akurat dostała się pod tą kontrolę. Były też kluby milicyjne, były też kluby kolejowe, górnicze czy hutnicze.

0: kurczę, no...
1: A to... nawet harcerskie, ale o tym później.
0: No tak, harcerskie też były. Natomiast rzeczywiście duży zakład pracy był niejako patronem i sponsorem. No. Zakład pracy albo oczywiście, prawda, wojsko, służby, no kto się tam trafił. Zakład finansował sprzęt, boisko, stadion, wyjazdy na mecze, a też i niekiedy mieszkania, czy te jakieś dodatkowe świadczenia właśnie dla najlepszych zawodników. Także było o co grać. No, z relacji wynika ówczesnych zawodników, że jak dobrze zagrali na jakimś turnieju, no to można było sobie jakiś telewizor załatwić, czy coś takiego, także były pewne profity z tego powodu. W zamian też cały ten zawodnik zyskiwał prestiż i tak naprawdę też w jakiś sposób zakład miał oddziaływanie przez to na załogę, tak to nazwijmy. Jeśli kierownik mógł powiedzieć, że nasza drużyna wygrywała, no to rosła duma z zakładu, prawda? Takie poczucie, jak to u nas jest dobrze. Co jest ważne i co jest takim dość ciekawym elementem, to to, że zawodnicy byli wówczas zatrudniani w tych zakładach jako na przykład ślusarze, jako generalnie, prawda, jakieś tam funkcje górnicy.
1: Ja myślałam, że odwrotnie, że właśnie w tym zakładzie pracy szukano właśnie osób, które mogłyby zostać takimi zawodnikami.
0: Nie, to ja mogę nawet podać przykład własnego ojca, który też nawet później po przemianach ustrojowych, kiedy wszystko się pozmieniało, musiał odpisać CV, no to miał wpisane w zatrudnieniu, że w latach 80. był ślusarzem. No i oczywiście urzędniczka wpisywała, no ale co pani pisze, nie jestem ślusarzem. A, ja grałem w piłkę. I to jest ta właśnie ta esencja, prawda? Te osoby były zatrudnione na danych stanowiskach, natomiast w praktyce ich zadaniem było po prostu grać. To tak samo jak w wojsku, prawda? Były plutony, które były skupione po prostu na sporcie. Trafiałeś do sportowego, no to w takim razie kop piłkę przede wszystkim. Oczywiście jakieś elementy musztry musiały być, no ale priorytet to był oczywiście sport. To tak złośliwie się czasem mówi o klubach na przykład wojskowych. Oczywiście to tak pół żartem, pół serio, że kluby wojskowe miały te elastyczność, że było coś takiego jak obowiązkowa służba wojskowa. Zatem utalentowany czy jakiś znany gracz mógł po prostu zostać ściągnięty, prawda, to będziesz służył w takim wypadku w miejscu X i grać dla klubu X. Także to były właśnie takie realia tamtych czasów.
1: Czyli już wtedy nie trzeba było załatwiać lewych zwolnień lekarskich?
0: No, wydaje mi się, że raczej nie. Zresztą akurat tamten czas troszkę inne miał zasady, także nie, raczej wtedy po prostu jasno było tak naprawdę. W jakiś sposób może nie pisane, ale może częściowo też pisane prawo, że po prostu grasz, no to skup się na tym.
1: Jak właśnie układała się ta relacja między państwem, tymi zakładami pracy i klubami sportowymi?
0: Generalnie była to pewnego rodzaju piramida. Na szczycie było państwo, powiedzmy partia, czy instytucje, które odpowiadały za ten sport. One ustalały priorytety, dzieliły pieniądze, wybierały dyscypliny strategiczne. To jest też kluczowe, dlatego że pamiętajmy, no u nas akurat takimi kluczowymi sportami to właśnie była piłka nożna, prawda, lekka atletyka, siatkówka, no ale na przykład w Czechosłowacji, no był hokej. Przede wszystkim. Także no, niektóre sporty były bardziej finansowane, bo po prostu miały jakieś tam, powiedzmy, ideologicznie wartościowe, tak to nazwijmy. Natomiast niżej tej struktury były już zakłady pracy, które brały na siebie właśnie tą codzienną organizację, utrzymanie stadionów, zatrudnienie zawodników, tworzenie sekcji młodzieżowych i amatorskich. Także no, to był taki, nazwijmy to, trójkąt zależności, prawda? Bo z jednej strony trzeba było spełniać oczekiwania władz, liczyć się z tymi właśnie możliwościami, interesami zakładu, ale też przy okazji odpowiadać w jakiś sposób na lokalne potrzeby. No tutaj akurat wydaje mi się, że w Mielcu czy w Rzeszowie było to w pewien sposób widać, no bo te kluby akurat, czyli mówię tutaj o obydwu stalach, prawda, Stal Mielec, Stal Rzeszów.
1: A to nie jedyne stale, o których będziemy dzisiaj mówić?
0: No nie, bo w zasadzie Stalowa Wola też akurat działająca przy Hucie też była tak specyficzna, no bo wszystkie te kluby, one miały być pewnego rodzaju wizytówką, prawda, takiego socjalistycznego przemysłu.
1: Ale skąd właśnie taka nazwa Stal i co ona miała symbolizować?
0: Generalnie wszystkie nazwy Stal, Górnik, Hutnik, czy różnego rodzaju GKS-y, prawda, na Śląsku, one wszystkie tak naprawdę wiązały się z konkretną gałęzią gospodarki, przy której patron danego klubu działał, prawda? Dlatego możemy sobie wyobrazić tutaj, że Stal akurat mogło się kojarzyć właśnie z takim przemysłem, prawda? Pokazywać właśnie industrializację Polski Ludowej. No i akurat w tym przypadku właśnie też pamiętajmy, że zarówno Mielec, jak i Rzeszów to jeszcze pocopowskie, tak to

0: powiem roboczo, ośrodki przemysłowe, no stalowa wola, no to też akurat huta, no to z automatu się kojarzy właśnie ze stalą, prawda? I tak analogicznie mamy jeszcze przecież Hutnika, na przykład w Krakowie, czy właśnie górnicze kluby sportowe GKS Katowice na przykład. Później oczywiście to, o czym należy pamiętać, to rzeczywiście ta wielosekcyjność. To znaczy te kluby, oczywiście ja tu będę mówił, w dużej mierze odnosił się do przykładów z piłki nożnej, dlatego że piłka nożna była takim powszechnym i jest w dalszym ciągu sportem. Później w momencie, kiedy już weszliśmy w trzecią RP, w inne realia, pojawili się prywatni właściciele klubów, którzy najczęściej, wiadomo, nie utrzymywali całych klubów, tylko konkretne sekcje. No i z tych przyczyn i też jeszcze z wielu innych, dane sekcje były po prostu wyodrębniane z konkretnych klubów. I tak na przykład mamy w Rzeszowie, powiedzmy, Stal Rzeszów, która przez wiele lat prowadziła sekcję bokserską, a obecnie wydaje mi się, że strażnikiem trochę tych tradycji bokserskich dawnych jest z kolei inny klub Wisłok Rzeszów, który już powstał w latach 90., prawda? Także to są właśnie takie przypadki związane stricte z tym procesem.
1: Ja z kolei mogę powiedzieć nieco więcej o klubach, które funkcjonują w Stalowej Woli, bo akurat z tamtych okolic jestem. I tak na przykład, jeśli dobrze mówię, to z ZKS-u Stal Stalowa Wola, które tam powstała w latach 30., wyodrębniło się kilka różnych klubów o różnych dyscyplinach sportowych. I to jest na przykład właśnie ten ZKS Stal Stalowa Wola, który domyślnie był piłką nożną. Teraz to jest obecnie Stal Stalowa Wola, ale mamy też ZKS Stal Stalowa Wola, czyli koszykówkę. Mamy miejski klub tenisowy, jak słyszycie, tutaj już ta nazwa Stal gdzieś zniknęła. Mamy też katolicki klub lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola, to już trochę dłuższa nazwa. No a już wydaje mi się chyba w latach 2000 powstała Stal Stalowa Wola Boxing Team, czyli jak widzimy tutaj mamy no wiele, wiele dziedzin sportu.
0: Tak, ja bym też zwrócił uwagę na to, że pochodzenie klubów i również inne czynniki przyczyniają się do tego, że niektóre środowiska kibicowskie utrzymują ze sobą tak zwane zgody. Częstym takim przykładem są mecze Stali Stalowa Wola na przykład z Resowią. Wtedy bardzo często w sektorze gości ze Stalowej Woli, no to zasiadają również kibice Stali Rzeszów po prostu. Także to są takie niuanse pewne.
1: A skoro już jesteśmy przy wspomnianej przez ciebie Stali Rzeszów, to może właśnie przejdźmy sobie do niej jako do pierwszego klubu. Jak właśnie wyglądały jej początki? Kto i właśnie kiedy, w jakich warunkach tworzył ten klub?
0: To znaczy tak, ja na początku chciałbym nakreślić jeszcze, jeśli mówimy już o terenach dzisiejszego Podkarpacia, że nasz region był specyficzny z racji po prostu tego pocopowskiego, jak już wspomniałem, przemysłu. To znaczy z racji tego, że było u nas na tym terenie bardzo dużo zakładów pracy, no to dlatego też było sporo, prawda, klubów, które z czasem właśnie w tym momencie albo powstały, albo się rozwinęły, jak na przykład Stal Mielec, który został jeszcze w 1939 założony. Ale już wracając do samej historii Stali Rzeszów. Początki obecnego klubu z Hetmańskiej sięgają końcówki 1944 roku, czyli widzimy, jeszcze wojna trwała, prawda? Front się przesuwał. Natomiast to właśnie wtedy grupa pracowników zakładów lotniczych w Rzeszowie zdecydowała, że przy organizacji młodzieży TUR, w skrócie, związanej z Polską Partią Socjalistyczną, powoła takie koło sportowe dla młodzieży i pracowników. Chodziło o to, żeby zebrać po prostu rozproszonych sportowców, którzy wracali do miasta lub tam akurat się osiedlali, żeby stworzyć im warunki do uprawiania sportu w takich nowych realiach politycznych. No i w zasadzie z początku warunki były bardzo skromne, bo nie było po prostu nawet jeszcze stadionu. Zawodnicy musieli trenować na różnych placach, czasem w błoniach, przy szkołach. To jest w ogóle znamienne, jeśli chodzi o tworzące się kluby. Resowia też musiała w początkach swoich działalności korzystać z gościnny, ale to jeszcze były dawne czasy przedwojenne. W każdym razie dopiero w połowie lat 50. ostatecznie otwarto stadion przy Hetmańskiej. No i akurat można śmiało więc powiedzieć, że to środowisko lotnicze było dość istotne w tym przypadku. Zresztą akurat sama Stal Rzeszów, no tak jak wspomniałem, była od początku związana najpierw z państwowymi zakładami lotniczymi, później z WSK, PZL Rzeszów i tutaj wydaje mi się, że ta nazwa więcej powie kibicom, bo raczej ta pamięć

0: błyska, jest wiecznie żywa. No i w każdym razie ten zakład stał się takim głównym opiekunem klubu. No i to też widać właśnie w nazwie Stal Rzeszów, prawda? Także w jakiś tam sposób w kształcie tego żurawia też można dopatrywać się tych właśnie elementów akurat takich bardziej przemysłowych, lotniczych. No rzeczywiście stała się taką sportową wizytówką rzeszowskiego przemysłu. No i oczywiście, co jest tutaj również istotne, zakłady dawały klubowi finansowanie, etaty dla sportowców, pomagały w budowie i utrzymaniu stadionu. No i też jednocześnie, prawda, w samych strukturach klubu wielu działaczy właśnie pochodziło z tego zakładu. Także to, o czym można właśnie powiedzieć, to właśnie ta taka budowa od początku tego klubu. A w zasadzie dość podobne korzenie, bo lotnicze ma również mielecka Stal. Przy czym no tu trzeba zwrócić uwagę, że jednak klub z Mielca powstał nieco wcześniej, bo już przed wojną 10 kwietnia 1939 roku wówczas nosił nazwę Klub Sportowy PZL Mielec, czyli też widzimy to nawiązanie, prawda, do państwowych zakładów lotniczych. I była to inicjatywa w zasadzie wyrastająca z Centralnego Okręgu Przemysłowego. Także tutaj w skład pierwszych drużyn no to wchodzili rzeczywiście pracownicy fabryki, ale też i piłkarze z różnych akurat klubów, którzy przeszli po prostu pod ten szyld. No i później po wojnie już, prawda, klub kontynuował działalność, zresztą wydaje mi się, że akurat temat tak naprawdę sportowego Mielca, ich sukcesów, to jest w ogóle temat na jakąś taką głębszą rozmowę przez osiągnięcia również na arenie międzynarodowej czy krajowej.
1: Czyli tutaj mieliśmy rok 39, ale wśród

0: myśli, właśnie stal stalową wolę. Czyli tutaj mamy rok 38, ale to o szczegółach myślę, że ty nam powiesz więcej.
1: Nie wiem, czy akurat taka bardzo dłuższa, bo w zasadzie stalowowolska stal jest od swoich imienniczek niewiele w zasadzie młodsza, starsza, przepraszam, bo o rok starsza od Stali Mielec, a jeśli mnie pamięć mieli, o 6 lat, tak dobrze liczę, od Stali Rzeszów. Także to nie są jakieś może wielkie liczby, natomiast rzeczywiście to, co można wyróżnić w przypadku stali Stalowa Wola, no to trochę taka tradycja jednak, bo to jest klub, który wrósł niejako w samo, nie wiem, czy założenie Stalowej Woli, ale rzeczywiście w historię miasta, bo tak naprawdę, kiedy klub powstawał w 1938 roku, to stało się to w dużej mierze z inicjatywy ówczesnego dyrektora zakładu hutniczego, Feliksa Olszaka, z którego inicjatywy utworzono taki amatorski klub sportowy. Oni tam mieli, jeśli dobrze pamiętam, skromne boisko i tak naprawdę bez chyba nawet bieżni ani trybun. Także widzimy, to było takie bardzo uproszczone boisko, nawet nie stadion. No i od początku tak naprawdę istnienie tego klubu miało być częścią takiej opieki socjalnej nad załogą. Ten klub miał mieć funkcję integrującą, miał im organizować czas wolny, budować więź z tym właśnie hutniczym ośrodkiem, który wtedy się rozwijał. I o ile w przypadku rzeszowskiej i mieleckiej stali, powiedziałem tak bardziej to dość ogólnikowo, natomiast wynika to z faktu, że no po prostu są kluby szerzej znane i tak naprawdę można by było mówić i mówić o meczach, które te kluby toczyły właśnie w najwyższych ligach czy na arenie międzynarodowej. No to jest, chciałbym tutaj skupić się rzeczywiście tej stalowowolskiej stali, dlatego że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę z dziedzictwa tego klubu. A dlaczego? Dlatego że no, w gruncie rzeczy był to przez dekady tak naprawdę klub o charakterze wielosekcyjnym. Warto o tym wspomnieć, dlatego że pamiętajmy, w momencie, kiedy już w PRL-u Huta Stalowa Wola rozwijała się, więc już w czasy powojenne, no to w szczytowym okresie zatrudniała 20-25 tysięcy ludzi, a więc widzimy, no było na czym budować całe tak naprawdę środowisko. I w zasadzie klub ze Stalowej Woli był tak naprawdę nieuchronnie związany z kondycją huty, prawda? Czyli jak wiemy, było lepiej, no to i w klubie było lepiej. I tutaj warto szczególnie wspomnieć o latach 60. i 70., kiedy powstał taki większy kombinat przemysłowy, rozbudowywano zaplecze socjalne. Natomiast to było o tyle niebezpieczne, że kiedy dochodziło do kryzysów, a jak wiemy, PRL obfitował w różnego rodzaju przesilenia, kryzysy, zwłaszcza w latach 70. i 80., no to i niestety też klub to odczuwał, bo brakowało środków na utrzymanie sekcji, modernizację obiektów. Także to jest taka dość skomplikowana sprawa, no natomiast faktem jest, że rzeczywiście również dzięki klubowi wielosekcyjnemu w Stalowej Woli udało się stworzyć takie dość specyficzne i patrząc po kondycji środowisk tamtejszych kibiców, dość oddane środowisko. W Stalowej Woli działało szereg sekcji, sekcja tenisa, boksu, siatkówki, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, hokeja na lodzie. O tym warto wspomnieć, że kluby z dzisiejszego Podkarpacia, również Stali Rzeszów, przeżywały takie momenty, kiedy starano się trochę eksperymentować, starano się szukać nowych dyscyplin. To przetrwało tylko, prawda, przez pewien czas, natomiast warto to wyróżniać jako takie właśnie epizody. Zresztą pamiętam jeszcze spacer po klubie akurat już z rzeszowskiej stali, gdzie rzeczywiście na zdjęciach na ścianach klubu widać rzeczywiście takie momenty, kiedy grali właśnie gracze hokeja czy innych tam dyscyplin. W każdym razie no, to jest właśnie to, o czym należy wspomnieć i oczywiście jeszcze łucznictwo tam też było, koszykówka kobiet i mężczyzn, także no, generalnie to, co charakteryzowało kluby tamtego okresu, to bardzo bogata oferta, jeśli chodzi o dyscypliny. To znaczy można było naprawdę różne sporty w tym czasie trenować.
0: Myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do ostatniej w naszym dzisiejszym zestawieniu stali, czyli do Stali Sanok. Jak właśnie wyglądały początki tego klubu?

0: wśród nich byli m.in. Tadeusz Lazarkiewicz czy Tadeusz Szczudlik, wystąpili z inicjatywą założenie przyzakładowego klubu sportowego. Wspomniał ich tamtejszy dyrektor przedsiębiorstwa, on miał nazwisko Schneider, bodajże, jeśli mi pamięć nie myli. I w każdym razie dzięki temu wsparciu 5 września 1946 roku powstał klub sportowy Wagon przy Sanockiej Fabryce Wagonów, czyli też widzimy, nazwa dość znamienna. Natomiast co warto wspomnieć, tam tak naprawdę ten rozwój odbył się stopniowo. To znaczy najpierw od jednej sekcji takiej typowo piłkarskiej do klubu typowo wielosekcyjnego. W zasadzie, co tu należy wspomnieć, w 1949 roku nastąpiła zmiana tak naprawdę całej wizji. Klub przekształcono w związkowy klub sportowy metalowców Wagon Sanok, a następnie po prostu w ZKS Stal Sanok. Także tu też widzimy trochę takiego miszmaszu, trochę rzeczywiście takiej stopniowości. Natomiast rzeczywiście w klubie wraz z zmianą nazwy zaczęły też powstawać kolejne sekcje. I w okresie największego rozwoju w PRL-u Stal prowadziła bodajże, jeśli mi pamięć nie myli, około 15 różnych sekcji sportowych, no z czego ta najbardziej znana oczywiście ta hokejowa, ale no też warto wyróżnić tutaj bokserów, piłkarzy, narciarzy również, także no to wynikało też, prawda, z ówczesnej kondycji finansowej akurat branży wagonowej.
1: No i na koniec zatrzymajmy się w Przemyślu, gdzie obok klubów zakładowych funkcjonowały także takie zespoły o troszkę odmiennych tradycjach sportowych.
0: Generalnie w Przemyślu jest dość skomplikowana historia, dlatego że Czuwaj Przemyśl, o którym tutaj będziemy mówić, powstał w zasadzie w 1918 roku i to tak naprawdę z inicjatywy harcerzy z tamtejszego gimnazjum imienia Morawskiego. W każdym razie oni postanowili założyć przy swojej drużynie harcerski klub sportowy Czuwaj. Więc jak sama nazwa wskazuje, prawda, skoro harcerze, no też i tradycje patriotyczne, wartości obywatelskie, no klub będący w jakiś sposób trochę taką wizytówką ówczesnych czasów, prawda, Polski, no częściowo międzywojennej. I to sprawiło, że Czuwaj bardzo szybko się rozwinął. Była piłka nożna, hokej na trawie, o czym warto wspomnieć, bo mówiliśmy o hokeju na lodzie, to byłby z kolei na trawie, ale też i inne dyscypliny. Jak pokazują statystyki, w 1928 roku Czuwaj zrzeszał około, a może i nawet ponad 2000 członków. W tym około 600 czynnych zawodników, także no, liczby całkiem pokaźne. Natomiast okres PRL-u musiał oczywiście wymusić na tym klubie pewne zmiany. No bo jak wiadomo, tu z jednej strony weszła inna ideologia, ale też i no właśnie to szukanie, prawda, patrona dla klubu. W tym przypadku klubu Czuwaj Przemyśl, no został on oddany akurat branży kolejarskiej, tak nazwijmy, i przekształci się w kolejowy klub sportowy Kolejarz. A później od 50, to był 47 rok, więc ta nazwa nie trwała długo, bo w 55 klub już funkcjonował też jako kolejowy klub sportowy, ale już Czuwaj, czyli wróciła ta po prostu tradycyjna nazwa. I po prostu oznaczało tyle, że zamiast harcerstwa formalnym zapleczem klubu stała się taka właśnie branża kolejnictwa, zaplecze PKP, można tak powiedzieć. Także taki dość typowy mechanizm. Natomiast też to, co należy zaznaczyć, Czuwaj pozostał takim klubem bardzo miejskim. W latach 50., 60. tam działało chyba 16 sekcji sportowych i tam było od piłki nożnej, oczywiście najpopularniejszej, do piłki ręcznej, koszykówki. Można tam było też trenować hokej, lekkoatletykę, pływanie, co jeszcze, gimnastykę, nawet tenis. I jeśli nie pamięć nie byli, chyba oni też mieli epizod ze sportem motocyklowym z tym z żużlem, o czym warto wspomnieć, czyli nie tylko ta rzeszowska Stal miała takie eksperymenty, w zasadzie w przypadku Stali Rzeszowskiej trwające do dzisiaj. I klub, co więcej, no mimo tego, że Przemyśl już nie był tak liczącym się ośrodkiem jak w okresie międzywojennym, no to jednak w dalszym ciągu miał te kilka tysięcy członków, także w jakiś sposób no, rzeczywiście się rozwinął. Rozgadałem się trochę na temat historii klubu Czuwaj Przemyśl, aczkolwiek warto wspomnieć o jeszcze jednym klubie, który wówczas no w zasadzie niemal jednocześnie istniał. Mowa tu o klubie Polna Przemyśl, który też był dość istotny, choć miał nieco inny charakter. To był klub

0: robotniczo-wojskowy i działał on w latach 35 do 91 roku. On był dość mocny, jak sama nazwa wskazuje, związany z wojskiem, ale też jest miejscowymi zakładami pracy, m.in. ZA Mera Polna. Także tak się ta akurat nazwa tego patrona cała brzmiała. No i w praktyce Polna była klubem, który łączył dwa filary, z jednej strony wojskowa, a z drugiej robotniczy. No i to był dość istotny, wydaje mi się, przynajmniej w regionie, ośrodek dla piłki nożnej, ale też i kilku innych dyscyplin. I co warto wspomnieć, zawodnicy Polny z powodzeniem długo walczyli z Czuwajem, ale też i z Polonią Przemyśl. O istnieniu Polonii też warto akurat przynajmniej parę zdań wspomnieć. Ale w każdym razie, w latach 80. takim największym sukcesem Polnej był awans do trzeciej ligi, także akurat w tamtych warunkach to był spory wysiłek i no chyba taki największy, można powiedzieć, sukces tego klubu.
1: No i przechodząc już do podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy, jak w takiej szerszej perspektywie można ocenić właśnie rolę klubów zakładowych w historii takiej ogólnej sportu na Podkarpaciu?
0: Wydaje mi się, że zarówno na Podkarpaciu, jak i w innych częściach Polski ona była nieoceniona. Tak naprawdę zauważmy, o tym nie było okazji pomówić w trakcie dzisiejszej audycji, ale kluby takie jak Stal Mielec czy Stal Rzeszów grały w najwyższej lidze i grały w europejskich pucharach. Co ważne, Stal Rzeszów też miała taki epizod, o czym warto wspomnieć. Podobnie było też z innymi klubami, które w swojej skali też miały duże osiągnięcia. Także niewątpliwie bez zakładów lotniczych, hutniczych czy wagonowni jakichś nie byłoby tak silnych ośrodków. To były zakłady, które dawały pieniądze, infrastrukturę, etaty dla sportowców, no i przede wszystkim masowy dostęp do sportu w tamtych czasach, czyli coś, z czym obecnie żaden rząd nie jest w stanie sobie do końca poradzić, prawda? Także niewątpliwie zakładowe kluby sportowe przyczyniły się do tego, że dzisiaj w naszym kraju możemy się chwalić sporą, dużą tradycją, czy to piłkarską, czy w zależności od dyscypliny, którą weźmiemy. Natomiast tak czy owak, wszystko to było silnie powiązane i niewątpliwie może mieć pewien sentyment do tego modelu.
2: Historia Stalowej Woli.
1: Czas na małą lekcję historii. Od roku 1939 po morzach i oceanach pływał statek o nazwie Stalowa Wola. Dlaczego tak się nazywał, jakie miał zadania i co się z nim stało? O tym wszystkim dowiecie się z rozmowy naszej reporterki Emanueli Kwaśniak z lokalnymi przewodnikami. Posłuchajcie.
3: Dzień dobry, jestem w Stalowej Woli i dzisiaj będzie lekcja historii. Proszę się przedstawić.
4: Dzień dobry, Anna Garbacz.
5: Dzień dobry, Sławomir Klecha.
3: No to podkradam temat z kafejki historycznej, dość ciekawy, intrygujący. Statek Stalowa Wola. Co to był za statek, gdzie się znajdował i dlaczego nazywał się Stalowa Wola?
4: Rzeczywiście był taki statek i on nazwę Stalowa Wola otrzymał przed wojną. W 1939 roku Polska zakupiła już troszkę przechodzony drobnicowiec, zakupiła go od Norwegów, ale to był statek wyprodukowany 100 lat temu, akurat w 1924 roku w jednej ze stoczni niemieckich. Potem zmieniał właścicieli, zmieniał nazwy, aż trafił właśnie do Polski w 1939 roku, w sumie w lecie, także niedługo przed wojną. Dwa takie statki trafiły, takie bliźniaki, jednakowe były, one były od początku takie same, wyprodukowane w tej samej stoczni, przez tego samego armatora, potem wykorzystywane i potem też kolejni nabywcy ci sami byli i Polska kupiła te dwie jednostki. Nazwała je zgodnie z ówczesną taką polityką, powiedzmy, rozwoju gospodarczego Stalowa Wola, bo Stalowa Wola była taką flagową inwestycją Centralnego Okręgu Przemysłowego i Morska Wola. Ten statek Morska Wola nosił nazwę osiedla w Argentynie, tak?
5: Brazylii.
4: Nosił nazwę osiedla polskiego w Brazylii, które miało być zaczątkiem takiej kolonii polskiej. I też właśnie taka, powiedzmy, polityka rozwoju Polski po drugiej stronie oceanu wpłynęła na to, że ten statek dostał nazwę Morska Wola, Stalowa Wola.

0: Wola Morska, Wola Bliźniaki, nazwy podobne i te dwa statki troszkę losy też miały podobne, ale właśnie nas interesuje Stalowa Wola, bo wiadomo i myśmy mieli z tym statkiem też powiedzmy sobie taki kontakt, Stalowa Wola. Statek pływał od 1939 roku, jeszcze potem pływał w czasie wojny, po wojnie, no miał bardzo ciekawą historię, ale nawet był taki epizod, że marynarze z tego statku odwiedzili robotników z huty Stalowa Wola i zachowały się takie notatki prasowe z tej wizyty.
1: Dobrze, to jak tutaj o losach statku pani mówi, że są dość ciekawe, no to może jakieś takie najważniejsze wydarzenia statku Stalowa Wola podczas wojny.
2: Najpierw to powiem taką ciekawostkę, bo statek Stalowa Wola został zwodowany w stoczni Friedrich Krupp German Werft. Ale co to była za stocznia, jak ktoś powie? No nic nam nie mówi, w Kilonii, no okej. Okay. Schleswig-Holstein został zbudowany w tej samej stoczni. Ten Schleswig-Holstein, z której dział był strzelany do obrońców Westerplatte. Czy z tej samej pochylni? Nie wiadomo, nie odpowiedzieli. Pisałem do stoczni, niestety nie odpowiedzieli na mój list. Myślę, że nie. Chociaż wymiary nie są takie znowuż bardzo rozbiegane pomiędzy tymi dwoma statkami, ponieważ to jest różnica bodajże tylko 20 metrów długości na korzyść oczywiście Szlezwika. W związku z tym nie można wykluczyć, że to nie była ta sama pochylnia. I to jest właśnie taka jedna z tych ciekawostek. Kolejną to jest ucieczka już podczas wojny w 1940 roku w lipcu. Statek Stalowa Wola przebywał wtedy w porcie Dakar w Senegalu, a się obecnym Senegalu, wtedy to była kolonia francuska oczywiście, został zaaresztowany, przebywał na redzie, w tak zwanym redzie wewnętrznej, czyli strzeżona była przez sieci. Obok stoi pancernik, niedawno przeholowany z Francji, Richelieu, bardzo duży naprawdę okręt. Ogromne działa, 381 mm, robi wrażenie, 8 tych dział, prawda, blisko. Niedaleko jest wyspa Ildegora i na tej wyspie również ufortyfikowanej mocno znajdują się działa. Miałem okazję być na tej wyspie, także tu akurat opowiadam to, jak to wygląda teraz na obecne czasy. Prawda, silnie ufortyfikowana i co? I kapitan Strzembosz ucieka na statku Stalowa Wola z Dakaru. Czyli nie boi się po prostu tego, co właśnie tam jest. Ma wąski taki przesmyk pomiędzy lądem a tymi sieciami. Naprawdę rzędu to jest chyba 100 metrów było tylko. Czyli naprawdę wąski. Nie boi się. Nie boi się tych dział tego okrętu. Nie boi się tych dział z tej fortecy na wyspie. I wydostaje się, prawda. Jeszcze na dodatek nie do końca był sprawny statek, jednak z maszynami mieli problemy. A jednak udało im się, wydostali się, uciekli do kolonii brytyjskiej Freetown.
1: Czyli można powiedzieć, pewnie sobie pomyślał, co ma być, to będzie, no bo jednak statkiem uciec, no to nie taka prosta sprawa. I jak już tam uciekli, co dalej z tym statkiem?
2: Pływał w konwojach. Później po prostu przeszedł pod kuratelę brytyjską i wtedy około 40 konwojów, czyli był uważany za naprawdę bardzo szczęśliwy statek, bo nic się nie stało, nie wydarzyło się naprawdę żadne nieszczęście i pływał w konwojach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą a Europą. 40 konwojów, wszystkie szczęśliwe. Także nie był uważany za statek nieszczęśliwy, tylko odwrotnie, za ten, który lucky ship, jak to mówili Anglicy na takie.
1: Czy jeszcze jakaś ciekawostka związana z tym statkiem?
0: Jeszcze jest taka romantyczna ciekawostka, ponieważ pierwszy kapitan statku Stalowa Wola, Jan Strzembosz, kiedy obejmował tą funkcję, to był najmłodszy kapitan w polskiej marynarce handlowej II Rzeczypospolitej. A ja jeszcze bym dodała, że prawdopodobnie był też najprzystojniejszy wśród tych kapitanów. A dlaczego tak uważam? Otóż on wcześniej jako oficer, jako pierwszy oficer pływał na statku Batory. Batory, wiadomo, luksusowy, transatlantyk, tam pływały różne znane osoby, między innymi kiedyś tym Batorym płynęła do Stanów Hanka Ordonówna. Wszyscy wiedzą, wspaniała, piękna kobieta, artystka. No i tak się złożyło, no jest taki protokół chyba dyplomatyczny.

0: publiczny, statkowy, że tak to nazwę, że takich szczególnych gości należy uhonorować. To nie będzie się kobieta gdzieś tam plątała po tym statku sama, zabłądzi, nie trafi, no to przychodził oficer i ją przyprowadzał na posiłki do mesy, potem ją odprowadzał. Jakoś tak się polubili i okazało się, no tak wszyscy mówili, że coś ich więcej łączy. W każdym razie Ordonówna już była mężatką wtedy, ale piękny kapitan utrzymywał z nią kontakty jeszcze bardzo długo i kiedy ona była w Indiach i on już nie pływał na Stalowej Woli, ale właśnie tam się znalazł, to też jeszcze się w Bombaju spotkali, także ten romans trwał dłużej. No i dlatego mówię, że taki był, to był pierwszy kapitan Stalowej Woli. On wtedy właśnie z tego Dakaru uciekał, no trzeba jeszcze dodać, że tak, to był on, kapitan Jan Strzembosz. Jeszcze dodajmy, że dlaczego on z tego Dakaru uciekał od Francuzów, bo Francuzi się poddali i tam był rząd kolaborujący z Niemcami, tak zwany rząd Vichy. I dlatego te statki były zaaresztowane, więc one były tak jakby pod okupacją, no, proniemiecką, o tak to nazwijmy. I dlatego nie każdemu było to w smak, żeby jednostka, która może pełnić jakąś funkcję, była bezużyteczna i stała gdzieś tam w porcie nie wiadomo ile czasu. I tak to legło u podstaw tej decyzji. Zresztą to nie jeden ten statek. Najpierw uciekł taki statek Rozewie polski z tego Dakaru, a w ślad za Rozewiem kapitan Strzembosz na tym właśnie, powiedzmy sobie, niezbyt sprawnym i niezbyt szybkim statku potrafił wypłynąć, tak jak tu kolega mówi. A jeśli chodzi o te konwoje, no to też trzeba sobie zdawać sprawę, że taki konwój był przedmiotem ataków niemieckich, uboty, prawda, no to nie było takie łatwe, wiele statków padało ofiarą tej właśnie tych ataków niemieckich, a nasza Stalowa Wola przetrwała i pływała tam i z powrotem w tych konwojach atlantyckich przez całą wojnę, a potem jeszcze miała inne też takie specjalne zadania. Jakoś ten statek miał szczęście do takich dziwnych, ciekawych podróży, bo zaczynał karierę jako zwykły drobnicowiec z kilkoma czy kilkunastoma miejscami pasażerskimi, więc do przewozu towarów po prostu na linii na południową Amerykę. I wydawało się, że no cóż, to taka tam służba handlowa, prawda, przepłynąć, załadować, wyładować i tak dalej. A się okazało, że nie, że było to bardzo ciekawe, trudne, z przygodami. Też Arkady Fiedler też na tym statku płynął w czasie okupacji, także różnych gości przewoziła Stalowa Wola. A po wojnie znowu miała specjalną misję, bo wróciła do Polski. No i jeszcze te powojenne losy Europy jeszcze się ważyły, jeszcze się to wszystko tak, powiedzmy, zanim się ustabilizowało, to były różne jeszcze takie konflikty w różnych krajach, między innymi w Grecji. W Grecji była partyzantka komunistyczna i też tam był taki plan, że i Grecja też dołączy do tego obozu komunistycznego. No i właśnie trzeba było im dostarczać broń. I Stalowa Wola woziła taką broń, ale nie do Grecji, tylko do Albanii, bo to był port, który był niedaleko granicy greckiej i tamtędy właśnie tak pod pozorem, że wozi jakiś towar do Albanii, tam sobie płynął i tam wyładowywał te skrzynki. Kiedyś taka skrzynka pękła, nie wiem, czy to była ze Stalowej Woli, czy z jakiegoś innego, bo to nie jeden statek tak pływał. Skrzynka pękła, w której miało być, nie wiem, mydło czy coś, a tu granaty się wysypały w porcie. No więc trzeba było naprawdę uważać, bo to była misja niebezpieczna, ale Stalowa Wola też i w tym dała sobie radę. Miała wielu kapitanów, tam się przewinęło chyba, nie wiem, z 6 czy 7 kapitanów dłużej lub krócej tam dowodzili tym statkiem, ale w każdym razie miała przez długie, długie lata, miała szczęście mimo wojny, mimo właśnie takich ryzykownych zadań, no ale niestety szczęście jej pewnego dnia przestało dopisywać, może nie całkowicie, ale częściowo.
1: Czy chodzi o sztorm w 1956 roku? Dobrze mówię?
2: Tak jest. Wtedy Stalowa Wola płynęła między innymi z ładunkiem rudy żelaza. Ładunek rudy żelaza. No, ktoś, kto nie miał z tym do czynienia, czy też kontaktu, to nie wie, co to jest. No, jest to bardzo nieprzyjemny ładunek.

0: Jeżeli to mamy jeszcze koncentrat, gdzie tu prawdopodobnie był koncentrat właśnie, czyli ładunek rudy z wodą. I prawda, później ta woda się wytrąca i no bardzo to jest takie nieprzewidywalne, co może się stać podczas sztormu. I tu właśnie to się stało. Nastąpił przechył, statek płynąc z Morza Śródziemnego tutaj właśnie przez Biskaję dostał przechył. Załoga próbowała to wyprostować, ten przechył, łopatami, próbowała zabalastować. Nawet im się to udało. Najpierw został wysyłany sygnał SOS, następnie zaprzestano wysyłania, ponieważ statek się wyprostował, ale niestety dostał wtedy podmuch wiatru z drugiej burty. Tu już był zabalastowany. Część ładunku została przerzucona, to się wszystko tak nieszczęśliwie złożyło, że złapał przechył większy na drugą stronę, no i niestety nie mógł się już wyprostować i cała załoga, tu jednak to nieszczęście, a jednocześnie i szczęście dla załogi, okazało się, że została uratowana przez statek Hugo Kołłątaj, nasz polski statek, tak więc nieszczęście, bo zatonęła stalowa wola, ale cała załoga bezpiecznie uratowała się.
1: Cała załoga. I co później z tą załogą? Czy trafili na statek wspólnie, razem, czy jednak ta załoga się rozpadła?
0: Większość trafiła na statek Adam Mickiewicz. I no niejako tam później w publikacjach było napisane, że właśnie obejmujemy patronatem teraz ten statek. Ale to już nie było to. To już nie była ta magia tej nazwy, czyli stalowa wola. W związku z tym prawdopodobnie się to rozpłynęło. Niemniej jednak większość załogi tak właśnie tam się znalazła.
2: Bo właśnie ta załoga MS Stalowa Wola znalazła się tutaj, jak powiedziałam, w mieście Stalowa Wola. Spotkała się z pracownikami huty, no bo jak oni wozili rudę, no to tak napisali, taki list wysłali do hutników, że chcą zobaczyć, co dalej się dzieje z rudą, a tutaj przecież też jest część hutnicza w naszych zakładach. No i tak jakiś taki, była taka sympatyczna wizyta, mnóstwo ludzi na stadionie, nawet zdjęcie znaleźliśmy takie z tej uroczystości. I kiedy, to musiało być w 1955 roku, w 1956 w marcu Stalowa Wola zatonęła, ale załoga się uratowała i przyszedł nowy list tutaj do huty, że proszą o objęcie patronatem kolejnego statku przez hutę, dlatego że ta załoga właśnie na ten statek przeszła z tamtego, który zatonął. A nie chcieli tych kontaktów zrywać, może jakoś tak dobrze wspominali tą wizytę, a może był taki zwyczaj, żeby zakład miał patronat nad statkiem.
1: A czy teraz z biegiem czasu ludzie pamiętają o tym, że był taki statek, czy mało osób o tym wie, mówi? I wiem, że tutaj pani wspomniała, że Stalowa Wola to są ludzie napływowi, że mogą nie wiedzieć, ale jak to wygląda? Czy gdzieś w mieście słychać, że o, ktoś wspomina o tym statku, coś o tym wie?
2: No nie wiem, może po naszej kafejce historycznej już wiedzą, ale szczerze powiem, że ja sama nie wiedziałam, dowiedziałam

0: roczniku muzealnym ten artykuł. To była taka pierwsza jakby szersza publikacja tutaj w naszym mieście. No oczywiście też dla tych, którzy się zetknęli z rocznikiem. I to zainspirowało nas też do tego, żeby przypomnieć w czasie kafejki, pokazać też slajdy, zdjęcia tego statku, tego przystojnego kapitana, żeby troszeczkę też taką ciekawostkę przybliżyć ludziom, bo oczywiście, no cóż, statek swoją drogą, Stalowa Wola swoją drogą, można powiedzieć, że Stalowa Wola miała przez jakiś czas dostęp do morza. Więc no nie jest to taki oczywisty związek, bo ten związek głównie zasadzał się na tej nazwie, ale jednak warto to wiedzieć, bo no i ta więź między ludźmi też się wytworzyła, a przede wszystkim możemy być dumni z takiego statku, który tyle dobrego zdziałał i miał takie ciekawe przygody.
1: A z perspektywy marynarza, bo pan jest byłym marynarzem, czy wśród właśnie marynarzy o tym statku się dużo mówi? No patrząc na to, że tych przygód miał wiele i często wychodził bez szwanku.
2: Nie, niestety nie. Jest to bardzo mały znany epizod. I jak pływałem jako oficer, powiem, że koledzy nie znali w ogóle tej historii. To ja dopiero im opowiadałem, że był taki statek, ja pochodzę ze Stalowej Woli i był statek Stalowa Wola, który pływał właśnie. No twierdzili, że pewnie ci się tam coś przywidziało, gdzie źle przeczytałeś tą nazwę, kiedy to było, gdzie, przed wojną jeszcze, no przed wojną został zakupiony, ale przetrwał wojnę, pływał w konwojach, no i po wojnie. No splot takich nieszczęśliwych okoliczności sprawił, że zatonął, ale to był taki właśnie statek, no i tak się dziwili, no gdzie taka mała Stalowa Wola i miała swój statek, no swój statek może nie miała, ale miała statek, który się nazywał tak właśnie jak to nasze miasto, także nie, kompletnie jest nieznana ta historia i nawet jak teraz jeszcze opowiadam znajomym, kolegom, dziwią się naprawdę, że no coś pokręciłeś chyba, no nie, nie pokręciłem, tak było w rzeczywistości.
1: Dobrze, i jakieś większe znaczenie dla historii tutaj, jeżeli patrzeć miasto, a ten statek ma, czy tylko ta nazwa, dlatego że ta Stalowa Wola powstawała, czy może i coś więcej, jakieś większe znaczenie?
2: Nie, takiego większego znaczenia nie znam, przez to, że właśnie może jest to mało spopularyzowane i mało osób wie, ale tak jak tutaj pani Ania mówiła, no na tej kafejce historycznej było widać, że jest zainteresowanie. Bardzo dużo osób przyszło i zadawali pytania, prawda? Na koniec jeszcze zawsze takie, że po kafejce historycznej jest jeszcze takie druga część spotkania, taka nieoficjalna już, prawda? I wtedy bardzo dużo osób zadawało pytania, proszę pana, jaki duży był ten statek? A ile tam było, jak on przewoził pasażerów, ile tam było kabin? A proszę pana, jak to wyglądał tak sztorm, jak on zatonął, prawda? 10 w skali Beauforta, ile to jest, proszę pana, tak? Bo no, mamy 12 stopni, prawda? A tu historia mówi, że było 10 w skali Beauforta. Także no byli zainteresowani w ogóle ludzie właśnie tym statkiem, jeszcze tak się dopytywali o takie drobne rzeczy, takie szczegóły właśnie. A co to znaczyło, że drobnicę on przewoził? Żeby nam pan to wyjaśnił. No i przez to, że byłem właśnie oficerem, to miałem okazję z takimi typami statków się spotykać. W związku z tym to próbowałem tak przybliżyć tym osobom. Także jest kompletnie ta historia naprawdę nieznana. Jest to temat taki tylko i wyłącznie poruszany. Wtedy był w gronie takim wąskim. Teraz mi się wydaje, że bardziej to będzie jednak spopularyzowane i większe grono osób będzie wiedziało o tym.
1: Tutaj też wykorzystam, bo nie wpadłam, że o takie szczególiki mogę podpytać. Drobnica, on przewoził. Co to jest?
2: Drobnica, no jest to wszystko, co jest takie drobne, czyli powiedzmy tak, kartoniki jakieś, to może być masło przewożone, to mogą być jajka. To wszystko, co prawda, możemy spakować. Natomiast produkt taki masowy, to będzie węgiel, to będzie ruda, to będzie piasek, to będzie cement. Tym się różni. I przez to, że to akurat był drobnicowiec, on miał możliwość przewożenia też ładunków masowych, bo ruda była ładunkiem masowym. Czyli miał kilka ładowni, te ładownie od siebie były odseparowane i w ten sposób, prawda, no, mógł przewozić i drobnicę w tym samym rejsie, jak również i ładunek masowy, na jego nieszczęście właśnie.
1: Drobnica, no mogłam się domyślić, ale myślałam, że może tutaj coś innego znaczy. Dobrze, a jeszcze pan wspomniał, że ludzie też pytali o to, ile tam miejsce było dla ludzi, którzy chcieli sobie podróżować tym statkiem.
2: Tam było, jak dobrze pamiętam, 9 miejsc dla

0: pasażerów, to było w tym celu właśnie między innymi stworzone, że jeżeli my założymy tą kolonię, to będą chcieli podróżować ludzie i tam się właśnie osiedlać. Także to był też taki jeden z tych celów dla tego statku. Także to nie było tylko i wyłącznie przewóz ładunków, ale również też właśnie i przewóz osób w tym celu, jeżeli by chcieli założyć tam kolonię, bo jak wiadomo, no tam kolonia została założona, tam mieszkają Polacy i dosyć spora jest ta Polonia teraz. Około 1 000 000 liczy, także naprawdę udało się to. Czy to statek ten nasz miał na to jakiś wpływ? Chyba nie, ale Polonia tam rzeczywiście istnieje. A jak to, no wiadomo, ludzie są ciekawi takich szczegółów, jak chociażby właśnie ktoś do mnie podszedł i zapytał mnie, czy to, że on tam pływał w tych konwojach, czy to prawda było w jakiś sposób niebezpieczne, czy nie, no to próbowałem im wyjaśniać, jak to wyglądało wyładunek, no też to jest bardziej takie już skomplikowane, to już wchodzimy w takie szczegóły techniczne, także no próbowałem to jakoś tym osobom, prawda, przybliżyć.
1: 12 było miejsc. 12 miejsc kabinowych. Tak, i tu są te właśnie, może tutaj przy.
0: 96 metrów długości, 14 metrów szerokości, 6,5 metrów miał zanurzenia. Nośności 4.

0: kabinowych. Tak, i tu są te właśnie, może tutaj przy...
1: 96 metrów długości, 14 metrów szerokości, 6,5 metrów miał zanurzenia. Nośności 4.

0: wpływają, prawda, na odrze, to mogą tyle mieć, tak? No to, ale wtedy to rzeczywiście to było dosyć sporo, tak więc no, robiło to rzeczywiście wrażenie. Nie był to duży statek, ale nie był z tych najmniejszych takich, tak więc no takie ciekawostki, mówię, były. No prędkość też 9 węzłów, no ile to jest? No 1,8 km na godzinę to jest jeden węzeł, czyli w tym przypadku no około 17-16 km na godzinę taką miał prędkość, czyli rzeczywiście na tamte czasy to był powolny. Teraz nawet nie można by go było nazwać powolnym, no to już by przeszkadzał teraz, naprawdę, jakby płynął, to by przeszkadzał.
1: Tak, tak teraz dla porównania średnia prędkość takiego statku o mniej więcej takich parametrach?
0: No o tych parametrach, no takich małych to już teraz nie wiem, bo to już
1: troszkę większy, żeby tak zobaczyć, bo pan mówi, że tu już by było tak wolno, że aż wolno.
0: W okolicach 20 węzłów, czyli te 40 km na godzinę, chyba że mamy do czynienia z kontenerowcami, no to tu już mamy prawie 30 węzłów, tam należy na szybkości, żeby szybko dostarczyć te kontenery, szybko wyładować, szybko do następnego portu, i ta szybkość wymaga, żeby te właśnie statki miały naprawdę siłownie bardzo duże i tutaj nie wiem, czy tam była, ile miał... prawda, mocy, ale to też teraz ktoś by się uśmiał.
2: 1400 koni mechanicznych.
0: 1400 koni, no teraz ktoś też się uśmiechnie fajnie, powie, co, tylko 1400? No przy tych najnowszych samochodach, prawda, silniki są większe.
1: No to tak, a tu taki statek, no, ale w każdym razie piękną miał historię. Tutaj właśnie patrzę na kapitana, faktycznie przystojny. Przystojny kapitan, pierwszy i odważny, a tutaj jest...
2: Hanka Ordon.
1: Tak, no to pasowali do siebie. Ona piękna, on przystojny i piękny statek.
2: Tutaj na Batorym się poznali, to był rzeczywiście luksusowy, wspaniały razem.
1: Tak, i właśnie takie historie są przedstawiane na kafejkach historycznych, na które tutaj pewnie pani zaprosi.
2: Tak, mamy raz w miesiącu spotkanie dla wszystkich miłośników historii Stalowej Woli i okolic i opowiadamy, poruszamy różne takie ciekawe tematy, czy bardziej znane, czy mniej znane, żeby troszeczkę rozwinąć wiedzę historyczną, ponieważ w Stalowej Woli mieszkają ludzie na Płomowie. Od samego początku taka jest specyfika naszego miasta, że nawet jeżeli ktoś się tu urodził, to zwykle jego rodzice, a najdalej dziadkowie skądś przyjechali. W związku z tym nie ma takiego przekazu, jak ktoś mieszka z dziada, pradziada w jakiejś wiosce czy w mieście takim jak Kraków, prawda, i opowiada, wiesz, jak to babcia była młoda, co tu się działo. Nie. I tego przekazu rodzinnego nie ma, dlatego my uzupełniamy to wszystko właśnie dzięki temu, że mamy dużą grupę przewodników miejskich. Chodzimy na wycieczki, opowiadamy nie tylko o walorach, załóżmy, architektonicznych pewnych obiektów, ale o tym, co się tu działo, jakie to były niezwykłe historie w naszej Stalowej Woli, Rozwadowie, Charzewicach, no bo w tej chwili to jest wszystko w granicach jednego obszaru miejskiego. I widzimy, że to trafia na podatny grunt. Ludzie chętnie chodzą na wycieczki, przychodzą na kafejki, mamy letnie kino historyczne. Także jest taki przekaz i jest potrzebny. Ludzie chętnie tego słuchają. Kto coś sam pamięta, to dołoży, doda. Kto nie pamięta, to się cieszy, że się czegoś dowiedział.
1: Ja też zapraszam. Jeszcze Państwa można spotkać pewnie po spacerach po Stalowej Woli. Jakaś zachęta tutaj Pani mówiła, Pani mówiła o kafejce, to tutaj Pan może po takich właśnie jak zachęcić mieszkańców, żeby przychodzili i dowiadywali się o takich historiach.
0: Zapraszamy na nasze wycieczki po Stalowej Woli i dzielnicy najstarszej tutaj, czyli Charzewicach i Rozwadowie. Jest naprawdę bardzo wiele nowych, ciekawych informacji, o które my poszerzyliśmy swoją wiedzę. Również dzisiaj miałem okazję zapoznać dzieci z historią klasztoru i zamku królewskiego, którego cegły zostały wykorzystane do budowy naszego klasztoru. Zamek z XIV wieku, wybudowany przez Kazimierza Wielkiego, i prawda, elementy z tego zamku zostały wykorzystane do budowy naszego klasztoru. Także jest naprawdę Stalowa bardzo ciekawym miejscem do zwiedzania, do takiego odpoczynku może w drodze, nie wiem, w Bieszczady, prawda, żeby się zatrzymać na chwilę, zapoznać się z tą historią,

0: naprawdę bardzo dużo i bardzo ciekawie.
1: A ilu historyków oprowadza po Stalowej Woli?
2: Mamy w tej chwili około 20 osób, które są przygotowane do oprowadzania i po mieście samym tym przedwojennym Stalowej Woli i tak jak kolega tu wspomniał, rozwadu w Harzewice, ale też i ta Stalowa Wola wydaje się takie zwyczajne osiedle złożone z wielu podobnych bloków, ma również niesamowicie ciekawe historie i ten modernizm, który tutaj był właśnie tym dominującym stylem budownictwa, w takim nasileniu tu się zachował bez zmian. Wojna oszczędziła Stalową Wolę paradoksalnie dlatego, że to był zakład zbrojeniowy i Niemcy postanowili przejąć ten zakład, nie niszczyć, nie burzyć, bo to nowiutki, świeżutki, prosto spod igły, więc postanowili sami przejąć i dla siebie produkować broń. Stąd się od razu zaczęły różne akcje sabotażowe i takie utrudnianie, no bo nie po to ludzie budowali taki zakład, żeby służył wrogom i do zabijania ich i ich rodzin. Także była tutaj silna opozycja, ale też Stalowa Wola miała zachowane wszystkie budynki, całą fabrykę i część hutniczą i część mechaniczną. To przetrwało do czasów powojennych, chociaż Niemcy pod koniec wojny po prostu zabierali, wywozili wszystkie maszyny, ale to się udało większość tego odzyskać i po wojnie huta podjęła pracę.
1: No i mamy piękną lekcję historii, za którą bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję bardzo.
4: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
5: SK2. Magazyn lokalny.
4: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Nowe przepisy, większa odpowiedzialność i jeden cel – bezpieczeństwo najmłodszych. Od początku czerwca dzieci i młodzież poruszające się rowerami oraz hulajnogami elektrycznymi muszą pamiętać o obowiązkowych kaskach. Jakie jeszcze zmiany weszły w życie i o czym warto pamiętać, by bezpiecznie spędzić wakacje? O tym rozmawiałam z Małgorzatą Kanią, rzeczniczką stalowowolskiej policji.
6: Na początku czerwca weszły w całej Polsce przepisy dotyczące obowiązkowego noszenia kasków. Kogo właśnie te przepisy dotyczą i na jakich zasadach działają?
7: Od 3 czerwca obowiązuje w Polsce nakaz używania kasków ochronnych przez osoby, które nie ukończyły 16 roku życia podczas poruszania się.

0: Bożatą Kanią, rzeczniczką stalowo-wolskiej policji.
1: Na początku czerwca weszły w całej Polsce przepisy dotyczące obowiązkowego noszenia kasków. Kogo właśnie te przepisy dotyczą i na jakich zasadach działają?
2: Od 3 czerwca obowiązuje w Polsce nakaz używania kasków ochronnych przez osoby, które nie ukończyły 16 roku życia podczas poruszania się.

0: UTO, czyli na przykład deskorolka elektryczna. Przepisy obejmują również dzieci do 7 roku życia przewożone w foteliku rowerowym, przyczepce rowerowej czy wózku rowerowym.
1: A czy przewidziano jakieś właśnie wyjątki od tego obowiązku noszenia kasku?
0: Obowiązek jest ogólnie powszechny dla wszystkich osób poniżej 16 roku życia, korzystając z tych wymienionych urządzeń. Nowe zasady obejmują właśnie również tych najmłodszych. Wyjątek jest jedynie dla osób tych przewożonych na rowerach przez rodziców. Kask nie jest wymagany w specjalnych wózkach rowerowych z pasami, jeśli ich konstrukcja uniemożliwia założenie kasku. We wszystkich innych sytuacjach ten kask, tak jak wspomniałam, do 16 roku życia jest obowiązkowy.
1: A co jeśli właśnie przyjeżdża patrol policji i widzi na przykład rodzinę jadącą na rowerach, gdzie właśnie te dzieciaki nie mają kasków na głowach?
0: Odpowiedzialność za przestrzeganie tych przepisów spoczywa przede wszystkim właśnie na rodzicach i opiekunach. Za brak kasku u dziecka przewidziano grzywnę w wysokości do 100 zł. Oczywiście policjant na miejscu ma możliwość zastosowania też tak zwanego środka oddziaływania wychowawczego w postaci upomnienia, ale jest to już decyzja indywidualna policjanta na miejscu, oceniając sytuację i cały ogląd interwencji.
1: A jeśli taki nastolatek, takie dziecko na przykład jedzie rowerem do szkoły i nie ma tego kasku, to czy może dostać od policjanta jakieś upomnienia?
0: Jeżeli chodzi tutaj o ten przepis, powinno się dotrzeć do rodzica i ewentualnie w jakiś sposób tą sytuację rozwiązać z rodzicem. Oczywiście policjanci pewnie też będą zwracać gdzieś tam uwagę osobom, ale tutaj przepis mówi wprost o odpowiedzialności za brak kasku ochronnego, który spoczywa na rodzicu. I to jest też w gestii rodzica, żeby przypilnować, żeby jeżeli udostępnia dziecku swojemu rower czy hulajnogę elektryczną, żeby zadbać o to, żeby to dziecko w ten kask było wyposażone. Tu chodzi przede wszystkim o te kwestie bezpieczeństwa.
1: No właśnie, co daje nam noszenie takiego kasku? Przed czym nas chroni?
0: Znaczy dzieci i młodzież są właśnie podczas jakichkolwiek zdarzeń, czy na rowerze, czy na hulajnodze elektrycznej, narażone właśnie na

0: bezpieczeństwa. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby przypomnienie, w jaki sposób prawidłowo korzystać z roweru i z hulajnogi. W sensie poruszać się tymi środkami transportu. I też słyszałam, że ostatnio weszły jakieś zmiany właśnie w korzystaniu z hulajnogi elektrycznej.
1: Warto przypomnieć, że zgodnie z nowymi przepisami wiek minimalny użytkownika hulajnogi elektrycznej to 13 lat, a osoby pozostałe niepełnoletnie muszą posiadać kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy. Hulajnogi elektryczne mogą poruszać, powinny poruszać się drogą dla rowerów. Jeżeli jest taka droga dostępna, to obowiązkowo poruszają się tą drogą. Gdy nie ma drogi dla rowerów, mogą poruszać się jezdnią, ale wówczas tylko, gdy dopuszczalna prędkość nie jest większa niż 30 km na godzinę na tej drodze. Jeżeli droga jest szybszego ruchu, wówczas kierujący hulajnogą wyjątkowo może się poruszać chodnikiem lub drogą dla pieszych i wówczas ustępuje on pierwszeństwa osobom pieszym i dostosowuje swoją prędkość do prędkości pieszego. Jeżeli chodzi o rowery, dziecko do 10 roku życia jest traktowane przez przepisy jako osoba piesza i musi poruszać się pod opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku od 10 do 18 lat, aby poruszać się rowerem, muszą posiadać kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy. Kartę rowerową można uzyskać po ukończeniu 10 roku życia i potwierdza właśnie ona znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego i umiejętności bezpiecznego poruszania się rowerem. Rowerzyści, jeżeli dziecko do 10 roku życia pod opieką dorosłego, to wówczas poruszają się chodnikiem. Jeżeli chodzi już o dzieci, które mają kartę rowerową, wówczas poruszają się drogą dla rowerów bądź pasem ruchu dla rowerów po chodniku tylko w określonych sytuacjach. Czyli po chodniku, kiedy opiekujemy się dzieckiem do 10 roku życia. Również jeżeli warunki pogodowe są niesprzyjające, czyli mamy jakiś silny wiatr, intensywne opady deszczu czy mgłę. To są wtedy sytuacje, kiedy rowerem możemy poruszać się po chodniku. No i oczywiście, jeżeli nie mamy ścieżki rowerowej, to wówczas poruszamy się jezdnią.
0: Skoro już jesteśmy przy temacie rowerów i hulajnóg, to czy mogłaby Pani wyróżnić jakieś takie najczęściej popełniane przez dzieciaki właśnie błędy podczas korzystania z tych środków transportu?
1: Policjanci najczęściej obserwują takie błędy dzieci, nastolatków, jak korzystanie z telefonu podczas jazdy, przejeżdżanie przez przejście dla pieszych, czy nawet przez te pasy rowerowe bez zachowania ostrożności, bez upewnienia się, że możemy zrobić to bezpiecznie. No, po wejściu tych przepisów czerwcowych o obowiązku zakładania kasków ochronnych zdarzały się też już przypadki tego, że te kaski ochronne na tych głowach nie były. Do tego jeszcze przewożenie pasażera czy dodatkowej osoby na hulajnodze elektrycznej. No i takie też dosyć często spotykane brak sygnalizowania manewrów, gdzie osoba w sumie z zaskoczenia skręca z tej ścieżki dla rowerów, czy to hulajnogą, czy rowerem. No i ten kierujący w sumie nie ma możliwości nawet w odpowiedni sposób zareagowania. Wystarczyłoby wyciągnąć tą rękę, czy w jakikolwiek sposób zasygnalizować, że zamierzamy skręcić, żeby tą osobę kierującą po prostu tak jakby ostrzec przed tym, że zaraz na tej jezdni będziemy.
0: A czy często tutaj w Stalowej Woli i generalnie w powiecie stalowowolskim dochodzi do takich wypadków z udziałem dzieci i młodzieży?
1: W ostatnim czasie na szczęście takich zdarzeń było niewiele, w szczególności właśnie tych takich poważniejszych, gdzie dzieci czy młodzież odnosiłyby poważne obrażenia. Zdarzyło się kilka kolizji, ale na szczęście skończyło się to jakimiś drobnymi potłuczeniami.
0: A wracając jeszcze do tych właśnie nowych przepisów, które weszły na początku miesiąca, to czy właśnie policja prowadzi takie działania edukacyjne, na przykład w szkołach?
1: Policjanci przez cały rok ogólnie prowadzą działania profilaktyczne w różnych obszarach. Jednym z obszarów jest właśnie chociażby ruch drogowy. Zanim weszły te przepisy, już podczas różnego rodzaju prelekcji czy działań, pikników, też informowane już były dzieciaki w szkole o tym, że takie przepisy wejdą w życie. Tym bardziej, że zmieniał się tutaj między innymi też wiek użytkowników hulajnóg elektrycznych, więc te działania cały czas są prowadzone. Przy okazji różnych prelekcji informujemy o tych zmianach, uczulamy dzieci i młodzież na przestrzeganie różnego rodzaju przepisów. Po to wszystko, aby właśnie bezpiecznie korzystać z tych

0: rowerów i hulajnóg elektrycznych.
1: Zanim przejdziemy sobie do kolejnej części naszej rozmowy, zróbmy sobie takie podsumowanie. Czyli do 16 roku życia dzieciaki na hulajnogach i na rowerach mają obowiązek mieć założony kask. Hulajnoga elektryczna dopiero powyżej 13 roku życia. Coś pani by jeszcze tutaj dodała, tak podsumowując?
0: No myślę, że to takie właśnie najważniejsze rzeczy i najważniejsze zmiany, do których doszło w ostatnim czasie, więc właśnie taki czas na przestawienie się i pilnowanie. Też tutaj jest duża rola rodziców, aby pilnować, żeby dzieci miały właśnie przede wszystkim uprawnienia, czyli jazda na rowerze 10 lat, karta rowerowa, jazda na hulajnodze elektrycznej 13 rok życia i też tutaj musi być ta karta rowerowa, mając te 13 lat. No i te kaski ochronne. Mówię, tutaj duża rola oprócz nas, policjantów, profilaktyków, jest też właśnie w rodzicach. No i też myślę, że nauczyciele w szkołach też te tematy coraz częściej poruszają i uczulają młodzież na bezpieczne korzystanie z dróg.
1: Też tematyka korzystania właśnie z rowerów i z hulajnóg jest nieprzypadkowa, bo teraz też jesteśmy w takim okresie, powiedzmy już letnim, zbliżają się wakacje, dlatego tym bardziej zwracajmy właśnie uwagę na to, żeby sygnalizować tym naszym najmłodszym, żeby po prostu uważali na siebie. No i przechodząc właśnie do kolejnego tematu, czyli do bezpiecznych wakacji, na jakie właśnie zagrożenia policja zwraca taką największą uwagę w okresie wakacyjnym?
0: Ogólnie wakacje wakacjami, ten okres taki wiosenno-letni, to jest ten czas, gdzie tych niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach jest znacznie więcej, więc na pewno to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czy to dotyczy najmłodszych, czy nie, są to różnego rodzaju kontrole drogowe. Oprócz tego bezpieczeństwa na drogach, również bezpieczeństwo na wodach, czy w miejscach wypoczynku.
1: Jako, że jesteśmy w takim sezonie wiosenno-letnim, to czy w tym okresie zdarzają się jakieś takie wykroczenia, które są nagminnie łamane właśnie w tym okresie? Czy to na przykład, nie wiem, jazda pod wpływem alkoholu?
0: Okres letnio-wakacyjny, wiosenno-letni charakteryzuje się na pewno tym, że więcej osób jest w przestrzeni publicznej. Więc na pewno w tym okresie jest odnotowanych więcej takich zakłóceń ładu i porządku, gromadzenia się osób w różnych miejscach, ale też na pewno zauważalne jest ujawnianie kierujących chociażby rowerem pod wpływem alkoholu, bo takich osób jest sporo. W ostatnim czasie również zdarzają się przypadki osób kierujących hulajnogami elektrycznymi, które również są pod wpływem alkoholu. Co jest oczywiście skrajnie niebezpiecznymi sytuacjami, które są zagrożeniem nie tylko dla użytkowników tych urządzeń, ale również dla osób postronnych trzecich, w tym przede wszystkim dla osób pieszych.
1: Czyli tu mamy takie najczęstsze nieprawidłowości, jakie wykrywają policjanci w takim okresie letnim. A skoro te wakacje są już za pasem, to też chciałabym poruszyć temat takiego bezpiecznego wypoczynku, szczególnie nad wodą i w takich miejscach rekreacyjnych. Tutaj w pobliżu mamy chyba zalew w Zaklikowie, gdzieś tam w Pysznicy, więc jest kilka takich właśnie akwenów, gdzie możemy też wypoczywać nad wodą, choćby też tutaj te błonia nadsańskie. No i pytanie jest takie, na co właśnie zwracać szczególną uwagę podczas takiego wypoczynku nad wodą? Czy to jest na przykład zachowywanie takiej odpowiedniej odległości od wody, ale co może być jeszcze?
0: Ważne na pewno przy tym wypoczynku nad wodą jest korzystanie ze strzeżonych kąpielisk. Tam, gdzie jest ratownik, zawsze możemy się czuć bezpieczniej i zawsze liczyć na tą szybką pomoc. Więc tutaj jest też właśnie bardzo ważne, aby korzystać z tych strzeżonych kąpielisk. Jeżeli jesteśmy w miejscach dzikich, niestrzeżonych, no to ważne jest zachowanie właśnie tego rozsądku i ostrożności. Jeżeli chodzi o osoby starsze, nie wchodźmy do wody po alkoholu. To jest bardzo zdradliwe. Nie skaczmy do nieznanej wody, czyli gdzie jest jakieś tam nieznane dno z jakichś, nie wiem, różnych przedmiotów, bo takie skoki mogą się naprawdę zakończyć przykrymi konsekwencjami i ciężkimi uszczerbkami na zdrowiu. Jeżeli jesteśmy, wypoczywamy z dziećmi nad wodą, pilnujmy dzieci, zwracajmy uwagę, wystarczy czasami chwila nieuwagi, chwila nieostrożności,

0: by te dzieci stracić z pola widzenia. Nie przeceniajmy też swoich umiejętności pływackich. Zachowajmy zawsze ten rozsądek i jeżeli nie czujemy się nawet danego dnia na siłach, to też rezygnujmy z korzystania właśnie z tej wody, przede wszystkim właśnie w tych zbiornikach niestrzeżonych, gdzie nie możemy liczyć na jakąś pomoc. No i zwracajmy też uwagę na warunki pogodowe, bo czasami korzystając z różnych sprzętów wodnych, wypływając na jakieś akweny, korzystając czy z rowerków, z jakichś łódek, warto sprawdzić, czy ta pogoda będzie dopisywała, bo czasami warunki pogodowe są w stanie się zmienić z minuty na minutę. No i wtedy też zostajemy na środku akwenu, gdzie silny wiatr może doprowadzić chociażby do przewrócenia się sprzętu. Wypływając właśnie na wodę też dbajmy o to, aby zakładać chociażby kamizelki ratunkowe. Zadbajmy o to, żeby przede wszystkim dzieci te kamizelki miały.
1: A jeszcze nawiązując do tego, co pani powiedziała o takiej, można powiedzieć, niebezpiecznej pogodzie, no to to, co towarzyszy sezonowi wakacyjnemu, to są burze. I jak właśnie się zachować, kiedy jesteśmy właśnie gdzieś nad wodą, czy rozbiliśmy biwak i właśnie widzimy, że idą właśnie takie czarne chmury i co możemy wtedy zrobić?
0: Przede wszystkim na pewno znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, czy woda, czy teren leśny. W przypadku burz na pewno nie są miejscami bezpiecznymi. Dlatego też w okresie właśnie takim wakacyjnym my jako policjanci też często odwiedzamy obozowiska, sprawdzamy warunki, jakie są przygotowane. W takich właśnie zorganizowanych obozowiskach też ważne jest, aby właśnie wyznaczyć miejsce bezpieczne, gdzie właśnie w przypadku nagłej zmiany pogody, warunków pogodowych, aby w takim miejscu się schronić i bezpiecznie przeczekać ten czas. Oprócz kontroli obozowisk, policjanci oczywiście będą odwiedzać młodzież w zorganizowanych miejscach letniego wypoczynku. Tam będą prowadzić działania profilaktyczne, przypominając dzieciom i młodzieży o tych najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Oprócz tego policjanci prowadzić będą na pewno wzmożone kontrole autobusów, gdzie będą sprawdzać m.in. stan techniczny tych pojazdów. Dodatkowo w Stalowej Woli na czas wakacyjny został wyznaczony punkt kontrolny przy zespole szkół numer 2, gdzie takie kontrole zapowiedziane będą prowadzone i każdy organizator jakiejś wycieczki może zgłosić chęć skontrolowania autobusu, umówienia się i wówczas funkcjonariusze sprawdzą stan techniczny pojazdu i zapewne stan psychofizyczny kierującego.
1: A czy te kontrole już trwają, czy dopiero się zaczną?
0: Jeżeli jest organizowana wycieczka i organizator chce taką kontrolę przeprowadzić, to policjanci nigdy takiej kontroli nie odmawiają, umawiają się w konkretnym miejscu taką kontrolę, przeprowadzają, więc jak najbardziej już chęć przeprowadzania kontroli można zgłaszać.
1: O czym rodzice i opiekunowie dzieci powinni pamiętać przed rozpoczęciem wakacji?
0: Przede wszystkim rozmawiać dużo z dziećmi o bezpieczeństwie. Jak się zachowywać w różnych sytuacjach? Czy to są w miejscu zamieszkania, czy gdzieś wyjadą na różnego rodzaju zorganizowane formy wypoczynku? Ustalić jakąś formę kontaktu, żeby informować rodziców, gdzie są, kiedy są. Przypominać przepisy ruchu drogowego. Zadbać o to, że jeżeli te dzieci poruszają się tymi urządzeniami, czy rowerem, czy hulajnogą elektryczną, żeby ten sprzęt był sprawny technicznie. Tak jak rower posiadał te wszystkie elementy obowiązkowego wyposażenia. Zadbać właśnie o te kaski ochronne na głowie. Nauczyć dziecko reagować w sytuacjach zagrożenia. Przypominać te numery alarmowe, na które należy dzwonić w sytuacjach zagrożenia, czyli przede wszystkim ta profilaktyka. Jeżeli chodzi tutaj też o tę jazdę na tych rowerach czy hulajnogach, też zadbać, czy nawet jeżeli chodzi o osoby piesze, zadbać o widoczność tych dzieci, czyli o to, żeby zawsze gdzieś miały ten element odblaskowy przy sobie, który zwykle poprawia widoczność. Wystarczy mały element, a ta widoczność, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności, zawsze jest dużo lepsza.
1: To o jakich właśnie numerach alarmowych powinniśmy pamiętać, szczególnie podczas wakacji?
0: Taki główny i przede wszystkim na ten moment obowiązujący, no to ten numer alarmowy 112. To jest ogólny numer, na który dzwoniąc połączymy się z operatorem, podając szczegóły zdarzenia, to właśnie operator też będzie wiedział, które służby i gdzie ma skierować. Warto pamiętać, że zgłaszając jakieś zdarzenie na numer alarmowy, należy powiedzieć, co się stało, gdzie się stało, czyli wskazać jak najbardziej dokładne miejsce tego zdarzenia, wskazać, ile jest osób pokrzywdzonych w tym zdarzeniu, jakie obrażenia i kto zgłasza zdarzenie. Wtedy operator ma możliwość dostosowania sił i środków, które na miejsce kieruje. Więc myślę, że ten numer 112 to jest taki wystarczający numer, który każde dziecko powinno znać.
2: Sport w naszym mieście.
3: Jego siedziba mieści się w Stalowej Woli, ale działalność wykracza daleko poza północną część Podkarpacia. Mowa o automobilklubie Doliny Sanu, który zrzesza pasjonatów motoryzacji nie tylko ze Stalowej Woli, ale także z Jarosławia czy Przemyśla. To właśnie ten klub stoi między innymi za Baja Carpatia czy rajdem pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z jego prezesem. Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy sobie o automobilklubie Doliny Sanu. W studiu jest ze mną prezes klubu, pan Marcin Ściebień. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Dobrze, no to może zacznijmy sobie od tego, kiedy i gdzie powstał automobilklub Doliny Sanu.
4: Powstał w 2004 roku w Stalowej Woli. Było to takie przedsięwzięcie wielu młodych ludzi, którzy chciały jeździć, organizować czy współorganizować rajdy przede wszystkim, bo rajdy samochodowe to zawsze taka nasza największa miłość. A że ci ludzie byli też, no takim centrum było to Stalowa Wola dla nas, ale było trochę osób i z Leżańska i z Przemyśla i tak padł taki pomysł, że kurczę, wszystko to się rozgrywa blisko Sanu, więc powstała właśnie taka idea, żeby ten automobilklub nazywał się Automobilklub Doliny Sanu, co oznacza, że on nie jest związany bezpośrednio stricte z jakimś jednym konkretnym miejscem czy miastem, tylko działamy po prostu jako stowarzyszenie, które zrzesza ludzi z różnych zakątków, nawet na dobrą sprawę to już teraz i Polski.
3: Gdzie znajduje się siedziba automobilklubu?
4: Siedzibę automobilklubu mamy w Stalowej Woli. Mamy użyczone takie miejsce w Centrum Aktywności Seniora, za które serdecznie dziękujemy i tam w razie potrzeby się spotykamy. Dla nas najważniejszym takim celem to jest po prostu działać, organizować, robić imprezy, czy pomagać współorganizować imprezy i dla nas w zasadzie tak na dobrą sprawę głównym miejscem spotkania to jest właśnie wyjazd na imprezy sportowe, gdzie pomagamy, czy organizujemy różne wydarzenia.
3: No właśnie, jakie wydarzenia lub inicjatywy takie motoryzacyjne organizujecie?
4: Jest troszkę tego i tak...
3: Czasu mamy dużo.
4: Priorytetem i najważniejszą imprezą bez wątpienia jest Baja Carpatia i powrót tego rajdu do kalendarza Mistrzostw Polski, bo to jest największe wydarzenie na dobrą sprawę naszego klubu. Byliśmy jak gdyby twórcami tego rajdu na samym początku, później ten rajd jako taki trzon organizacyjny przejął Automobilowy Klub Rzeszowski. Teraz po kilku latach niebytu tego rajdu w kalendarzu Mistrzostw Polski wracamy, tylko wracamy tu już właśnie pod egidą Automobilklubu Doliny Sanu. To jest rajd samochodów terenowych i to runda Mistrzostw Polski. Mamy też rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Baza tego rajdu z kolei w Jarosławiu, czyli też blisko Sanu. Bardzo fajna, miła, nostalgiczna impreza, chociaż z drugiej strony sportu tam też nie brakło, nawet dla tych nie najnowszych samochodów. W poprzednich latach organizowaliśmy taki rajd, historyczny rajd na regularność, Retro Carpatia, też dosyć ciekawe przedsięwzięcie. Mocno czasochłonne, jeśli chodzi o przygotowanie, ale też dosyć fajne wydarzenie.
3: A coś więcej o nim?
4: Rajd miał taką ideę, żeby w nim mogły uczestniczyć zawodnicy w samochodach, które były wyprodukowane przed 90 rokiem, czy tam 91, chyba dokładnie tak wtedy było. Polegał na tym, że na trasie tego rajdu były wyznaczone odcinki. Powiedzmy coś takiego, jak jest w rajdach sportowych, odcinki specjalne, a to były odcinki, jak my to nazywamy, odcinki na regularność, na których zawodnicy musieli pokonać tą trasę z wyznaczoną prędkością, ale nie większą i nie mniejszą. Ta prędkość nie przekraczała nigdy 50 na godzinę. Natomiast jeżeli ktoś jechał w trakcie tego pokonywania odcinka i jechał albo za szybko, nawet o 0,1 sekundy, albo jechał za wolno, to dostawał punkty karne. Nie jechał na tak zwanym, my to mówimy w żargonie rajdowym, opis, tylko na książkę drogową, czyli tam było, w książce drogowej były zaznaczone tylko skrzyżowania, rozjazdy.

0: jazdy lub zmiany kierunków, natomiast to, czy jest górka, zakręt i ten zakręt jest ciasny, wolny, tej informacji nie było, więc musieli jechać na to, co widzieli i wbrew pozorom to było bardzo, bardzo trudno jest utrzymać się w tej idealnej średniej prędkości.
1: Domyślam się, że tempomat nie był dostępny.
0: Nie, nic, nie, znaczy tempomat też do niczego by się za bardzo nie przydał, tym bardziej, że w tym przygodnym terenie, oczywiście trasa była ułożona w ten sposób, że nie było jazdy po jakichś głównych drogach, tylko to były wąskie, boczne dróżki asfaltowe, których na Podkarpaciu nie brakuje. No i takich odcinków, na przykład 20-kilometrowych, załogi miały do pokonania kilkanaście, więc tak naprawdę to było dzień albo dwa dni naprawdę porządnego rajdowania. Tam w samochodzie emocji naprawdę nie brakowało, bo każdy błąd, każda pomyłka kosztowały punkty karne. No i w tych poprzednich latach rzeczywiście startowało wiele fajnych załóg. Między innymi tak najwięcej razy wygrał Stanisław Postawka. To jest taki mistrz regularności, który w 2018 roku taki rajd, tylko historyczny rajd Monte Carlo, nie wygrał, ale zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.
1: Wciąż podium.
0: I to najlepszy w ogóle wynik polskich kierowców w rajdach na regularność. Na przestrzeni tam Monte Carlo chyba już jechało ze 30 razy. A muszę powiedzieć, że na starcie tego rajdu staje 300 zawodników, 300 załóg, więc tak zająć trzecie miejsce na 300, no to tak już jest całkiem nieźle. Tym bardziej, że przyjeżdżali najlepsi regularnościowcy w ogóle z całej Europy. Przede wszystkim tutaj jest taka mekka. Francja, Włochy, tam jest najwięcej takich świetnych kierowców.
1: Czyli znamy już takie wydarzenie, inicjatywy, które organizuje Automobil Klub Doliny Sanu. A jak można zostać właśnie członkiem klubu? Jakie to daje korzyści?
0: Korzyści? Nieograniczoną ilość pracy. Jeżeli ktoś by chciał, to jest korzyść.
1: Dla
0: pracoholików. Naprawdę. Wszystko jest związane z tym, że pomysłów jest bardzo dużo w naszych głowach. Mamy wiele projektów, które byśmy może i chcieli nawet realizować. Do tego trzeba po prostu zwyczajnie rąk do pracy. Ale daje to mnóstwo frajdy, przyjemności, w szczególności jeżeli impreza już zaczyna mieć fajną rangę. Przyjeżdżają znane postaci z sportu samochodowego czy motocyklowego, to daje dużo frajdy, jeżeli ktoś później powie, że zrobiliście kawał porządnej roboty. I jest to bardzo przyjemne. Jak można zostać członkiem? Najprościej znaleźć nas na Facebooku, napisać do nas, czy zadzwonić, możemy się umówić na spotkanie, albo można przyjść w ogóle z nową inicjatywą, bo może też być jakiś projekt, jakieś ciekawe wydarzenie, którego my na przykład na razie nie organizujemy, albo się po prostu na tym zwyczajnie nie znamy.
1: Coś jeszcze się nie wyśniło.
0: Coś jeszcze nie wyśniło. W zeszłym roku taką koncepcją właśnie było, nie ukrywam, że ja byłem pomysłodawcą tego. Chodzi o rajd pań, który robiliśmy na Dzień Kobiet, na 8 marca. Początkowo nie wiedzieliśmy, jak to się zakończy, jakie będzie to wydarzenie, jak dużo osób będzie zainteresowanych. Okazało się, że w rajdzie wystartowało 35 załóg. Idea była taka, że kierowcą musi być kobieta. Pilotem była dowolność, mógł być mężczyzna, mogła być kobieta. No i załoga takowa miała do pokonania tam ponad 100-kilometrową trasę, na której były do wykonania różne czynności. Czynności trochę takie manualne, powiedzmy trochę takie kobiece, na przykład odgadnięcie, co jest w worku, a w worku były jakieś tam powiedzmy przyrządy kuchenne i kobiety powiedzmy, że w miarę dobrze sobie z tym radziły. A innym razem była tak zwana próba Jackiego Stewarta, czyli jest to taki założony duży talerz na masce samochodu, w nim jest piłka, no i trzeba było pokonać w jak najkrótszym czasie slalom. Tam nie wiem, chyba składał się wtedy z 3 czy 4 pachołków, tylko w taki sposób, że jak ta piłka wypadła, trzeba było się zatrzymać, z powrotem tą piłkę włożyć do tego talerza, i jechać dalej, więc wiadomo, że była strata czasu. To było na jednym przejeździe, a na drugim przejeździe zamieniliśmy piłkę na jajko i trochę emocji było więcej. Także koncepcja taka, tylko pomysł, żeby był dobry, i z tego co wiem, te panie po tej tych 4 czy 5 godzinach tego rajdu były totalnie skonane, były bardzo zmęczone, były zupełnie rozemocjonowane, nie sądziłem, że to może sprawić im aż tak dużą frajdę i dlatego mówię, no, każdy fajny pomysł, jak gdzieś trafi do nas, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci, tylko no, kwestia rąk do pracy

0: i działania.
1: Macie jakąś może stronę internetową?
0: W tym momencie opieramy się tylko o Facebook, bo to tak jest medium najbardziej popularne i najprościej dostępne.
1: Czyli zapraszamy na fanpage Automobil Klubu Doliny Sanu.
0: Dokładnie tak.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
3: Za murami ponad stuletniego gmachu kryje się historia pełna zwrotów akcji. Od reprezentacyjnej ulicy dawnego Rozwadowa, przez sąd, szpital wojenny i więzienie, aż po przestrzeń sztuki. To tutaj przecinają się losy dzisiejszej Stalowej Woli i Alfonsa Karpińskiego, jednego z najciekawszych malarzy młodej Polski. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z panią Justyną Maziarz, edukatorką z Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli. Rozmawiamy nie tylko o życiu artysty, ale także o jego twórczości, którą dzisiaj można podziwiać na wystawie stałej.
1: To może zaczynając od początku, jak wyglądała historia budynku, w którym się dzisiaj znajdujemy?
4: Myślę, że bardzo ważne jest, aby zacząć od tego, że ulica Rozwadowska, przy której obecnie znajduje się Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, nosiła nazwę niegdyś pańska. I przez lata była reprezentacyjnym traktem miasta, co oznacza, że zamieszkiwali przy niej bardzo istotni mieszkańcy dla Rozwadowa. Znajdowały się tutaj także ważne instytucje dla tego miasta, takie jak chociażby Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, sąd czy szkoła. Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego mieści się w ponad 120-letnim budynku dawnego sądu. Został on wzniesiony z inicjatywy austriackich władz zaborczych. I to, co jest bardzo istotne, sąd wcześniej urzędował w innym obiekcie, który spłonął w pożarze w 1882 roku. I to właśnie w tym gmachu pracował ojciec Alfonsa Karpińskiego, Alfons Karpiński senior. Pełnił on funkcję sędziego powiatowego w Rozwadowie. Jak mogą się Państwo domyślić, obecność urzędu, jakim był sąd, wpływała istotnie na prestiż miasta, bo zamieszkiwali tutaj sędziowie, adwokaci, notariusze, którzy wpływali na to, w jaki sposób miasto było odbierane, prawda, przez chociażby kupców przybywających tutaj. To, co jest bardzo ważne, podczas II wojny światowej opuszczony budynek z inicjatywy księdza Michała Potaczały przeobrażony został w szpital polowy, a 2 lata później utworzono w budynku sądu więzienie. Po przyłączeniu Rozwadowa do Stalowej Woli oraz ustanowieniu nowego powiatu, sąd stał się powiatowym, a następnie rejonowym. Kiedy sąd został przeniesiony do nowo wybudowanej siedziby, a zabytkowy budynek przejęło pod swoją opiekę Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, w 2019 roku w gmachu otwarto Galerię Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, gdzie prezentujemy w części stałej dorobek malarza. Bardzo ważną częścią naszego funkcjonowania, naszej działalności jest także organizowanie wystaw czasowych.
1: To może zanim przejdziemy do tego, co mieści się we wnętrzu Galerii Malarstwa, to przejdźmy sobie do postaci samego Alfonsa Karpińskiego. Kim był, kiedy żył i w jaki sposób był związany z Rozwadowem?
4: Alfons Karpiński był młodopolskim malarzem urodzonym w 1875 roku w Rozwadowie. To, co należy podkreślić, to to, że odebrał bardzo staranne wykształcenie w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, której dyrektorem był Jan Matejko, w Monachium pod patronatem Antona Azbego. W Wiedniu, gdzie osiągał sukcesy, zdobywając nagrody, między innymi jako jedyny Polak w historii Akademii Wiedeńskiej Prix de Rome za obraz Kawiarnia. W latach 1918-1927 pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Należał między innymi do wiedeńskiej secesji, grupy Zero, Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Brał udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą, ale to, co istotne w jego twórczości, to to, że upodobał sobie Paryż, zresztą jak wielu młodopolskich artystów. Myślę jednak, że mówiąc o Alfonsie Karpińskim, należy podkreślić, że specjalizował się w portretach. I to właśnie portrety były malarstwo portretowe i postać kobiety były najobszerniejszą, a zarazem najciekawszą częścią artystycznego dorobku Karpińskiego.
1: Czy w takim razie portretował kobiety?

0: Te, które znał, czy również takie kobiety spotkane na przykład na ulicy?
1: Myślę, że wiele kobiet chciało się przejrzeć w jego oczach, bo artysta, o którym opowiadam, miał umiejętność wychwytywania tego, co w fizjonomii kobiece piękne, co przykuwało uwagę. Więc malował nie tylko kobiety, które znał, ale chciały pozować mu liczne aktorki krakowskie, artystki.
0: A czy w takim razie z powodzeniem mu pozowały?
1: Bardzo ciekawe pytanie, bo teraz przychodzą mi na myśl słowa Karpińskiego, które przeczytać możemy w jego wspomnieniach. On napisał je dla profesora Juliusza Starzyńskiego i pokazuje to, że artysta był także mistrzem ciętej riposty, bo właśnie a propos portretów kobiecych mawiał, że malowałem portrety na zamówienie. Niestety modele z małymi wyjątkami mało interesujące. Naturalnie im gorszy model, tym miał większe pretensje do lepszego wyglądu na portrecie. I teraz w odniesieniu do pani pytania, okazuje się, że kobiety malował z chęcią i właśnie to, o czym wspominałam, skupiał się na cechach charakterystycznych wyglądu. Na jego obrazach zauważyć możemy elementy biżuterii, wyeksponowane kapelusze, dodatki. Bardzo istotna była dla niego poza czy ułożenie ciała kobiecego.
0: Czyli możemy też poznać tajniki mody z tamtych czasów.
1: Jak najbardziej. Tajniki mody, fryzury charakterystyczne dla kobiet tamtego okresu. Myślę, że niektórzy słuchacze słyszeli o nazwisku fryzjera, jakim był Cierplikowski, a więc te fryzury na Cierplikowskiego charakterystyczne. Także tak, możemy poznać i fryzury, i charakterystyczne elementy ubioru z tamtego okresu.
0: A czy portretował tylko kobiety?
1: Prócz wizerunków prezentujących kobiety, w działalności artystycznej, w dorobku artystycznym Alfonsa Karpińskiego znajdziemy także obrazy przedstawiające mężczyzn. Na naszej stałej wystawie prezentujemy także obraz przedstawiający chłopca. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju rzadkość, ponieważ młodopolski artysta głównie malował osoby dorosłe. Obok portretu bardzo ważną częścią jego twórczości artystycznej były martwe natury. I artysta zazwyczaj przedstawiał fragment wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem róż, piwoni, chryzantem, maków. Przedstawienia te uzupełniał o takie wanitatywne motywy, którymi były także róże, takie jak chociażby zegar. Elementy japońskie, figurki japońskie także na tych obrazach się pojawiały. Także prócz właśnie portretów kobiecych, ważną częścią dorobku artystycznego Karpińskiego były martwe natury, ale także pejzaże czy sceny rodzajowe.
0: A co w takim razie przedstawiał Karpiński na obrazach właśnie o tej tematyce martwej natury?
1: Artysta zazwyczaj przedstawiał fragmenty wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem z bukietem kwiatów żółtych, różowych, białych, róż, piwoni, chryzantem.
0: Nie bał się kolorów.
1: Nie bał się kolorów. Uwielbiał róże. Były jego ulubionymi kwiatami. I wracając do pytania, w jaki sposób związany był Karpiński ze Stalową Wolą. Tak jak wspominałam, on przyszedł na świat w Rozwadowie. Jako jedno z sześciorga dzieci Alfonsa Karpińskiego seniora i Barbary Heleny Spyszów. W wieku około 10 lat po krótkich pobytach w Jordanowie i Wadowicach osiedlił się wraz z rodziną w Krakowie. No i tam zaczęła się ta wielka sztuka.
0: Tutaj wspomina pani o tematyce, która, jak możemy usłyszeć, jest dość różnorodna, bo mamy i portrety, autoportrety, martwą naturę. A czy podobnie właśnie jak tematyka obrazów Karpińskiego, tak właśnie technika ich wykonania była również różnorodna?
1: To, co charakterystyczne dla Alfonsa Karpińskiego i przykładem jest chociażby obraz pod tytułem Kwieciarki, jest technika, która nosi nazwę sfumato, od włoskiego słowa dym. I w malarstwie olejnym jest to łagodne przejście z partii ciemnych do jasnych. Patrząc na poszczególne obrazy, na pewno widać poszukiwania stylistyczne młodopolskiego artysty. Przykładem jest chociażby obraz, który prezentujemy na ekspozycji pod tytułem Pejzaż. On z kolei mówi o pełnym zrozumieniu dla młodopolskich zasad sztuki pejzażowej. I kolejnym takim, myślę, ciekawym obrazem w dorobku artystycznym

0: młodego polskiego artysty jest obraz pod tytułem Prometeusz, który wspaniale ilustruje poszukiwania stylistyczne końca XIX wieku.
1: Tutaj rozmawiałyśmy sobie o stylu artystycznym Alfonsa Karpińskiego, a teraz chciałabym przejść do serca galerii, w której się znajdujemy, czyli do wystawy stałej, właśnie w całości poświęconej twórczości Alfonsa Karpińskiego. Jak właśnie została zaprojektowana ta przestrzeń?
0: To, co było najistotniejsze podczas aranżacji tej przestrzeni, to był wybór charakterystycznych dla życia twórczości Karpińskiego miejsc i wątków. Zaczynając zwiedzanie, pierwszym punktem jest stacja rozwadów, bo tytuł nawiązuje nie tylko do miejsca urodzin młodopolskiego artysty, o którym Państwu dzisiaj opowiadam, ale odsyła także do wystawy stałej Muzeum Regionalnego Stacja Rozwadów między Lwowem a Krakowem. Drugim etapem zwiedzania jest warsztat. Tak jak Państwu wcześniej wspominałam, artysta studiował w różnych ośrodkach w Krakowie, Monachium, Wiedniu, gdzie zdobywał staranne wykształcenie. Kolejnym bardzo ważnym elementem zwiedzania jest Kraków, no i tutaj właśnie Młoda Polska. Karpiński współtworzył fenomen Młodej Polski, aktywnie działał, spotykał się z Cyganerią Krakowską w kawiarni artystycznej Jamie Michalika, uczestniczył w działalności kabaretu Zielony Balonik. No i co ciekawe, jeszcze przed wyjazdem na wiedeńskie studia bardzo zachwycił się podkrakowskim folklorem, więc często bywał w Bronowicach między innymi, czy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejnym ważnym elementem wystawy jest Paryż. Młodopolski artysta zakochał się w Paryżu. Ten go fascynował pod każdym względem. Ulice, kawiarnie, postaci, które spotykał, które mógł obserwować na paryskich ulicach.
1: Czy portretował także francuskie kobiety?
0: Tak, portretował francuskie kobiety. Miał nawet swoją ulubioną modelkę o imieniu Jane. No i właśnie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego możemy zobaczyć także obrazy przedstawiające tę ulubioną modelkę młodopolskiego artysty. Jednym z nich jest obraz wykonany suchymi pastelami, gdzie modelka Karpińskiego zapozowała mu w pięknym, dekoracyjnym kapeluszu. I to, co jest charakterystyczne dla tego obrazu, to taki przenikliwy wzrok Jane. No i właśnie, nawiązując do takim łącznikiem między Paryżem a Jane, kolejny etap zwiedzania wyznacza nam przystanek Kobieta. I tutaj nie tylko młodopolska femme fatale, paryska modelka, krakowska aktorka, ale też bardzo ważna kobieta w życiu Alfonsa Karpińskiego, młodsza od niego o 25 lat żona, córka krakowskiego adwokata Władysława Chmielarczykówna. Jednym z ciekawych obrazów, który prezentujemy na wystawie stałej, jest portret Józefiny Rogosz-Pieńkowskiej. Obraz ten przedstawia kobietę działającą na wielu polach, poetkę, pisarkę, aktorkę. Jej drugim mężem był malarz Pieńkowski. I to, co jest bardzo istotne, kobieta ta była muzą artystów Młodej Polski. Z powstaniem tego obrazu wiąże się pewien skandal obyczajowo-artystyczny. Mianowicie podczas malowania innych modelek, mam tutaj na myśli Pieńkowskiego oraz Karpińskiego podczas pracy, pada pomysł, aby sportretować żonę właśnie Pieńkowskiego. Niestety w trakcie malowania mąż modelki podejmuje decyzję o niekończeniu dzieła. W związku z tym młodopolski artysta, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, musi dokończyć dłonie Pieńkowskiej, wzorując się na innej modelce. Później pojawiają się także żądania dotyczące tego, aby nie prezentować obrazu na zbliżającej się wystawie zero. Nawet sam Pieńkowski proponuje zakup obrazu, ale Karpiński na ten pomysł się nie zgadza. Istotnym elementem zaaranżowania przestrzeni wystawy stałej jest miejsce stworzone na wzór pokoju pracowni artysty według archiwalnego zdjęcia pracowni Alfonsa Karpińskiego. W pomieszczeniu zaaranżowanym na wzór pracowni Alfonsa Karpińskiego znajdą Państwo autoportret młodopolskiego artysty czy wizerunki jego ulubionych kotów.
1: Znamy imiona tych kotów?
0: Koty Karpińskiego

0: nich miał na imię Fifi, drugi natomiast Żabunia. A tak jak wspominałam wcześniej, ważnym elementem dorobku artystycznego Karpińskiego były portrety. Ważnym były także martwe natury. To kolejny punkt, można powiedzieć, który wystawę zamyka. Znajdą Państwo także część, którą nazywaliśmy aneks. Ukazuje on mało znaną działalność Karpińskiego w oddziale grobów wojennych podczas I wojny światowej. Zadaniem młodopolskiego artysty w tym okresie było dokumentowanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej.
1: To już tak podsumowując wystawę stałą, ile właśnie obrazów stworzonych przez Alfonsa Karpińskiego możemy na niej znaleźć?
0: Na ekspozycji znajduje się ponad 80 prac artysty. Ponad 70 prac pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Pozostałe to depozyty i wypożyczenia. Łącznie prezentujemy kilkadziesiąt obrazów olejnych, szkice. Wśród nich znajdą Państwo akty czy studium postaci oraz grafiki, akwarele i pastele.
1: Z tego co wiem, w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego oprócz wystawy stałej możemy też zwiedzać wystawy czasowe. W jaki sposób właśnie wymyślacie tematykę właśnie tych wystaw czasowych?
0: Bardzo istotną częścią naszej działalności jest działalność edukacyjna. W związku z tym, że zawsze zwracamy na to uwagę, aby przyciągnąć rzesze uczniów i stąd pomysły na wystawy edukacyjne.
1: A skoro już mówimy właśnie o wystawach czasowych, to właśnie przez jak długi czas można właśnie oglądać takie wystawy czasowe u Was? Czy to jest miesiąc, dwa, trzy, czy pół roku?
0: Bywa różnie. Tak jak Pani wspomniała, niektóre wystawy prezentujemy miesiąc, niektóre nawet kilka miesięcy do pół roku.
1: A czy przychodzi Pani do głowy właśnie jakaś wystawa, którą kiedyś prezentowaliście, która właśnie była taka wyjątkowo ciekawa?
0: Muszę przyznać,

0: przedstawiający chociażby jego małżonkę, która była jego najwierniejszą modelką. Kolejną wystawą, o której warto wspomnieć, była wystawa z pracowni w 150. rocznicę urodzin Alfonsa Karpińskiego. Na niej prezentowaliśmy obrazy Olgi Boznańskiej, u której Alfons Karpiński miał okazję być i widzieć jej pracownię w Paryżu, czy Wojciecha Weissa. I to między innymi pozwoliło na pewno lepiej zrozumieć kontekst chociażby młodej Polski i twórczości Alfonsa Karpińskiego. Osoby, które nie mogą odwiedzić nas, będąc fizycznie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, mogą wejść na naszą stronę internetową w zakładkę Zbiory cyfrowe i tam obejrzeć obrazy Alfonsa Karpińskiego.
1: Czyli ma Pani na myśli taki wirtualny spacer?
0: Poniekąd tak.
2: Sport w naszym mieście.
3: Od ponad dwóch dekad zachęca do aktywnego odkrywania świata i budowania relacji ponad pokoleniami. Mowa o Stowarzyszeniu Azymut ze Stalowej Woli. Dzisiaj to nie tylko wyjazdy i warsztaty, ale przede wszystkim społeczność ludzi połączonych pasją do podróży, historii i wspólnego działania. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z prezesem tego stowarzyszenia, panem Jarosławem Grzegorczykiem.
1: No to może na początek, jak narodził się pomysł właśnie na utworzenie stowarzyszenia i skąd taka nazwa Azymut?
4: Stowarzyszenie Azymut powstało w 2003 roku z potrzeby stworzenia miejsca, które będzie inspirowało dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu oraz poznawania świata. Na przestrzeni 20 lat Azymut rozwinął się z inicjatywy lokalnej w organizację prowadzącą szeroką działalność poprzez obozy, kolonie, zimowiska, warsztaty i zajęcia dla różnych grup wiekowych. Stworzyliśmy 3 kluby. Klub małego podróżnika skupiającą dzieci i młodzież, klub podróżnika skupiającą osoby dorosłe i seniorzy. To jest taki trzeci klub, który działa. Łączy ich przede wszystkim pasja do podróży, pasja do historii, potrzeba aktywności społecznej, aktywności, która rozładuje taki codzienny, można powiedzieć, stres, codzienną, prawda, taką naszą codzienność, chęć poznawania świata oraz wspólne relacje.
1: Można powiedzieć, że w Azymucie jest tak jakby międzypokoleniowo.
4: Prowadzimy zajęcia międzypokoleniowe. Można powiedzieć, że Azymut łączy pokolenia.
1: To w takim razie ilu członków tak mniej więcej łączy teraz stowarzyszenia?
4: W tej chwili mamy około 100 osób.
1: Takich czynnych uczestników wycieczek?
4: No tak, można tak powiedzieć.
1: Widzę, że chyba z przymrużeniem oka.
4: Każda wycieczka jest inna, każdy wyjazd jest inny, każde z warsztaty są inne, są przygotowywane dla każdej grupy wiekowej, prawda? W związku z tym dzieci oddzielnie, dorośli, seniorzy. No nie ukrywam, że mamy bardzo silną grupę seniorów, bardzo silną grupę osób dorosłych, które przyciągają góry wycieczki. Tak działa nasz Azymut, który, prawda, stawia na rozwój przez doświadczenie, współpracę i empatię, aktywny styl życia i odwagę do realizacji marzeń przede wszystkim. Trzeba się odważyć, spróbować swoich sił.
1: W jaki sposób wybieracie właśnie takie kierunki podróży? I gdzie najczęściej może wyjeżdżacie?
4: Szukamy ciekawych miejsc w Polsce, miejsc, które jeszcze nie były odwiedzane przez naszych członków, naszych przyjaciół, którzy uczestniczą w naszych podróżach. Szukamy czegoś, co przyciągnie, prawda? Historia, przyroda, kultura.
1: A tutaj na Podkarpaciu też gdzieś jeździcie? Albo odwiedzacie jakieś miejsca częściej niż inne?
4: No tak, oczywiście Podkarpacie jest bardzo piękne, już nie wspomnę o Bieszczadach, ale przede wszystkim nasze tereny, okoliczne miejscowości Stalowej Woli, które przyciągają dużo osób, Lasy Janowskie, okoliczne nasze gminy, które w każdej miejscowości jest coś ciekawego, co warto odwiedzić, a nie każdy tam był, nie każdy to widział.
1: A jakieś przykłady oprócz Lasów Janowskich?
4: Oczywiście każda gmina, tak jak wspomniałem, ma coś ciekawego, prawda? Wspomnijmy na przykład gminę Bojanów. Na jej terenie znajduje się miejsce, na którym był wybudowany zamek króla Władysława Jagieły, z którego zbudowano później klasztor kapucynów. Mało kto o tym wie, na przykład znajduje się na terenie prywatnym studnia zamkowa w miejscowości Przyszów. Zresztą szlak, który jest

0: można wytyczyć szlak wokół Łęgu, prawda? Bardzo ciekawy do wycieczek pieszych czy też rowerowych.
1: Czyli tu już mamy różne rodzaje tych wycieczek, piesze, rowerowe, a czy jakieś górskie też?
0: Tak, oczywiście góry przyciągają ludzi. My na przykład zdobywamy koronę gór, także jest grupa osób, która jeździ systematycznie co miesiąc, zdobywamy kolejne szczyty. Wszystkie nasze wyjazdy dostosowane są do wieku uczestników, program edukacyjny i rekreacyjny, wybór atrakcyjnej lokalizacji oraz ciekawostek historycznych danego miejsca.
1: A jak wygląda przygotowanie właśnie takiej wycieczki właśnie dla dzieci i młodzieży? I gdzie najczęściej na przykład takie młodsze osoby wyjeżdżają?
0: Każda wycieczka jest przygotowana pod daną grupę, tak jak wspomniałem. Jeżeli chodzi o dzieci, to jest najbliższy teren, najbliższy tutaj czy Góry Świętokrzyskie, czy Roztocze, czy Lasy Janowskie. Osoby już starsze wyjeżdżają w inne zakątki, oddalone od Stalowej Woli i jest większy stopień trudności do pokonania.
1: A czy w tych wycieczkach są również takie zagraniczne?
0: Tak, organizujemy wycieczki zagraniczne. Jako Azymut zwiedziliśmy już dość dużo krajów. Zwiedziliśmy Niemcy, zwiedziliśmy Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Bułgarię, Bośnię, Hercegowinę, Włochy, no i Ukrainę.
1: Czyli trzymacie się Europy na razie. A co jak skończą się kraje europejskie w takim razie?
0: No to będziemy myśleć, co dalej. Na razie mamy dość dużo planów i chcemy je zrealizować.
1: A jakiego rodzaju wycieczki organizujecie? Bo tutaj pan mówi po Polsce, po Europie, ale jakiego typu? Czy to są tylko piesze i rowerowe wycieczki, górskie, czy jeszcze jakieś inne?
0: Oprócz wymienionych tych form, które pani wspomniała, organizujemy również wycieczki autokarowe do różnych miast, terenów w Polsce, tak jak powiedziałem, jak również spływy kajakowe.
1: A skoro już mowa o spływach, to przyszedł mi na myśl Ulanów, ten najbliższy tutaj.
0: Tak, organizowaliśmy spływ po Tanwi z Harasiuk do Ulanowa. Naszym ulubionym miejscem do spływu to jest Roztocze, rzeka Wieprz.
1: Czyli macie takie miejsce, do których lubicie wracać?
0: Tak, oczywiście. Każdy ma jakieś tam swoje miejsce, gdzie lubi wracać. Dla nas jest Roztocze bardzo fajne, ponieważ jest bardzo fajna przyroda. Miejsce, gdzie każdy odpoczywa.
1: A czy ma pan w głowie takie miejsce wycieczki? Miejsce i taka lokalizacja najbardziej oddalona od Stalowej Woli? Gdzie byliście?
0: Najdalej to Helsinki w Europie, a jeżeli chodzi o Polskę, no to Hel. Hel i zachodnie pomorskie Szczecin, Świnoujście.
1: Przedrostek się nie zmienia.
0: Nie.
1: Tutaj mówimy o takich wycieczkach do odległych krajów, takich jak Finlandia i Helsinki, ale za takimi wyprawami myślę, że stoi też szereg takich działań przygotowawczych. Jak właśnie stowarzyszenie przygotowuje swoich uczestników do takich wypraw i też może co zaleca zrobić przed taką wyprawą, czy może jakaś karta EKUS albo coś tego typu?
0: Tak, karta EKUS. Zalecamy, aby każdy uczestnik naszych wypraw posiadał kartę EKUS. Jest to bezpłatna karta, którą wydaje Narodowy Fundusz. My jako stowarzyszenie mamy wpis do ewidencji organizatorów turystyki pośredników. Posiadamy gwarancję turystyczną, to jest bardzo ważne, jak również wykupujemy polisy ubezpieczeniowe. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Każde nasze wyjazdy, które organizujemy podczas wakacji, jak obozy, kolonie, zimowiska, muszą być zgłoszone do Kuratorium Oświaty. To nam daje poczucie bezpieczeństwa. Przede wszystkim doświadczona kadra, nadzór instytucji. Także szczegółowo przygotowany program pod każdy jeden wyjazd.
1: No właśnie, jak przygotowuje się taki program takiego wyjazdu i co on zawiera?
0: No musimy zapoznać się z krajem, z miejscowością, gdzie chcemy pojechać, co możemy pokazać uczestnikom naszych wyjazdów, tak aby zapamiętali to miejsce, patrząc na te walory turystyczne, historyczne i przyrodnicze.
1: A gdzie w takim razie znajdujecie takie informacje? Czy to jest internet, czy to są przewodniki turystyczne?
0: Oczywiście korzystamy z internetu, szukamy, czytamy, ale przede wszystkim szukamy w starych przewodnikach turystycznych.
1: Czyli szukacie takich niuansów?
0: Tak, takich ciekawostek, które może nie są teraz tak bardzo popularne, a jednak mają jakiś ślad na tle historii, na tle kultury danej miejscowości.
1: Tutaj mówimy o kierunku

0: Które odwiedza Stowarzyszenie Azymut, ale zastanawia mnie, jak wygląda proces wyboru takiego kierunku wycieczki. Czy pan właśnie jako prezes stowarzyszenia odpowiada właśnie za wybór kierunków takich wycieczek, czy może robicie właśnie jakieś spotkanie, jakieś burze mózgów tu w miejscu, w którym się teraz znajdujemy i właśnie obgadujecie miejsca, które chcielibyście odwiedzić?
1: Wybór wycieczek polega na wspólnym spotkaniu i szukamy ciekawych miejsc, rozmawiamy, gdzie jeszcze osoby nie były, chcą zobaczyć, dlatego wspólnie ustalamy plan takich wycieczek na dany rok.
0: Okej, czyli jest taka burza mózgów na początku roku i robicie taki plan działania.
1: Ta burza mózgu odbywa się na jesień.
0: Okej, czyli planujecie już na kolejny rok wszystko jesienią.
1: Tak, ze względu na to, że musimy wstępnie zarezerwować czy autokar, czy hotele, pensjonaty, a to naprawdę zajmuje troszeczkę czasu.
0: A czy takie spotkania właśnie w ramach stowarzyszenia, one odbywają się tutaj częściej niż raz do roku? Czy właśnie macie takie terminy, w których się spotykacie?
1: Nie, stowarzyszenie działa na bieżąco, mamy regularne spotkania, wspólne wyjazdy, zajęcia tematyczne i warsztaty. To są w ramach klubu. Oddzielne są zajęcia dla dzieci, oddzielne zajęcia dla osób dorosłych, jak również zajęcia dla seniorów.
0: Jakiego typu to są zajęcia?
1: To są zajęcia sportowe, rękodzielnicze, zajęcia tematyczne, jak również, tak jak rozmawiamy, zajęcia historyczne, czyli organizujemy spacery po mieście, po najbliższej okolicy. Każda nasza wycieczka jest z przewodnikiem, korzystamy z usług Muzeum Regionalnego.
0: To kiedy w takim razie odbywają się właśnie poszczególne spotkania klubów, czyli klubu seniora, klubu młodego podróżnika i ten trzeci to?
1: Klub podróżnika. Zajęcia nasze odbywają się, jeżeli chodzi o klub seniora, to w klubie MK w każdą środę. Klub podróżnika to są soboty, plus raz w miesiącu wycieczka górska i dzieciaki raz w miesiącu plus wycieczka.
0: A czy w przypadku dzieciaków to też jest wycieczka górska, tak jak w przypadku seniorów?
1: No, seniorzy też chodzą po górach, ale to tak jak wspomniałem, że to góry to raczej dla klubu podróżnika. Dla seniorów są takie spokojniejsze szlaki. Dzieci również niedawno były z nami w wyższych górach, także sobie poradziły. Także dzieci chodzą też po górach. Także zapraszamy.
0: Czyli w takim razie podróżujecie tutaj i chodzicie w polskie góry, czy również zagraniczne?
1: Tak, podróżujemy po górach polskich i wędrujemy.
0: No i może już tak na sam koniec, co powiedziałby pan osobom, które chciałyby zacząć swoją przygodę z turystyką?
1: Rada dla początkujących? Nie trzeba doświadczenia, wystarczy tylko chcieć. Najważniejsze to zrobić pierwszy krok i wstąpić do Azymutu. Wyruszyć z nami w drogę.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.